PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

jest taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada

przód opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: To na zegarze. Mamy już prawie 6 rano.
1: Prawie.
0: No ale prawie, ale zobacz.
2: No jeszcze 20 sekund dokładnie pozostało do tej 6 rano. Tym bardziej, że słuchajcie, dzisiaj coś niesamowitego się dzieje.
0: Co się wydarzyło?
2: Pogodzie. Jest ciepło, jest przyjemnie. Tak. Jest fantastycznie. Człowiek nawet pomyślał o motocyklu i w ogóle nie zmarzł po drodze.
0: A co mają powiedzieć ci, którzy są w Jeleniej Górze, jak widzą na termometrze 5 stopni teraz?
2: To trochę chłodno.
0: No trochę chłodno.
2: Ale też wilgotno. Pamiętajcie, że naprawdę spora wilgoć jest w powietrzu, mimo tej odczuwalnej wysokiej temperatury.
0: No więc właśnie, spora wilgoć, a na przykład, tak jak mówiłem, 5 stopni w Jeleniej Górze i 15 stopni mamy teraz na termometrach w Rzeszowie. To z kolei jest teraz najcieplejsze miejsce w naszym kraju. No i oczywiście jak zwykle o poranku zaczynamy od informacji pogodowych, czyli sprawdzamy, jak dzisiaj będzie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to skoro mamy wtorek, to dzisiaj zachmurzenie w zachodniej połowie kraju. Na szczęście. Małe i umiarkowane, ale może się zdarzyć tak, że wzrośnie trochę do dużego. We wschodniej z kolei umiarkowane i duże. Rano na wschodzie słabe opady deszczu lub mżawki. W ciągu dnia miejscami także może pojawić się przelotny deszcz. No i początkowo silne zamglenia i lokalne również zamglenia. Głównie na wschodzie kraju mgła ograniczająca widzialność do około 200 metrów.
2: I choć będziemy to powtarzać pewnie do 10, to ja przypominam o światłach mijania, a nie do jazdy dziennej, szczególnie przy tych mgłach. A temperatura? Oj, zrobi się naprawdę ciepło. 19 stopni Celsjusza na wschodzie, na północy podobnie, 22 kreski powyżej zera w centrum, no i najcieplej dzisiaj na południowym zachodzie, 25 stopni Celsjusza, a chłodniej tylko miejscami w rejonach podgórskich Karpat, około 17.
0: Wiatr dzisiaj słaby, w zachodniej połowie kraju z kierunków południowych, we wschodniej połowie z kierunków zachodnich, no i pod koniec dnia będzie się zmieniał.
2: A ciśnienie? Bardzo przyjemne. 1011 hektopaskali będzie w południe, w Warszawie. Potem przewidywany jest spadek ciśnienia.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To 2 minuty po godzinie 6. Dobrze, że jesteśmy z wami i dobrze, że wy jesteście po drugiej stronie. No właśnie, kto z nami dzisiaj jedzie i dokąd, to można się podzielić tymi wiadomościami w aplikacji.
2: Halo, halo, co u was? Jak tam poranek? Dajcie koniecznie znać. A my kłaniamy się nisko, Patryk Kuniszewicz.
0: Kuba Marcinowicz.
2: Mówimy wam.
0: Dzień dobry!

0: 10 minut po godzinie 6 PRK Polskie Radio Kierowców. Co to za mgła? No właśnie, dzień dobry panie Patryku.
1: Taka, że poczekaj, nic nie widać, aż tak przez tę mgłę... A, to Monika jest dzisiaj razem z nami.
0: Musi pan odpowiedzieć.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry panie Kubo. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień
1: i pani
0: dobry,
1: Moniko, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień
0: tak
2: dobry.
0: Tak jest, ale w kontlecie.
1: Wszystkim państwu szerokości życzy Maroś z Warszawy.
0: No właśnie, to już się wyjaśniło, że Monika dzisiaj jest z nami. Monika Gniewaszewska będzie przyglądała się drogowej sytuacji i będzie was informować co 20 minut o tym, co się dzieje być może przed wami. A że jest mgła, to te informacje są dzisiaj bardzo cenne.
1: Jademy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No na razie to mamy taki spokój i ciszę, ale za wesoło to nie było późnym wieczorem, bo mieliśmy kilka tragicznych zdarzeń. Niestety na obwodnicy Wrocławia w stronę granicy, w stronę Kudaw-Zdrój było zdarzenie drogowe w okolicach węzła Wrocław-Zachód. Kierowca auta osobowego wypadł z jezdni, uderzył w bariery, no i niestety stracił życie. Mieliśmy zablokowaną tutaj łącznicę zjazdową, donosiły służby właśnie w stronę na południe. Teraz tych już utrudnień już nie ma. Natomiast no, tragiczne zdarzenie miało miejsce. Też ofiara śmiertelna na S22, to już w okolicach Elbląga. Tutaj też te utrudnienia się zakończyły po tym tragicznym zdarzeniu. Tutaj z kolei pieszy znalazł się na ekspresówce. W sumie nie wiadomo z jakich powodów. Przynajmniej tego nie wyjaśnia komunikat Generalnej Dyrekcji. Ale też w okolicach Elbląga S22 jest odblokowana. Kłopoty z przejazdem były też na A2. Tutaj z kolei w Wielkopolsce, ale też już ich nie ma, więc w stronę Łodzi jechaliśmy jednym pasem. Tak było w okolicach Poznania. Poza tym, jeśli chodzi o natężenie ruchu, no to ono na razie jest takie umiarkowane, chociaż wiadomo, że S8 troszkę zwalnia nam w okolicach węzła Łabiszyńska. Ten ruch już tutaj w stronę Wrocławia jest coraz większy. No i uważajcie rzeczywiście na te mgły, bo one miejscami są dosyć gęste, zwłaszcza w tej wschodniej połowie kraju.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wyspani, wypoczęci, najedzeni, ogarnięci, ruszacie w trasę. Dokąd dzisiaj?
1: Nas zabieracie.
0: Właśnie.
1: Chętnie się dosiądziemy, chętnie drogę sprawdzimy. Patryku Kubo, dzień dobry. Gust, Krajowa 12, kierunek Radom, 12,5 stopnia Celsjusza, mleczko na jezdni i szerokości od Rafiklu.

0: 20 minut po godzinie 6. Jak najwięcej takich dobrych, pozytywnych energii i w takiej pozytywnej wibracji potrzebujemy o poranku, tak żeby dobrze zacząć ten wtorek, żeby nic, absolutnie nic nie zepsuło nam humoru. No i właśnie takie dobre emocje i dobra energia w naszej aplikacji.
1: Tak, jak czytamy na przykład wpis "Siemanko ludziska, szwagier pozdrawia i miłego dzionka życzy", to od razu na serduszku robi się
0: tak,
1: cieplej.
0: To od razu jest.
1: Ale lepiej. Irku kochany, daj znać, jak tam po niemieckiej stronie paliwo stoi. To znaczy, ile tych eurosów
0: płynnie
1: trzeba.
0: Chyba nie stoi. Bo to
1: no
0: jest
1: właśnie,
0: płynne.
1: Ono stoi w dystrybutorze, a potem przelewa się do naszego baku i trzeba za to przelanie zapłacić. Ile eurosów? Mam nadzieję, że dasz znać za moment, bo jeżeli chodzi... No i teraz mina ci zrzednie.
0: No,
1: o prognozy dla nas.
0: Ty będziesz z tego diesla znowu tam się...
1: To znaczy nie, w ogóle cena diesla znowu poszła w górę.
0: No co ty?
1: W związku z tym za chwilę dziewiątka chyba pęknie na stacjach. Ósemka przy benzynie 95. A teraz eksperci wskazują, że no niestety, ale ta dyszka za paliwo to może być bliżej jak dalej.
0: Daj pan spokój.
1: Ale na wszystko trzeba spojrzeć pozytywnie, że szklanka jest do połowy nie pusta, tylko pełna. Wiesz, co mi wczoraj facet na stacji powiedział?
0: Że tankuje za 100 zł. Ty zawsze masz takiego faceta gdzieś w okolicy.
1: Nie.
0: Że?
1: Powiedział mi, że jest w szoku. Ja mówię, no ja też, proszę pana, ja też. Ale on się uśmiecha i mówi, jestem w szoku, bo coś zrobili, jakaś ta technologia poszła do przodu. Pan zobaczy, jak szybko mi się tankuje auto. Ja mówię, ale po czym pan wnosi? No pan zobaczy na ten, a tam rzeczywiście dystrybutor zasuwa.
0: Te?
1: No bo jak więcej kosztuje,
0: to co? No to
1: szybciej kwota rośnie, ale paliwo leci tak samo.
0: No, no więc właśnie, to iluzoryczne
1: niestety.
0: Więc jeśli nie trzeba, to nie trzeba tankować, oby nie. Ale jeśli trzeba, no to niestety może to trochę boleć faktycznie.
1: Po ile u was?
0: To czekamy na informacje, można pisać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Tak sobie myślę, czy nie byłoby fajnie, żeby te samochody były na coś innego? Czy nie na paliwo typu benzyna, typu olej napędowy.
1: Nie jest na to rozwiązanie.
0: Tylko na coś innego.
1: Kupujesz starego Opla albo Mercedesa E-klasy, ale takiego 30-letniego.
0: I przerabiasz go na olej rzepakowy.
1: Nie.
0: Po fryturze.
1: Nie. On już jest gotowy. I jak Fred Flintstone, bo tam podłogi nie ma.
0: A, w ten sposób.
1: I kopytkami się odpychasz.
0: No to dobrze, to jeśli ktoś ma jeszcze jakiś dobry pomysł, to zapraszamy do nas.

0: You just walk on in.
1: Tak trzeba zrobić zawsze na końcu tego utworu. Tak
2: prawie
1: jest.
2: Jak Tom Jones. Prawie,
1: tak,
2: robi
1: tak.
2: Wielką różnicę.
1: Dzień dobry, ekipa. W Kaliszu przyjemne 13 stopni i klimatyczna mgła.
2: Klimatyczna.
1: Klimat, ale to, że klimatyczna, że fajnie, czy że klimatyczna, bo klimat się zmienia, że nie fajnie.
2: Nie, że fajnie. I właśnie my Polacy mamy to w sobie, że potrafimy na wszystko spojrzeć przez różowe okulary.
1: Tak, nawet jak mgła jest i nic nie widać i człowiek wychodzi i głową uderza się w latarnię.
2: A teraz Kasia z Oslo. Witam moich ukochanych prowadzących. Nareszcie w komplecie. Życzę miłego dnia i szerokości dla wszystkich. I teraz dalej z uśmiechem pisze, a u nas paliwo po 30 koron. Na wow. Polskie to będzie jakieś 12 zł.
1: Wow.
2: Strasznie dużo. Nie zapominajmy, że
1: standard życia jest.
2: Norwegia ma swoją ropę, a płacimy jak za złoto. Ale cóż, może być gorzej. Pozdrawiam prowadzących i słuchaczy, Kasia z Oslo. Proszę bardzo, której humor nawet w Skandynawii nie opuszcza.
1: Patrz, no. To naprawdę, to super to jest.
2: Tacy jesteśmy.
1: Tak, tak, wczoraj też pojawiło się takie pytanie, skąd mamy tyle dobrej energii? A ja jadę do pracy i ładuję się. I tak, dzisiaj miałem taką czerwoną falę i coś się zatrzymałem, to się ładowałem tą energią i coraz więcej.
2: To się nazywa podgrzewane fotele, to stąd też ta energia płynie. Monika, a u ciebie?
3: U mnie też czerwona fala była, ale ja się nie ładowałam.
1: Nie?
3: Nie. A ja
2: ale uśmiech jest.
1: Tak, że po prostu jak dojechałem, to już myślałem, że wybuchnę w tym samochodzie.
2: Kawa była?
3: Tak, w połowie jestem.
2: No to no jedziemy, jest dobrze, jest super.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No i na razie w miarę spokojnie, choć widać takie niewielkie spowolnienia między Węgierską Górką a Żywcem. Uważajcie, bo zarówno jadąc od strony Węgierskiej Górki, jak i od strony Żywca, kierowcy na wysokości miejscowości Radziechowy wjeżdżają w korek. On duży nie jest, ale na S1 jednak zwalniamy na krótkim odcinku, ale to może spowolnić podróż. Prace drogowe, zdaje się, są przyczyną tych spowolnień. Troszkę więcej aut widać już na obwodnicy Krakowa, to już oczywiście Małopolska. No i przy dojeździe do niej. Na obwodnicy Krakowa to są okolice węzła Kraków-Tyniec na jezdni w stronę Katowic. Natomiast przy dojeździe do obwodnicy to jest siódemka. Ta jest remontowana na wysokości Libertowa i w stronę Krakowa. Tutaj kierowcy zwalniają. I 44 za węzłem Skawina, Kraków-Skawina. Zjeżdżamy na 44 i właściwie na odcinku między obwodnicą a Skawiną natykamy się na ten korek. Poza tym w miarę czysto, jeśli chodzi o południe kraju, choć tutaj, gdzie trwają prace na A1 fale Dunaju, to tutaj zwalniamy, bo też mamy zmienioną organizację ruchu. To jest na odcinku A1 Bytom-Pyrzowice. Tak wygląda sytuacja na południu. Na Mazowszu to oczywiście jest S8 na jezdni w stronę Wrocławia, okolice węzła Babiszyńska, na Mazowszu, czyli na obwodnicy Warszawy. I uwaga, bo spowalniać nam zaczęła i to dosyć znacząco obwodnica Trójmiasta. Węzeł Gdańsk-Kowale, węzeł Gdańsk Matarnia, to tutaj w stronę Gdyni kierowcy zwalniają dosyć mocno za węzłem Gdańsk-Kowale. Także uważajcie, ta podróż rzeczywiście tu może być troszkę dłuższa. Na szczęście na razie bez zgłoszeń od Generalnej Dyrekcji.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 28 minut jeszcze do godziny 7.
2: I taka ciekawa informacja od Leszka.
1: Ciekawostka.
2: Bo on wita cieplutko i chciałby się podzielić taką informacją. Tak. Trochę jest skonsternowany, no bo wjechał do Polski od strony Niemiec, tak. A dokładnie na granicy w Olszynie. Dojechał do swojej stacji, tam jest też stacja paliw. No i jego zdziwienie, gdy popatrzył na pylon z cenami. Czyli co, że szykuje się dla nas to nieuniknione mimo wszystko? Pozdrawia całą załogę Radia Kierowców i wszystkich słuchających. Leszku, spójrz na to inaczej. Ja wiem, że ceny są wysokie, ale w czym my jesteśmy gorsi od Niemców?
1: No właśnie.
2: Dlaczego nie możemy mieć drogiego paliwa?
1: No, na przykład, no. No.
2: Byłeś w Niemczech, widziałeś, teraz no. Gonimy zachód.
1: Spójrzmy na coś jakoś tak bardziej optymistycznie. Może będzie lepiej.

0: 20 minut jeszcze do godziny 7. Luźno, to jest na stacjach benzynowych, jak ludzie patrzą na te pylony, mówią, nie, to jednak pójdę piechotą.
1: Tak, kolejek nie ma, ale Leszku ze Skanii, posłuchaj, ja teraz dopiero przejrzałem na oczy, bo my tutaj sobie śmieszkujemy, gonimy, ścigamy się z zachodem i tak dalej, ale Leszek, wysyłając nam to zdjęcie cen, które no, dla nas od kilku dni są rzeczywiście takie same, blisko 9 za olej napędowy, blisko 8 za benzynę bezołową 95. To Leszek zwraca uwagę, że chciał pokazać nam stację paliw i pylon z czterema miejscami.
0: Że tu się da, że z przodu, przed tą ósemką i przed tą siódemką na razie jest zero, ale się da tam wcisnąć jeszcze jedynkę, bo wiecie, albo jest później dwójkę i trójkę.
1: Słuchajcie, cena za litr oleju napędowego jest podana w ten sposób. 0,8,94. 0,8. No, to tam równie dobrze może być 1,0.
0: No to nie fajne to jest.
1: Oby nie, ale Leszku, to ja jestem w szoku, bo takiego pylonu jeszcze nie widziałem.
0: Sprawa jest jeszcze. Sołtys z Kwidzyna pisze do nas i pozdrawia. Witam polskie radio kierowców. Jak tam dróżka z Międzyzdrojów do Szczecina?
1: Przy tych cenach paliw? To jest 100 km, proponuję rowerem.
0: Tak.
1: Albo przez Zalew Szczeciński przepłynąć i tutaj na przykład, nie wiem, do Stepnicy. A nie, w zasadzie można potem dalej płynąć. Całkiem poważnie, droga trójeczka ma się całkiem dobrze. Nie widzę tutaj większych problemów w kierunku południowym, czyli potem S3 w kierunku Szczecina z Międzyzdrojów też czyściutko. Jedynie co, to przy basenie górniczym, tam na 10 jest spowolnienie, to już jest wjazd do centrum Szczecina.
0: No i proszę bardzo, full service, full opcja, trasa szybka, turystyczna, tania, jaką tylko chcecie. Punkt startowy i punkt docelowy, a my zajmiemy się już całą resztą.
1: Dajcie coś trudniejszego. Dłuższą trasę. Chętnie z wami pojedziemy. Skąd, dokąd, czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Na S8 nitka z Białegostoku do Warszawy za węzłem 74, czyli Długosiodło. Duży postanowił sobie zaparkować w rowie. No nic tam się na szczęście nie stało, ale pewnie będą chcieli go przepakować i potem wyciągnąć, więc no, będą na pewno na tej trasie utrudnienia. No i PS od Przemka, zaczął się sezon na nadużywanie świateł przeciwmgielnych.
1: Ajajaj, to pamiętajcie, że jeżeli nie spada widzialność poniżej 50 metrów, to tylnych nie włączamy, bo one po prostu oślepiają. Mhm. Ale ceny paliw zdominowały nam ten poranek i teraz reporter z zachodu, czyli Irek Szwagier, odzywa się i usiądźcie wygodnie, złapcie się mocno fotela, tak jak na fotelu dentystycznym.
0: Za portfel, a nie za fotel.
1: Nie, nie, za portfel też się złapiecie. Autostrada A61, 95, E10, mamy tutaj 2,80 euro, a za olej napędowy 2,90. To dyszka już dawno pękła.
0: Ajajajajajaj.
1: Po niemieckiej stronie.
0: No, niestety. Trochę bolesne. 10 minut do godziny 7 nam zostało. Jak wygląda drogowa sytuacja? No to sprawdzamy to razem z Moniką.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: No nie trudno się domyślać, że jest coraz ciaśniej. Na Mazowszu to oczywiście S8 zwalnia w okolicach węzła Łabiszyńska. Jedziemy w takim spowolnieniu od tego węzła przez most po Żoliborz, to w stronę Wrocławia, ale zwalniają też okoliczne trasy wokół Warszawy, czyli oczywiście Krajowa Droga nr 7 od strony północy Łomionki Warszawa. Tu należy spodziewać się spowolnień. A na północy, na obwodnicy Trójmiasta uważajcie, bo korek jest, w ogóle korków nie brakuje, o tak to ujmijmy. Na obwodnicy Trójmiasta, to są okolice węzła Gdańsk-Kowale, tutaj ten korek się utrzymuje na jezdni w stronę Gdyni. Pojawił się zator na S7 od węzła Gdańsk-Południe po węzeł Gdańsk-Lipce. Tutaj za węzłem Gdańsk-Lipce zwłaszcza zwalniamy w stronę Elbląga. Ten ruch tutaj jest bardzo, bardzo duży. Bardzo duży ruch na krajowych trasach. Wojewódzka 222 to jest ta trasa, która jest w okolicach obwodnicy Trójmiasta i ona też jest mocno zakorkowana i to na obu jezdniach, zarówno w stronę Gdańska, czyli w stronę Trójmiasta, jak i w przeciwnym kierunku. No i te trasy wokół to też 91, okolice Pruszcza Gdańskiego, ale też dalej, bo na trasie między miejscowością Różyny a Cieplewem, tutaj też należy spodziewać się spowolnień. Tak wygląda północ kraju, tych korków nie brakuje też na południu, oczywiście na obwodnicy Krakowa, ale też na Śląsku korek pojawił się w ciągu tych 20 minut. S86 Sosnowiec-Katowice. To tutaj widać najwięcej spowolnień na jezdni prowadzącej w stronę Katowic. No i jak zwykle w sumie trzyma się Wrocław, czyli obwodnica Wrocławia, bo w samym Wrocławiu ruch już jest dosyć spory.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Sołtysowi podpowiadaliśmy, no, tak? Z Międzyzdrojów do Szczecina. Przy tych cenach paliw 100 km rowerem najszybciej. Napisał, dobre było z tym rowerem. A co powiecie na taką cenę paliwa? I tutaj zdjęcie zrobione wczoraj na Krajowej 22.
0: Sołtys, ja nie patrzę.
1: Z Kwidzyna pozdrawia i wysyła to dla ciebie coś. Olej napędowy. 9,19.
0: A nie, to nie robi wrażenia, bo nie? Widziałem takie cuda.
1: Poważnie? No. Ale wiecie co? Jest na to pewien sposób, bo właśnie dostaliśmy informację od Seby. Hej, witam. Ja się nie przejmuję cenami paliwa, ponieważ Mercedesa Actrosa tankuje kartą szefa.
0: Daj tę kartę.

0: Jarek pisze do nas w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Dzień dobry, to ja też poproszę o trasę Gorzów Wielkopolski Międzybórz przez A4, jakbyście mogli mnie poprowadzić. I jest jeszcze propozycja do naszej codziennej zabawy, do naszego codziennego konkursu po godzinie 7, czyli do tablic rejestracyjnych. Bardzo dziękujemy, Jarku.
1: A dlaczego nie przeczytaj, skąd jest Jarek?
0: No Jarek jest z Mercedesa.
1: Mercedes-Benz. No to takim Mercedesem rzeczywiście A4 proponowałbym jechać. Trochę więcej kilometrów będzie, ale na razie na S3 nic złego się nie dzieje. Lecisz w kierunku choćby Lubina, potem w Legnicy wskakujesz na A4, czyściutko. No i proponowałbym ci zjechać na autostradową obwodnicę Wrocławia i jedynie widzę w okolicach Oleśnicy drogowców, ale to oznaczenie mamy już naprawdę wiele miesięcy, więc prawdopodobnie tam się nic nie dzieje. I do samego Międzyborza dojedziesz bez problemów szerokości.
0: To pogodowo teraz.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: No to dzisiaj w zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, natomiast we wschodniej umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz, a rano jeszcze w wielu miejscach mgły ograniczające widzialność.
1: Teraz, skoro byliśmy przed chwilą przy A4, najchłodniej w Jeleniej Górze 5 stopni Celsjusza, najcieplej w Rzeszowie 15 kresek powyżej zera, a w ciągu dnia temperatura maksymalna od 19 stopni Celsjusza na wschodzie i północy, 22 kresek powyżej zera w centrum, do 25 stopni na południowym zachodzie.
0: To ja tylko dodam, że przez cały dzień dzisiaj wiatr słaby.
1: 1011 hektopaskali pokażą barometry w południe, w Warszawie, potem przewidywany jest spadek ciśnienia.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: To już prawie 2 minuty po godzinie 7 mamy na zegarze, no i w tej godzinie właśnie 3 tablice rejestracyjne pojawią się na pewno. Dodatkowo za każdą tablicę płacimy wam 100, czyli nie jest to skomplikowany rachunek matematyczny jak na stacjach benzynowych, czyli 100 do 100 do 100 to 300.
1: A razem z wami my, Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz.
1: Mówimy wam.
0: Dzień dobry.

0: To i dobrze, że nie na termometrze. Bo naprawdę byłoby...
1: Zatem mniej niż zero.
0: Tak, zdecydowanie. Bartłomiej jeszcze pisze. Będzie. Jakie piękne słoneczko przebija się przez chmury i mgłę.
1: A? Piękne.
0: Romantyk.
1: A Marynia zabiera nas z Poznania do Mikołajek i pyta o drogę koniecznie przez Grudziądz. Maryniu, za chwilę wracam z tą trasą, 450 km do pokonania, ale sprawdźmy, co na innych drogach w Polsce.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Korki, koreczki. Na szczęście nie mamy zgłoszeń od służb, co niestety nie oznacza, że utrudnień nie ma, bo takie są chociażby w miejscach, gdzie trwają remonty, tu zwalniamy, ale nie są to zdarzenia drogowe i to jest chyba dobra wiadomość. Natomiast ruch jest coraz większy i to jest widoczne, odczuwalne na obwodnicach miast. Oczywiście Susemka w Warszawie to w stronę Wrocławia, okolice węzła Łabiszyńska, ale południe kraju zaczyna się już dosyć mocno korkować. Chodzi o obwodnicę Krakowa oczywiście. To spowolnienie na razie nie jest bardzo dokuczliwe, ale wydłużyło się, bo teraz zaczyna się w okolicach węzła Skawina i ciągnie po węzeł Kraków-Tyniec w stronę Śląska. Krajowa droga numer 7, Gaj-Libertów, tu też należy spodziewać się korka. 44, węzeł Kraków-Skawina w stronę Skawiny, też w przeciwną stronę, od Skawiny w stronę Małopolski, też na 44 mamy korek. Na Śląsku S86 spowalnia ruch niestety na trasie Sosnowiec-Katowice w stronę Katowic. No i też koreczek pojawił nam się na A4 między Wrocławiem a Katowicami. Kierowcy zwalniają za węzłem Kleszczów. Wygląda na to, że przed miejscowością Pławniowice mamy zdarzenie drogowe na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia. Także ostrzegamy was, bo ten korek tutaj chyba będzie rósł. W tej chwili takie spowolnienie korek to prawie 3 km. Będziemy bacznie obserwować tę sytuację, a nawet wykonamy telefon prawdopodobnie do Generalnej Dyrekcji, żeby dowiedzieć się, co wydarzyło się tutaj na A4 między Katowicami a Wrocławiem. No i północ kraju, tutaj bez zmian, duży ruch w okolicach obwodnicy Trójmiasta i cały czas utrzymuje się korek za węzłem Gdańsk-Kowale w stronę Gdyni.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No to co, jedziemy?
0: No dobrze, przecież, bo jak obiecałeś, to, to jedziesz, no.
1: To tak, na początku A2, potem S5, czyściutko, kiedy już dojedziesz do tego Grudziądza, no to tam oczywiście jest małe spowolnienie. Pamiętaj, żeby nie trzymać się 91, tylko ze S5 zjechać w Nowych Marzach na A1 i potem z tej autostrady, jak tylko Wisłę przejedziesz, wracasz na trasę do Grudziądza, czyli znowu 55. Potem Krajowa 16, na trasie nic złego się nie dzieje, chociaż tych kilometrów sporo, to tylko przed Olsztynem masz roboty drogowców na S51 i zaraz na obwodnicy Olsztyna na S16. Potem czyściutko, więc szerokości.

0: Tu poranek w PRK, Polskim Radiu Kierowców i 19, no prawie już 20 minut po godzinie 7.
1: I uwaga, uwaga kierowcy, bo mamy mgły i ograniczenie widzialności do 200 metrów, o czym sami informujecie.
2: Witam, pozdrawiam, Marcin z Clio, okolice Łodzi, 233 km, mgła robi się już naprawdę dosyć gęsta, więc uważajcie na siebie. Szerokości, pozdrawiam.
0: No i oczywiście przypominamy, że nie jeździmy w takich warunkach na światłach do jazdy dziennej, ale to jest chyba oczywiste.
1: Chyba, że no właśnie, poprawią się te warunki, ale na razie idzie jesień, tylko światła mijania. Są też informacje o utrudnieniach.
3: Chciałem przekazać, w stronę Krakowa na S7, przed węzłem na Siborowice Prusy jest wypadek, także już ze 2 km korka jest, także kto tam jedzie w stronę Krakowa, to niech jedzie starą siódemką. Tam na widomej podbija na starą drogę. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy i bardzo dziękujemy. No to jeszcze mamy jedną informację dla was. Właśnie teraz startuje u nas
4: konkurs.
0: Czyli jest szansa na zdobycie fantastycznych nagród, a przede wszystkim także na, no, zdecydowanie powiększenie swojego budżetu. 300 zł mamy dla was do wygrania. 300 zł do wydania również na emocje i przyjemności motoryzacyjne. Można wsiąść do super szybkiego, super wolnego, super terenowego, super dużego, dwukołowego, trzykołowego, czterokołowego, co tylko chcecie.
1: Tylko pamiętajcie, 300, ale za każdą rejestrację zgarniacie 100, bo są 3 do odgadnięcia, po 2-3 literach odgadujemy albo miasto, albo powiat, a my czekamy oczywiście na wasz telefon. Kto pierwszy, ten lepszy. 22 139 29 29 i pamiętajcie regulamin naszego konkursu na radiokierowców.pl. Przypominam, dzwońcie 22 139 29 29.
0: Halo?
5: Halo, halo.
0: Dzień dobry, witamy serdecznie. Któż po drugiej stronie jest z nami?
5: Emilia.
0: Dzień dobry, Emilio, witamy cię bardzo serdecznie. Emilia, ty potrzebujesz 300?
5: No chyba każdy w dzisiejszych czasach.
0: No raczej. A gdybyś, tak się pewnie stanie, zgarnęła te 300, to na jaką przyjemność motoryzacyjną chciałabyś to wydać? Czy mogę, masz jakieś motoryzacyjne marzenie? Chciałabyś coś poczuć motoryzacyjnego?
5: Szczerze mówiąc, pewnie oddam mężowi, bo on jest bardziej zapalony motoryzacyjnie.
0: Czyli prezent.
1: I tu nie chodzi o kasę, tu chodzi o te motoryzacyjne emocje. Ładne. Emilio, super żona z ciebie. To umówmy się tak, nie rozłączaj się, za chwilę jeszcze pogadamy, a potem wy już wiecie, usłyszymy się z Emilią, więc dla niej poprosimy o propozycję tablic.

0: pam. Co, nie podoba się?
1: Mnie się bardzo podoba.
0: No to co jak się krzywisz?
1: Jak
0: no?
1: Ty pięknie śpiewasz.
0: No, ale co się wydarzyło?
1: Monika, ty masz telefon do Rubika? Trzeba zadzwonić, bo do chórków koniecznie.
0: No, już chyba jak nie do śpiewania,
1: to do klaskania. Ale my mamy bardzo ważną informację dla was. No mgły. Ograniczają widzialność do 200 metrów. Tak. I w związku z tymi mgłami...
2: No i właśnie a propos mgieł, a to robi się już nudne. Światła mijania, pozdrawiam.
0: I tak cały czas.
1: Ale bardzo was prosimy.
0: I tak do marca, kwietnia.
1: Ja mam na to sposób. Słuchajcie, bez względu jakie macie samochody, jak mocno wyposażone i jak to jest klasa premium, każdy sprawdza, czy przypadkiem jest teraz na światłach dziennych, czy mijania i przełącza manualnie.
0: No i wszyscy teraz słuchają informacji drogowych.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Bez zgłoszeń od służb, to jest dobra wiadomość, natomiast rzeczywiście te mgły są no, uciążliwe, nawet poniżej 200 metrów, gdzieniegdzie osiągają taką widzialność, no, mgły to nie, ale dobra, są mgły, które mocno ograniczają widzialność do poniżej 200 metrów. No nie śmiej się, no jest wcześnie rano, kawy jeszcze nie dopiłam. A ruch jest coraz większy na naszych drogach, na obwodnicy Trójmiasta. On troszkę zmalał, tutaj korek mieliśmy za węzłem Gdańsk-Kowale, ale on zniknął i przeniósł się między węzły Gdańsk-Południe, Gdańsk-Kowale w stronę Gdyni. Jest spowolnienie. Okoliczne trasy w okolicach Trójmiasta, też bardzo duży ruch na krajówkach. 91 zwalnia nam w okolicach Pruszcza Gdańskiego, ale też S7 za węzłem Gdańsk-Lipce w stronę Elbląga. Ostrzegamy was, że tutaj też mamy spowolnienia. Na Mazowszu standard S8, ale do niej niestety dołączyła też S8 od strony południa, czyli od strony Mszczonowa wjeżdżając do Warszawy. Też będziemy zwalniać. Za Jankami jest spowolnienie. No już bardzo duży ruch na S79. To jest ta trasa w okolicach Piaseczna i która nas prowadzi też do Warszawy właśnie. Na południu kraju również bez zaskoczeń, bo to obwodnica Krakowa, tutaj ciasno. S86 to już Śląsk, Sosnowiec, Katowice i ta trasa cały czas zwalnia. Jeszcze dołączyła 86, czyli ten odcinek, który prowadzi nas z węzła Murckowska, z A4 w stronę Katowic. No i też korek, no właśnie, on się nam niestety, ale wydłużył. Zaczyna się zator na A4 na wysokości węzła Kleszczów, no i ciągnie kolejnych 4 km, mniej więcej kolejne 4 km w stronę Wrocławia. Przed Pławniowicami się kończy. Tu doszło do zdarzenia drogowego, tak przynajmniej wynika z mapy i stąd ten korek, on się niestety, ale tak jak wspomniałam, wydłużył.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To 27 minut zostało nam jeszcze do godziny 8. Za chwilę gramy.
1: Ale wcześniej niestety jeszcze donosicie o utrudnieniach.
5: Dzień dobry, siemaneczko, kapelan się melduje. Informacyjnie odnośnie A4 na węźle Kleszczów-Łany, kierunek Wrocław. Mamy tam wyciek substancji ropopochodnych z pojazdu ciężarowego i dlatego też takie występują utrudnienia.

0: 19 minut zostało nam jeszcze do godziny 8. W takim razie, no właśnie.
1: Konkurs.
0: PRK w Polskim Radiu Kierowców, no i co?
2: Ja dzwonię do Emilii.
0: I co, i Emilia nie odbiera?
2: Nie.
0: Emilia, sprawa jest, odbieraj ten telefon, bo nagrody czekają.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.
0: Czyli 300 zł do zgarnięcia w naszej zabawie, w naszym konkursie. Te marzenia motoryzacyjne będzie można spełniać, jak się tylko chce. Czy szybkim... Czy czemu? Emilia, no.
4: Halo, Emilia!
0: Odbierz telefon!
4: Nie rób nam tego!
0: O nie.
4: Ja tylko oddzwaniam, bo to ty byłaś dzisiaj pierwsza i dla męża miałaś powalczyć.
2: No taki był plan, no takie powalczę. Było założenie.
0: No dobra. To co, zwalniamy linię i czekamy na kogoś, kto rzutem na taśmę wskoczy do naszego konkursu?
4: Czekaj, no bo zdaje się, że Emilia do nas oddzwania.
0: A,
4: halo,
0: lady.
4: Halo! Słyszymy się?
5: Halo?
0: No, no dzień dobry.
4: Jest, mamy.
0: A co to się stało? Co ty nam nakręciłaś z tym telefonem?
5: Telefon zechciał się zbulwersować, ponieważ ja słyszałam, że wy dzwonicie, ale mój telefon nie dzwonił.
2: Co ty mówisz?
0: Czyli nie, słuchajcie, nie, ja rozwiążę wam ten problem. Wiecie, jaki jest problem?
2: No.
0: Na pewno zapisałeś źle numer. Na 100%.
5: Nie, halo, jest wszystko dobrze.
2: No. Wszystko jest dobrze. No właśnie, ja widzę, że wszystko jest dobrze. Emilia.
0: Czyli to ty dzwoniłeś do Emilii, ten telefon nie dzwonił, ale Emilia odzwoniła do nas, tak?
2: Tak.
0: Czeski film, słuchajcie, ja nic nie wiem o co.
2: Nieważne, ważne, że się słyszymy, tak, to jest że te chochliki zostały pokonane. No i kochana, przechodzimy w takim razie do naszych obowiązków. Ty masz dla kogo walczyć. Mąż czeka na vouchery o wartości 300 zł. No a ty masz trudne zadanie odgadnięcia trzech tablic.
0: Nie, czy to ono takie trudne? No, no przecież tak. My zawsze pomagamy, my
2: ja
0: jesteśmy właśnie po to.
2: Ale łatwo nie przyszło.
5: Ja się trochę obawiam, bo człowiek trochę jeździ niby zna te trzy litery, ale te dwie są takie trochę bardziej... chyba znane i nie wiem, czy się zdecydować na dwie, czy a może na mix, bo czasami też tak.
0: Mix, ja bym szedł w mix.
2: Ja bym szedł w mix, tak. Mix jest najlepszy. Mix jest. Ale wiesz co, zaczniemy od trzech. Co ty na to?
5: No, zobaczymy. Jak może gdzieś blisko albo znana, to może się uda. Spróbujmy.
2: Ja nie wiem. Chodzi o ELW. Wyobraź sobie, i to ja to lubię tę rejestrację, bo zawsze mam z nią problem. Sołtys z Kwidzyna proponuje ELW, czyli Emilia,
5: dobra.
2: Ludwik, Wiesław.
5: Dobra, czyli E to jesteśmy w Łodzi.
2: Tak.
5: I teraz LW. Gdyby było LE, to bym wiedziała.
2: Bo wiesz co? Dalej jesteśmy w Łodzi. To od razu ci podpowiadam. Tylko, że to jest taki pewien okręg. Nie zachodni, nie północny, nie południowy.
5: E-L-W.
2: No. Nie północny, nie południowy, nie zachodni, czyli...
0: To jaki?

0: i został.
1: To wschodni został.
2: Tak jest, powiat łódzki wschodni. Dobra.
3: Ty jesteś niesamowita.
4: Fantastycznie, słuchajcie, pierwszy punkt. Dobra, to ja mam taką tablicę, też mi się spodobała wiadomość od naszego słuchacza, który pisze, akurat jestem, o, no to proszę bardzo, BWM, BWM.
1: B-W-M. M czy Natalia?
3: Poczekaj,
1: czy...
3: bo to imionami trzeba.
4: No więc właśnie, Barbara, Wanda, Monika.
1: Monika.
3: Ale to musi być wysoko? Ale tam musi być wysoko, słuchaj.
4: Wysoko.
3: Ale żeby na Mazowszu tak wysoko było?
0: A niby to Podlasie.
1: No takie trudne dajecie.
3: Posłuchaj, Emilia, tam jest wysoko.
0: I to jest, że
3: na Mazowszu tak wysoko?
0: Ale patrzysz z Podlasia i widzisz takie Mazowsze, takie to, wysokie?
3: No, wysokie.
4: Wysokie Mazo.
1: Wysokie Mazowsze?
3: Mazowieckie!
1: Mazowieckie!
3: Ale słuchaj, niech Mazowsze będzie wysokie.
4: Jest, mamy dwa punkty,
3: słuchaj,
4: dobra.
3: Jest to zajrzone.
4: Poszło.
3: To w takiej sytuacji...
0: Daj coś łatwego. Aha. Daj coś takiego najłatwiejszego na świecie. Takiego, żeby tak od razu.
3: Tak po prostu?
0: Tak.
3: Noe. Natalia, Olek, Emilia, Noe.
1: Elbląd. Zaliczamy? Elbląski to będzie powiem.
3: Ale czy ty jesteś tego pewna?
1: No jesteśmy zaraz. No to jesteśmy tutaj w Warmińsku Mazurskim.
4: No właśnie.
3: Ja nawet celowo powiedziałem, że tam jest Natalia, Olek, Emilia.
1: Jesteś
3: Olek? Nie, nie.
0: Powiat Ole...
1: Oleśnik?
3: Nie?
0: Olecki.
3: Olecki, słyszałem Olecki?
0: Tak.
3: O, słyszałem Olecki, mamy to!
4: O matko! Emilia, co ty tu wyprawiłaś po prostu?
1: Wybraliście miejsca, które kompletnie w Polsce nie bywam.
3: My?
1: Nigdy w życiu nie byłam na Podlasiu.
3: My? Podziękuj słuchaczom i słuchaczkom. No, najpierw chochliki.
1: Ja miała za mną ciekawa rejestracja, która się nadaje na lekcję WF-u i nawet wiedziałam, co to jest.
3: No to, ale wiesz co, tak sobie myślę, posłuchaj, a w takim razie rejestracja, która tobie może być znana, to jaka? Taka najczęściej widziana przez ciebie?
1: Najczęściej u nas widziane to jest C i N.
3: I do Wrocław. Pierwszy byłem.
0: Pięknie.
3: No i widzisz, słuchaj, najważniejsze,
0: przechodzimy do przyjemności.
3: Że, tak, brawa popłynęły,
0: tak
3: to teraz
0: jest.
3: Możesz pozdrowić kogo tylko chcesz.
1: To chciałam pozdrowić mojego męża, który właśnie pędzi do pracy, odwozi dzieci do placówek.
3: Dobrze.
1: I bardzo serdecznie chciałam też pozdrowić jego zespół, Youth Horizon, który to bardzo pasowałby do waszego radia i do waszych rytmów, może kiedyś chcielibyście puścić.
3: To my chyba z Zbyszkowi Zeglerowi podrzucimy.
4: Dobrze,
3: tak. Ale proszę, czy o kimś nie zapomniałaś?
1: Jeszcze, no teraz najważniejsi na koniec.
3: No.
1: Całe radio kierowców i was, najlepszych, najwspanialszych prowadzących.
3: Ale nas zaskoczyło.
1: Mówią nam o najlepszych drogach.
3: Ja się nie spodziewałem.
1: Chcę pozdrowić moją imienniczkę, która czyta wiadomości, Emilię.
3: Dziękujemy ci bardzo.
4: Pięknie. Wszystkiego dobrego w takim razie dla ciebie. Do tego dorzucamy jeszcze bono wartości 300, do tego jeszcze chwała i sława, ale także szacun na dzielnie w miejscu pracy i w miejscu rekreacji. Te wszystkie nagrody są twoje. Wszystkiego dobrego dla ciebie.
1: Dziękuję serdecznie. Jak jeszcze mam was na linii, to chciałam powiedzieć, bo pewnie tego nie widzicie, bo zawsze jest korek budowa S10, stryszek bloza, ale aktualnie już jest taki wielki korek, bo jest wypadek.
4: Dzięki wielkie za informację.
5: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel serwisu goracing.pl, oferujący vouchery w formie przeżyć.

0: No to mamy jeszcze 10 minut do godziny 8. PRK Polski Radio Kierowców. Prowadzimy Was spokojnie i bezpiecznie do celu.
1: Czas więc na najświeższe informacje drogowe.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
3: Była już mowa o tej A4 w okolicach węzła Kleszczów. Tu kapelan się odezwał z informacją o tym, co dzieje się na A4 właśnie przy wyjeździe z aglomeracji śląskiej w stronę Wrocławia. Mamy też informację od służb. Rzeczywiście jest ciężarowy. Drogowcy donoszą, że między węzłami Kleszczów Łany w pobliżu właśnie Pławniowic, czyli na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia na 292 kilometrze, auto ciężarowe uderzyło w bariery. No i właśnie też do tego wszystkiego, jak kapelan informował, mamy kłopoty tutaj z tą substancją, która z tego samochodu się wylała. Trwa sprzątanie, około 2 godzin ma tak być. To jedyne zgłoszenie od służb, ale od Was, drodzy słuchacze, też wiemy o innych utrudnieniach, chociażby na S7. Ostrzegamy Was też przed mgłami, bo tych rzeczywiście nie brakuje. Na pół podzielona Polska, ale szczegóły to już za chwilę będą o godzinie 8. Natomiast natężenie ruchu, ono zdecydowanie jest większe niż 20 minut temu, chociażby na Dolnym Śląsku. Wyjazd z Wrocławia za węzłem Wrocław Południe w stronę Legnicy. Spowolnienia bardzo duże nie są, no ale widać już, że ten ruch zdecydowanie rośnie. Zresztą w samym Wrocławiu też jest spory. To jest Dolny Śląsk. Tutaj w okolicach wspomnianego już węzła Kleszczów ten korek jest dosyć duży, bo ma ponad 4 kilometry. Od węzła Kleszczów po Pławniowice mniej więcej się ciągnie. Na Śląsku ruch też jest spory, ale w okolicach Katowic największe. S86 w stronę Katowic od strony Sosnowca, 86 od strony węzła Murckowska, czyli A4 w stronę Katowic, bardzo duży ruch, 86 też Tychy Katowice, też należy spodziewać się spowolnień korków na tej trasie. No i też Tychy Mysłowice, ale to już S1 i to nie tylko w kierunku Mysłowic, czyli na północ, ale też w kierunku Tychów duży ruch. No i oczywiście obwodnica Krakowa, ale to bez zaskoczeń. Jeszcze szybki rzut oka na północ kraju, tutaj jakby spokojniej, obwodnica Trójmiasta czysto przejezdnie, przyjemnie, przynajmniej bez spowolnień, natomiast cały czas węzeł Gdańsk-Lipce. To tutaj jest korek na tym węźle w stronę Elbląga.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Gdyby coś się działo na waszej trasie, to czekamy na informacje. Można pisać w aplikacji, można w aplikacji także się nagrywać.
1: A punkt 8, prognoza pogody.

0: Cóż tam ciekawego słychać na termometrach? No niewiele się zmieniło i to jest w ogóle dziwne, bo cały czas 5 stopni mamy w Jeleniej Górze, naprawdę?
1: Tak, nic się nie zmieniło, nawet temperatura delikatnie spadła, ale za to w Przemyślu, na wschodniej części A4 poszła w górę, już 15,3 stopnia Celsjusza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to informacje pogodowe. Mamy wtorek, mamy 15 dzień września, no i dzisiaj we wtorek w zachodniej połowie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, natomiast we wschodniej umiarkowane i duże. No i tam mogą pojawić się przelotne opady deszczu.
1: Tymczasem temperatura, no najchłodniej dzisiaj w rejonach podgórskich Karpat około 17 stopni Celsjusza, na wschodzie, na północy kraju 19, w centrum 22 kreski powyżej zera, a najcieplej na południowym zachodzie nawet 25 stopni Celsjusza.
0: A jeśli chodzi o wiatr, to krótko zwięźlej na temat. Dzisiaj będzie słaby.
1: Ciśnienie? 1011 hektopaskali w południe w Warszawie, potem spadek ciśnienia.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Ciśnienia może tak, ale my absolutnie nie spadamy, tylko zostajemy z wami do godziny 10.
1: Icha! Patryk Kuniszewicz.
0: Jakby było jeszcze bez tego icha, to jeszcze jakoś by przeszło. I Kuba Marcinowicz.
1: Icha! Mówimy wam.
0: Dzień dobry!

0: tego, że mgły nie ma. Jadą nawet przed nim, ale tylne włączyłem, żeby było widać. Żeby
1: to nie, właśnie o to chodzi, co napisał Bartłomiej. Nie ze skrajności w skrajność. Właśnie, nie, że najpierw przeciwmgłowe tylne, a potem światła do jazdy dziennej. Wybierzmy złoty środek, czyli światła mijania i proponujemy dzisiaj jazdy wyłącznie na nich. A co na drogach? O tym już Monika Gniewaszewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No ruch coraz większy. Mamy też zgłoszenie od służb, oprócz tej A4 na Śląsku, Dolnym Śląsku, nie, na Śląsku. Węzeł Kleszczów, węzeł Łany, miejscowość Pławniowice, tutaj przed tą miejscowością na 292 kilometrze mamy samochód ciężarowy, on uderzył w bariery. No i substancja się z niego wylała, trwa sprzątanie, jest przejazd, ale jest zwężenie i w związku z tym w stronę Wrocławia, wyjeżdżając z aglomeracji śląskiej, wjeżdżamy na węźle Kleszczów w korek. On się ciągnie do miejsca zdarzenia, czyli ponad 4 km. Tak wygląda sytuacja na Śląsku, na A4. Natomiast pojawiły się kłopoty z przejazdem na 77. To jest Podkarpacie, trasa Sandomierz-Nisko, miejscowość Stalowa Wola. Tu samochód osobowy zderzył się z dostawczym na remontowanym wiadukcie, więc o tyle utrudniona jest ta cała sytuacja. Droga jest zamknięta w miejscowości Stalowa Wola. Na miejscu jest policja i tutaj prosi kierowców, żeby nie wjeżdżali na ten wiadukt, tylko jechali przez miasto, przez Stalową Wolę. No i tak jak wspomniałam, korków coraz więcej. Korków na obwodnicy Krakowa przybywa spowolnień. Między węzłami Kraków Południe już w tej chwili te spowolnienia są po węzeł Kraków Tyniec i to na obu jezdniach. No i też spowolnienie pojawiło nam się za węzłem Kraków Wieliczka. Tutaj mamy spowolnienie w stronę obwodnicy Krakowa. To właściwie już jest obwodnica Krakowa, ale w stronę dalej, w kierunku Śląska. Jest to spowolnienie na węźle Kraków-Wieliczka. S86, 86 bez zmian i tak jak S86, korek jest właściwie taki jak był, czyli po prostu w stronę Katowic od strony Sosnowca. No to tutaj niestety, ale na 86 wygląda na to, że się znacząco wydłużył. On już się zaczyna krótko za węzłem Murckowska, czyli przy zjeździe z A4 w stronę Katowic. Kierowcy będą jechać w dużym korku w kierunku Katowic. Kleszczów już był, korek jest rzeczywiście spory, koło 4-kilometrowy, no i Dolny Śląsk. Tutaj właściwie to ulice Wrocławia przykuwają uwagę, zakorkowane, natomiast okolice Wrocławia, obwodnica i później trasa Wrocław-Legnica A4, czysto przejezdnie. No i nie trzeba zgadywać się, że na Mazowszu, okolice Warszawy, korki na obwodnicach, nie tylko S8, ale też południowa obwodnica S2. Dobrze zaczęła wypadać na tym tle obwodnica Trójmiasta. Tutaj właściwie spowolnienia zniknęły.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my jeszcze dzisiaj do godziny 10 na pewno zajrzymy na nasz kanał na YouTubie. Tam premiera dzisiaj o godzinie 19 kolejnego odcinka naszego motoryzacyjnego serialu na części. Więcej o tym na pewno po godzinie 9, ale tak sobie pomyślałem, że w związku z dzisiaj trudnymi warunkami drogowymi, wiele takich miejsc ze spowolnieniami, wiele stłuczek.
1: No, ze skrajności w skrajność.
0: No właśnie, nie najlepiej. Więc pomyślałem sobie, że może byśmy dzisiaj się popozdrawiali, czyli kogo na drodze chcielibyście pozdrowić, ale jakby nie chodzi o personalia, tylko chodzi konkretnie o jakąś grupę, na przykład kierowców.
1: I ja osobiście... Hondziarze.
0: Na przykład, tak.
1: Ci z Alfa Romeo się nie pozdrawiają, bo się widzieli w serwisie.
0: Tak mawiają, natomiast ja dzisiaj szczególnie, serdecznie chciałbym pozdrowić wszystkich tych, którzy jadą na światłach mijania.
1: Świetnie, pozdrawiamy.
0: Super. Jesteście naprawdę znakomici. Kogo wy chcielibyście dzisiaj pozdrowić? No to proszę bardzo, można napisać, można przede wszystkim pozdrowić w aplikacji Polskiego Radia Kierowców głosowo.
1: Pozdrówmy się nawzajem. Tak. Zrobi się przyjemniej.
0: Super będzie.

9 minut po godzinie 8. Polskie Radio Kierowców, prowadzimy was do celu. Co jakiś czas pojawiają się w naszej aplikacji wiadomości, tym razem kwintesencja dzisiejszej jazdy ze skrajności w skrajność. A no właśnie, mgła zniknęła na węźle Zduńska Wola Wschód, a są kierowcy, którzy pomimo

0: Kogo chcielibyście dzisiaj pozdrowić? Może to będzie jakaś konkretna grupa. No my już pozdrowiliśmy dzisiaj szczególnie...
1: Nie, nie, ty pozdrowiłeś, ja jeszcze nie pozdrawiałem.
0: Ja dzisiaj szczególnie pozdrawiam tych, którzy włączyli od wczesnych godzin porannych światła mijania. Za nic mają w ogóle te światła dojazd dzienny. W ogóle po co? Po co to wymyślili? Nie używają kompletnie. Odpowiednio używacie świateł przeciwmgielnych. Bardzo dobrze. Ale zdecydowanie wielkie pozdrowienia dla tych, którzy właśnie na światłach mijania. To jest super. To jest świetne.
1: Chciałbym cię Kuba dzisiaj pozdrowić, ale nie mogę.
0: Bo?
1: Nie mogę.
0: Bo co? Przecież ja miałem na mijania.
1: Nie zrobiłeś tego.
0: Czego nie zrobiłem?
1: Pozdrawiam wszystkich na dwóch kółkach, którzy zdecydowali się na motocykl lewa w górę, a ty dzisiaj korzystać trzeba z tej pogody. Więc pozdrawiam wszystkich na jednośladach, to ode mnie, ale odpowiadając na apel, pozdrawiam wszystkich rowerzystów, pisze Sławek z pomocy drogowej w Łańcucie, a szczególnie tego jednego, Michała, który tam jedzie na szczyt w tym celu, zdobywa Podkarpacie, a w zasadzie z Podkarpacia do Szczecina, przez Podlasie.
0: Łocie, panie.
1: No to my też trzymamy kciuki i pozdrawiamy mocno. To było od Sławka.
0: No dobrze, to jeszcze... Tym razem wiadomość głosowa od was. Kogo pozdrawiacie?
2: No, dzień dobry, tu Michał z Kośmisz. Pozdrawiamy, jedziemy z mamą do Krakowa i pozdrawiamy panią dentystkę, która od rana dwie liczki. Pozdrawiamy panią dentystkę, która nie odbiera telefonu od rana.
0: Może nie może, bo ją zonwoń!
1: Ciepło, ciepło pozdrawiają. Kogo jeszcze pozdrawiacie? Dzisiaj jest idealna okazja, żebyśmy pozdrowić na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Czekamy w aplikacji.
0: Można tekstowo, można, tak jak słyszeliście, głosowo.

0: Ładę mam kły?
1: Disc jockey szczerzy kły z nadkonsolety.
2: No szczerze, no. Na to pierwsze pytanie mogę nie odpowiadać. Pozdrawiam cię serdecznie.
1: No właśnie, pozdrawiamy się dzisiaj wzajemnie.
2: Tak, żeby było miło i przyjemnie na drogach. Kogo chcielibyście jeszcze pozdrowić? A może na przykład jakichś drogowców, którzy tak super fajnie i szybko i sprawnie naprawili drogę. Albo się pojawili i zniknęli. To też fajne.
1: Wszystkich tych, którzy w ogóle dbają, żebyśmy jeździli po równym.
2: Tak.
1: Szerokim.
2: Tak.
1: I bezpiecznie.
2: To ja bym jeszcze pozdrowił wszystkich tych, którzy zawsze muszą pracować na świeżym powietrzu wtedy, kiedy warunki pogodowe nie sprzyjają. A dzisiaj pewnie takie warunki jeszcze się pojawią, bo jeszcze przelotne opady deszczu, a trzeba będzie pracować na przykład.
1: Ja bym teraz chciał pozdrowić Monikę.
2: A, ależ proszę, pozdrówmy Monikę.
3: Bardzo mi miło.
2: Monika, pozdrawiamy cię.
3: Miło. Ja myślę, że mogą się jeszcze pozdrawiać ci, co w korku na przykład utknęli i mogą do ciebie pomachać. Mogą.
2: Tak jest. I można się pozdrawiać. Na przykład ci z prawej pozdrawiają tych z lewej.
3: Tak,
1: i zająć czas w tym korku. A gdzie te korki są, to sprawdźmy, gdzie się ludzie pozdrawiają.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No i ta formułka to mogłaby z nami zostać. Gdzie się ludzie pozdrawiają? Otóż pozdrawiają się na przykład w okolicach węzła Kleszczów. Tutaj jest korek na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia, bo przypomnijmy, około 4-kilometrowy utworzył się po tym, jak samochód ciężarowy uderzył w bariery. Do tego wszystkiego, jak wiemy od was, od kapelana konkretnie, wylała się substancja z tegoż auta. No i trwa sprzątanie, zajęty jest jeden pas w stronę Wrocławia, wyjeżdżając z aglomeracji śląskiej tak naprawdę, bo węzeł Kleszczów to jest właśnie ten, który sprowadza ruch z 88 na A4, tak można przyjąć. No i ten korek ciągnie się właśnie te 4 km w okolice miejscowości Pławniowice, czyli miejsce zdarzenia. Dokładnie to jest kilometr, tak jak donoszą służby, 292. To tutaj natkniecie się właśnie na tę ciężarówkę. Jak ją później miniecie, to ta trasa przebiega płynnie, bez spowolnień i korków. Chociaż ruch jest spory na odcinku między Katowicami a Wrocławiem. Spory ruch też między Legnicą a Wrocławiem, ale już tutaj bez spowolnień i korków na obu jezdniach. A wracając jeszcze na wschód, czyli w okolice Krakowa, obwodnica Krakowa, tu zdecydowanie mniej aut, ale dużo wciąż. Okolice węzła Kraków Południe, tu najwięcej jadąc w stronę Śląska, a w kierunku Rzeszowa za bramkami w Balicach. Dobra wiadomość, zniknął korek z węzła Kraków Wieliczka. On był na jezdni prowadzącej w stronę Śląska. Bardzo dużo samochodów na obwodnicy Warszawy. Zakorkowana nie tylko S8, ale też południowa obwodnica, ale czyli standard Warszawa Południe, Warszawa Opacz, obie jezdnie mocno zajęte w stronę Terespola i w kierunku Poznania, ale też węzeł Konotopa, czyli zjazd węzłem Konotopa z A2 na S2 w stronę centrum miasta. Też należy liczyć się ze spowolnieniami. A4 już była, jeśli chodzi o węzeł Kleszczów i kłopoty z przejazdem. Przypomnę jeszcze, że 77 jest zamknięta w miejscowości Stalowa Wola na wiadukcie, remontowanym zresztą po zderzeniu dostawczego z autem osobowym. Kim policja jest na miejscu, jedziemy przez Stalową Wolę.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Albo mam super pomysł. Uśmiechnięci pozdrawiają nieuśmiechniętych. Niech się uśmiechną.
1: Żeby tamci się uśmiechnęli, bo ci swojego się uśmiechu trochę przekażą.
2: Tak jest, już się uśmiechają. Kogo jeszcze byście dzisiaj pozdrowili? Czekamy na wasze propozycje, czekamy na wasze pozdrowienia dla innych. Napiszcie w aplikacji albo nagrajcie się.
1: Nas też można

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żal.

0: spadnie też.
1: 19 minut jeszcze do godziny 9. Kogo dzisiaj chcielibyście pozdrowić, skoro ten dzień w wielu przypadkach taki trochę mglisty, później deszczowy, taki szarawy, to może właśnie uśmiechnijmy się do kogoś i pozdrówmy, tylko właśnie kogo? Czy kogoś, kto stoi po prawej stronie? Czy na przykład pozdrawiamy dzisiaj wszystkich, którzy mają niebieskie samochody?
2: Poważnie?
1: No co, no.
2: Ja fajnie. No masz, faktycznie. No, ty się upominasz o pozdrowienia ciebie, tak?
1: Nie, tylko...
2: Albo a ja mam niebieski motocykl.
1: No widzisz, to się pozdrawia.
2: Ale wiecie co, Bartłomiej fajnie napisał. Serdecznie pozdrawiam kierowców, zwłaszcza dużych mobili i tych małych, którzy jadą w stylu old school.
1: A
2: czyli
1: jak to jest styl?
2: Przy wyprzedzaniu odpuszczą dwa oczka, żeby sprawniej wyprzedzić. Błysną światełkami, co można bezpiecznie wrócić na pas, albo szybkim kierunkowskazem lewy, prawy, podziękują za ten błysk, pomogą sobie przez CB, czy też na parkingu, czy też na drodze i długo by jeszcze wymieniać starą, dobrą szkołę wzajemności, empatii i uprzejmości drogowej. Pozdrawiam serdecznie i chyli czoła i czapki z głów.
1: No i właśnie o to chodzi. No fajne. I piękne te pozdrowienia, naprawdę fantastyczne. Nie, że się upominaliśmy, czy coś takiego, że wiesz,
2: że my, że nas.
1: No ale no tak wyszło, no.
3: Witam serdecznie, to skoro dzisiaj taki dzień pozdrowień, to chciałbym skorzystać z okazji darmowych pozdrowień, pozdrowić oczywiście wspaniałych prowadzących, ekipę całą PRK, żonę jeżdżącą Marzenką, szwagra Adriana i pana juniora z tej samej okolicy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. No i oczywiście słuchacz, jak żeby nie. Dobrego dnia wszystkim.
1: I od razu jest lepszy dzień?
2: Jest, ale...
1: To ciało,
2: ale...
1: No.
2: Ja bym chciał pozdrowić pana, który mnie pozdrowił.
1: I ja też, zdecydowanie.
2: W imieniu słuchaczy też jeszcze raz pozdrawiamy.
1: Coś dla nas, Patryk. Pozdrawiamy całą grupę motocyklową. Motozgraja Polska. Daro z Częstochowy pozdrawia. Bardzo dziękujemy.
2: Daro?
1: Pozdrawiamy Daro. Daro.
2: A to do mnie tak. Do mnie tak, tak.
1: Ale poczekaj, teraz tak sobie myślę, bo skoro Daro jest z Częstochowy i ta grupa motocyklowa jest pozdrowiona, a czy my się przypadkiem nie wybieramy w tamte rejony?
2: Gdzieś tam pod koniec września zawędrujemy właśnie na dwóch kółkach. Tak. Ale o szczegółach wam jeszcze opowiemy. Na razie to czekamy na wasze pozdrowienia. Kogo dzisiaj chcecie pozdrowić i wprawić w dobry nastrój?
1: No to proszę bardzo, można w aplikacji, można tekstowo, można głosowo, można też telefonicznie, a niech będzie 22 513 11 11.

0: Dobrze.
1: Usta drwią.
0: W tym klimacie. Słuchajcie, tak. Rafał fantastycznie pozdrawia. Tak. Ciepło, serdecznie, z serca wszystkich frustratów i nerwowych.
2: Och, tak.
0: Tych wiecznie spóźnionych, bo bez ich klaksonów jazda po zakorkowanych drogach byłaby po prostu nudna. Pozdrawiamy.
2: O, ależ po prostu tak przekornie, trochę i przewrotnie pozdrowił. No dobrze, kogo jeszcze pozdrawiacie dzisiaj?
3: Dzień dobry, kochane PRK, Kazio z Hyundai'a z tej strony. Dziękuję za pozdrowienia, bo właśnie jadę niebieskim samochodem. A ja chciałbym pozdrowić oczywiście całe moje ukochane, ulubione radyjko. Miłego dzionka wam życzę. No i przede wszystkim moją córkę, a także naszych siatkarzy, żeby wiedzieli, że dzisiaj niezależnie czy z trybun, czy przed telewizorem, wspieramy ich całym sercem. Do boju Polsko.
0: Bardzo mocno wspieramy.
2: Tak jest.
0: I pozdrawiamy.
2: To teraz uwaga. No. Cisza teraz, jak ty zawsze mówisz.
1: Cisza.
2: No właśnie, dziękuję.
1: To teraz uwaga, pozdrawiamy wszystkich kierowców w czerwonych samochodach.
0: Dajcie znać, że jedziecie z nami.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
5: No to tak wspaniale pozdrowieni. Wyjeżdżamy na drogi. Tutaj korków nie brakuje, także przez zęby się nie pozdrawiajmy, tylko raczej uśmiechnięci bądźmy i rzeczywiście machajmy do siebie. Korków przybyło niestety na obwodnicach Warszawy, na obwodnicach, bo S8 zatrzymuje się jak zwykle, zwalnia bardzo mocno w okolicach węzła Łabiszyńska w stronę Wrocławia, ale też niestety w okolicach węzła Konotopa. Nie tylko S2, zjazd z A2 na S2 w stronę centrum węzeł Konotopa, ale też zwalniamy S8 jadąc w stronę węzła Konotopa. No i oczywiście południowa obwodnica Warszawy, S2 węzeł Opacz, Warszawa Południe. Obie jezdnie bardzo ciasno. Ostrzegamy was przed tym. Ulice Warszawy, no to wiadomo, że też w mieście, w miejscach przelotowych na ulicach też należy się liczyć z korkami. Dobrze wygląda sytuacja na obwodnicy Trójmiasta. Tutaj na wcześniej rano mieliśmy rzeczywiście spore spowolnienia, ale one sobie zniknęły. Wyjątkiem jest są właściwie okolice węzła Gdańsk-Lipce, bo tutaj cały czas S7 nam zwalnia. Zwalnia nam między węzłami Gdańsk-Południe, Gdańsk-Lipce w stronę Elbląga. Na południu kraju trzymają się dobrze te korki niestety. To jest obwodnica Krakowa. Ciasno jest na niej na obu jezdniach. Nieco lepiej wygląda sytuacja na S86 i 86. Tutaj duży ruch, ale bez takich spektakularnych spowolnień. S1 na wysokości Mysłowic w stronę Dąbrowy Górniczej troszkę zwolniła. No i przypominamy wam o tych utrudnieniach. Na A4 wyjazd z aglomeracji śląskiej, węzeł Kleszczów, węzeł Łany w pobliżu miejscowości Pławniowice, dojazd, trasa w stronę Wrocławia, zwężenie 292 kilometr, dojedziecie do niego, mijacie ten kilometr i już problemów nie ma. Natomiast na 292 kilometrze, to są okolice miejscowości Pławniowice, mamy ciężarówkę, która blokuje jeden pas.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Pozdrawiamy się dzisiaj na antenie Polskiego Radia Kierowców i każdy może do nas dołączyć i każdy może pozdrowić kogoś, kto jedzie albo nie jedzie.
0: Dziękuję za pozdrowienia w czerwonych samochodach.
1: A teraz,
0: pisze Sławek z Pomocy Drogowej w Łańcucie, pasowałoby pozdrowić wszystkich w czarnych, zepsutych samochodach. Bo takiego właśnie będę ładował. Pozdrawia Sławek z Pomocy Drogowej w Łańcucie.
2: No to jeszcze jedna pozdrowienka.
6: Pozdrowić wszystkich kierowców, tych cierpliwych, którzy mimo porannego pośpiechu znajdą zawsze miejsce i ustąpią tym włączającym się do ruchu. No i oczywiście prowadzących. Pozdrawiam, miłego dnia, Adam z Luksemburga.
2: Nie chcę nic mówić, ale tak miło na drogach to jeszcze nie było w tym tygodniu.

0: Dzień dobry, Paweł Sforta przyłącza się do pozdrowień, a ja pozdrawiam tych wszystkich, których w Radiu PRK nie słychać, a wiem, że oni też tam są. Pozdrawiam was wszystkich, tych, których nie słychać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Minuta.
1: No to, minutkę.
2: Pozostała do dziewiątej.
0: W ogóle to jest świetne, że została nam minuta, bo to jest jeszcze czas, żeby kogoś pozdrowić.
2: Tak jest. Pozdrawiamy się wzajemnie. Tak. Słuchajcie, dzisiaj się bardzo empatycznie, bardzo przyjemnie, bardzo fajnie na drogach zrobiło. Szczególnie, że tak, niebieskie auta i kierowców pozdrowiliśmy.
0: Pozdrowiliśmy. Czerwone też.
2: Czarne były pozdrowienia, tak. Ale się nikt nie odezwał jeszcze z czarnego auta.
0: Właśnie. Ale to były, przepraszam, nie, ale stop, bo to były pozdrowienia dla samochodów czarnych, ale zepsutych.
2: A, to teraz z tych jeżdżących. A ja w ogóle chciałem się upomnieć o

0: zielone.
1: Zgniło zielone. Zielone, bo no. To nie zielone, przecież ty masz takiego zgniłka.
0: A poczekaj, no. To w takim razie pozdrawiamy wszystkich kierowców w wojsku, bo oni jeżdżą też takimi zgniło-zielonymi.
1: Widzisz,
0: pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No to już teraz zaglądamy na mapy pogodowe. Cóż tam ciekawego w tej pogodzie? No przyznam szczerze, że spodziewałem się, że będzie jakoś tak lepiej, cieplej. Na razie jakoś te wartości...
0: Nie narzekaj.
3: A nie narzekać?
0: Poszło w górę, Jelenia Góra już nie poniżej 5, a powyżej 6.
3: No to proszę bardzo. Dzisiaj w zachodniej połowie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. We wschodniej umiarkowane i duże. Miejscami także będą pojawiały się przelotne opady deszczu.
0: W Zamościu w tym momencie jest najcieplej. Tam 15 stopni Celsjusza, a będzie jeszcze cieplej, bo od razu wam mówię, że dzisiaj temperatura maksymalna od 19 na wschodzie i północy, 22 kreski powyżej zera w centrum, no i 25 stopni Celsjusza dzisiaj na południowym zachodzie, chociaż chłodniej może być miejscami w rejonach podgórskich Karpat około 17 stopni.
3: To ja króciutko, wiatr dzisiaj słaby.
0: Ciśnienie 1011 hektopaskali, w Warszawie w południe, potem spadek ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A my jedziemy dalej, no i w tej godzinie, nie dość, że oczywiście pozdrowienia, to także w tej godzinie zajrzymy na nasz kanał na YouTubie.
0: A jakie auto będziemy testować? Kolor?
3: Takie...
0: Białe było? Nie?
3: Czarne.
0: Czarne. No. To pozdrawiamy tych z czarnych aut. Patryk Kuniszewicz.
3: Kuba Marcinowicz.
0: Mówimy wam też.
3: Dzień dobry!

0: Czy my wciąż jeszcze pamiętamy, żeby kogoś pozdrowić? Pamiętamy.
1: No, pamiętamy, no zawsze pamiętamy. No, przecież to jest oczywiste, że pamiętamy i zawsze pozdrawiamy.
0: I teraz na przykład płyną pozdrowienia od Łukasza z Santa Fe. Witam, ja pozdrawiam wszystkich drogowców budujących i remontujących nasze drogi i o to właśnie chodzi.
1: Mówiłem, oni wykonują kawał ciężkiej, bardzo potrzebnej wszystkim nam roboty.
0: Kogo jeszcze?
2: Witam Polskie Radio Kierowców. Chciałbym pozdrowić wszystkich prowadzących, szczególnie pana, który prowadzi panele o motocyklach i motocyklistach. Chciałbym pozdrowić również moją rodzinę oraz wszystkie ratowniczki i ratowników medycznych, a szczególnie

0: szczególnie tych, którzy prowadzą ambulansę. Pamiętajcie, żeby komuś pomóc, trzeba samemu przeżyć. Pozdrawiam, Artur z Kupry.
1: Pozdrawiamy, Arturze.
2: Ale my cię pozdrawiamy, skoro ty pozdrowiłeś tak? wszystkich tych na jednośladach.
1: To my mówimy...
3: Lewa w górę!
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
5: No i mamy też informację od was z aplikacji A1, 188 km w stronę Łodzi. Przed miejscem obsługi podróżnych machnacz, samochód osobowy na dachu. Nikomu nic się nie stało, donosi słuchacz w aplikacji, ale mają być duże utrudnienia. No, będziemy monitorować tę sytuację. A1, 188 km. Od służb też są aktualne wciąż utrudnienia na A4 na Śląsku, węzeł Kleszczów, węzeł Łany w pobliżu miejscowości Pławniowice, 292 kilometr, zwężenie w stronę Wrocławia. Tu trwa też sprzątanie, bo ten samochód ciężarowy, za sprawą którego zwalniamy, i to dosyć porządnie, no to on nie dość, że uderzył w bariery, to jeszcze coś mu się wylało i trwa sprzątanie. Trzy osoby poszkodowane na 77, co oznacza przedłużenie blokady 77 w Stalowej Woli na trasie Sandomierz-Nisko. W ogóle droga jest zamknięta, bo tu samochód osobowy zderzył się z dostawczym i w związku z tym wiadukt na wiadukcie remontowanym, i ten wiadukt został zamknięty. Na miejscu jest policja i wskazuje trasę przez Stalową Wolę, żeby tam omijać tę blokadę na wiadukcie. Korki, no tych już właściwie coraz mniej, ale pojawiają się jakieś takie nowe spowolnienia. I takie nowe spowolnienie pojawiło się między Wrocławiem a Opolem, na jezdni prowadzącej w stronę Opola, na wysokości Oławy. Brzezimierz, Ścieborowice. Trwają prace drogowe, zdaje się, i w związku z tym mamy zmienioną organizację ruchu i stąd korek. Jeszcze spory ruch na obwodnicy Krakowa cały czas się utrzymuje na obu jezdniach i spory ruch też na obwodnicach Warszawy. S8, ale też S2. S2, takie nietypowe być może miejsce, bo nie tylko węzeł Opacz, węzeł Warszawa Południe, obie jezdnie, ale również węzeł Konotopa na S2. Zjeżdżamy z A2, wjeżdżamy właściwie za węzłem Konotopa w korek, jadąc w stronę Terespola.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Za Garwolinem węzeł Kołubiel, mgła, większość aut jedzie bez włączonych świateł mijania. No smutne to niestety, pamiętajmy, że jesień się zbliża, coraz trudniejsze i gorsze warunki pogodowe na drogach, więc no musimy się przestawić.
2: Arek jeszcze pisze o A1, 188 km, kierunek Łódź przed MOP-em Machnacz. Auto na dachu teraz. No nikomu nic się chyba nie stało, ale mogą być za chwilę duże utrudnienia. Uważajcie tam, kierowcy.

0: I pozdrawiamy, ale to będą wyjątkowe.
1: To jest super w ogóle opcja, bo nagle się okazuje, że na tych drogach jakby się przyjemniej zrobiło, jakoś tak jaśniej, widniej. Tak?
0: Empatia to zagościła. I teraz uwaga, bo piekarz pisze tak: pozdrawiam kierowców samochodów we wszystkich kolorach, pod warunkiem, że są czarne. Miłego dnia dla wszystkich. Ty coś o czarnym wspominałeś.
1: No właśnie, czarny, ciemny, no to paleta kolorów tegoż samochodu, który będziecie mieli okazję zobaczyć dzisiaj punktualnie o godzinie 19 na naszym kanale na YouTubie. No, powiedzieć mało urozmaicona to nic nie powiedzieć. To jest gorzej niż nudna.
0: Michał Górski z nami.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Ja a ty tutaj jak oceniasz ten kolor?
2: Widzę właśnie w konfiguratorze na stronie internetowej cztery kolory.
1: Tak, i koniec, no. Okay. Ewentualnie ten pistacjowy jeszcze jakoś wygląda, ale o czym będziemy mówić i co dzisiaj będziecie mogli zobaczyć na kanale? BYD, czyli ciekawego chińskiego producenta, który oferuje Atto 2.
2: Tak, no jest ta oferta oczywiście dużo szersza, co też na naszym kanale można zobaczyć, bo mieliśmy okazję już większy samochód tego producenta testować i chyba nawet pozytywnie tamten test przebiegł, jeśli mogę tak powiedzieć. Natomiast tutaj mamy do czynienia z takim średnio wysokim segmentem. No nie jest to najmniejsze auto od BYD, bo tam jeszcze mamy tego Dolphina, który faktycznie otwiera gamę, ale tutaj mamy do czynienia z takim crossoverem, czyli miejskie autko, które stara się być SUV-em, albo przynajmniej tak wygląda.
1: Tak, ale no, Delfina mamy w wersji elektrycznej, a tutaj jakby jest silnik spalinowy, bo mamy na pokładzie tego samochodu silnik jakże dobrze znany, czterocylindrowy, 1.5, tutaj absolutnie żadnego zaskoczenia nie ma.
2: Dokładnie, on będzie tam generował pod 100 koni mechanicznych, natomiast w wersji hybrydowej, bo o takim aucie mówimy, hybrydy zresztą plug-in, co jest najbardziej zaskakujące w ogóle w tym samochodzie, że to jest segment niedużego, no małego SUV-a, tak? Może to określajmy, czyli no, ten crossover i mamy auto miejskie, które ma napęd hybrydy w wersji plug-in. To jest rzadkość i to na pewno wyróżnia ten samochód. No ale wracając do rzeczy, rzeczywiście ten silnik spalinowy tam z rzadka napędza ten samochód, bo on głównie służy jako generator prądu. Głównym napędem będzie silnik elektryczny i ten silnik elektryczny sam w sobie generuje pod 200 koni mechanicznych. I teraz uwaga, to jest ta matematyka skomplikowana.
1: Pokrętna bardzo.
2: Właśnie. Uwaga, bo występują dwie wersje tego napędu hybrydowego w tym samochodzie. No i z tych dwóch silników, jeden przypominam 100 koni, drugi przypominam w zaokrągleniu 200, no to razem te silniki w tej słabszej wersji generują 166 koni mechanicznych, a w tej mocniejszej wersji 212.
1: Nie wiem.
2: To się da wytłumaczyć.
1: W porządku.
2: Spróbuj może ty, Kuba.
0: Słuchaj, mocą. Pytanie, czy przejedzie 1000 km, jeżeli chodzi o oba źródła zasilania i 150 km na samym prądzie, skoro to plug-in?
1: Właśnie, to jest niesamowite, bo jakby wchodzimy w taką erę takich samochodów, które bardzo często chwalą się tym i producenci chwalą się tym, że wsiadasz do naszego samochodu, który jest w pełni naładowany, w pełni zatankowany i spokojnie robisz 1000, 1100, 1200 i ta wartość jest coraz częściej podbijana przez producentów aut i tutaj spokojnie 1000 km według WLTP powinniśmy zrobić.
2: Jeśli będzie spełnionych dużo wartości.
1: Właśnie.
2: O
0: tym za chwilę powiemy. Przy okazji padnie też cena. Zostańcie z nami dzisiaj. BYD Atto 2 wjeżdża na części.

0: nikomu nie dajemy w kości absolutnie, tylko pozdrawiamy się na drodze, jesteśmy mili, uprzejmi.
1: Tak, więcej empatii, a będzie się jechało przyjemnie. A jak się jedzie teraz? Jest 9:30, czas na serwis drogowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Jest stabilnie, o tak to ujmijmy, bo nie przybywa zgłoszeń od służb, to jest dobra wiadomość. Natężenie ruchu, ono takie już jest w tej chwili umiarkowane, nieco mniejsze. Pojawiają się takie spowolnienia, bo drogowcy pojawiają się w pracy. No i tak jest na przykład na obwodnicy Garwolina, na S17, na jezdni prowadzącej w stronę Lublina. Obwodnica Garwolina, mamy zwężenie, bo tu trwają prace drogowe przy zjeździe z obwodnicy Garwolina S17 w stronę Lublina. Mniej więcej w tym miejscu ten korek nie jest długi, spowolnienie takie bardziej. Cały czas utrzymują się spowolnienia na południowej obwodnicy Warszawy S2 między węzłami Opacz Warszawa Południe. Na obu jezdniach bardzo duży ruch. No i też spory ruch, ale dużo mniejszy na S8. Teraz zwalniamy już nie na węźle Łabiszyńska, tylko korek jest spowolnienie dużo krótsze, bo jedziemy w takim spowolnieniu przez most po Marymont. Tak wygląda sytuacja Mazowsze, Lubelszczyzna. Północ kraju, obwodnica Trójmiasta trzyma się bardzo dobrze. Tak jak zniknął już dłuższy czas temu korek z okolic węzła Gdańsk-Kowale, tak zniknął korek z okolicy węzła Gdańsk-Lipce na S7. No i też te trasy krajowe w okolicach obwodnicy Trójmiasta też bardzo przyzwoicie. Pełna przejezdność. Także jeśli ktoś na 10 jedzie do pracy, to kłopotów z przejazdem mieć nie powinien. No i uwaga, jeszcze południe kraju, bo tak jak korki spowolnienia właściwie zniknęły z obwodnicy Krakowa, tak cały czas utrzymuje się ten zator przy wyjeździe z aglomeracji śląskiej. On się zaczyna przed węzłem Kleszczów, bo tu mamy zdarzenie drogowe przed miejscowością Pławniowice. Tutaj jest prawie 7 km korka niestety, więc dużo czasu stracimy. Zwężenie w stronę Wrocławia jest na A4 między węzłami Kleszczów, Łany i stąd takie spowolnienie. I jeszcze właśnie sprzed sekundy informacja A1 Kujawsko-Pomorskie, węzeł Włocławek Północ, okolice miejscowości Brzezie, 188 km osobowy dachował. No i tutaj mamy w stronę Łodzi jeden pas, ale o tym była mowa już w aplikacji, także dziękujemy, już wcześniej o tym mówiliśmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzięki wam mamy najbardziej aktualne informacje prosto z dróg, to tym razem jeszcze zaglądamy na S3.
4: Droga S3, 51 kilometr w kierunku Szczecina. Pali się bus na pasie awaryjnym, służb jeszcze nie ma. Nie ma korka, ale zaraz będzie. Pozdrawiam wszystkich. To takie złe wiadomości przy dzisiaj tym pięknym dniu. A przy okazji, jak jestem, chciałem pozdrowić swoją żonę Małgosię, która ma urodziny. Pozdrawiam również całe radio kierowców i wszystkich jeżdżących. Dotrzyjcie do celu.

0: daj mi znać.
1: No to mamy jeszcze 21 minut do godziny 10, a dzisiaj punktualnie o godzinie 19 premiera na naszym kanale na YouTubie. Koniecznie musicie tam zajrzeć. Premiera kolejnego odcinka na części, w którym to oczywiście testujemy kolejny samochód, tym razem BYD Atto 2 w wersji hybrydowej. To jest hybryda typu plug-in.
2: Tak, potwierdzam. I zapraszamy do oglądania. Ja chyba jeszcze muszę powiedzieć o tej matematyce systemowej. Dobra. Bo tak żeśmy zahaczyli ten temat właściwie tylko. Faktycznie jest tak, że bardzo będą duże różnice pomiędzy tymi dwiema wersjami tego samochodu. Oba wersji plug-in, tej hybrydy. Natomiast ta droższa wersja będzie miała większą baterię. To jest pierwsza podstawowa
1: Czyli
2: różnica.
1: Czyli mówisz o dwóch wersjach, Active i Boost.
2: Dokładnie tak. Mhm. Ta wersja droższa ma 18 kWh baterię. Ta wersja tańsza 7,8. No i to się przekłada właśnie na ten zasięg.
3: Te 150 kilometrów tylko w trybie elektrycznym.
2: 150 w mieście, bo już tak...
3: przy rekuperacji, bo w trasie wiadomo.
2: Bo w takim mieszanym tym teście WLTP to się tam robi 90 bardziej. Bliżej 100. Więc
1: natomiast w tej wersji słabszy
2: dokładnie. Ma 3 razy mniejszy zasięg, to jest 50 w ogóle w mieście. Więc to jest pierwsza podstawowa różnica. Żeby ten 1000 osiągnąć, no to faktycznie trzeba mieć naładowany.

0: na zatankowane auto, no i musi to być ta droższa wersja. Tylko ona wtedy ten 1000 kilometrów może pokonać. Natomiast my mieliśmy okazję jeździć tym samochodem bez ładowania, czyli taki sprawdzaliśmy ten tryb pracy taki standardowej hybrydowy dla tego samochodu. No i tamto spalanie też jest satysfakcjonujące, bo na koniec dnia, jeżdżąc po mieście trochę w tak mieszanym trybie, między 5 a 6 litrów jesteśmy w stanie osiągnąć. I to się wydaje naprawdę satysfakcjonujące.
1: A jeśli mamy taką możliwość, czyli będziemy ładować codziennie ten samochód w garażu, no to w ogóle już będzie super, bo tam wtedy wychodzi litr, no więc to naprawdę jest bardzo ciekawa i kusząca propozycja. Ja powiem ci szczerze, byłem zaskoczony wnętrzem i ilością miejsca w tym samochodzie, bo on z zewnątrz nie wygląda na aż takie wielkie auto, bo przypomnijmy, to są tylko 4 metry 33 centymetry, a gdy wsiadasz do środka, zajmujesz miejsce, nagle się okazuje, ty, tam z tyłu jest...
2: Ale czekajcie, tak? Bo my mówimy o segmencie B wśród crossoverów miejskich SUV-ów, czy on już się mieści jako kompakt?
0: Nie, to jest segment B raczej bym cały powiedział, czas. Dlatego że no te 4 metry 30 kilka, 33 centymetry tak naprawdę długości, faktycznie na papierze nie obiecują dużo, ale to co Kuba powiedziałeś, na tylnej kanapie jest zaskakująco dużo miejsca. Ta kanapa jest miękka i wygodna. Może nie ma podłokietnika i może 3 osoby tam wygodnie nie zasiądą, ale 2 spokojnie.
1: I tutaj od razu rodzi się pytanie, no dobrze, dobrze, hola hola, z tyłu wygodnie i dużo miejsca, to w takim razie bagażnika w ogóle nie ma. No ale właśnie to jak się okazuje, że jest i to
0: jest
1: nawet
0: praktyczne.
1: 425 litrów przy siedzeniach normalnie ustawionych, natomiast jeśli złożymy tylną kanapę, to nagle okaże się, że mamy 1335 litrów, czyli ten bagażnik też jest. W ogóle duży, a nie wygląda z zewnątrz.
2: Patrzy sobie nawet i trzeci rząd siedzeń mógłby się zmieścić w standardach chińskich.
1: Tak, tak.
0: Nie, no to nie mamy, nie mieliśmy, natomiast faktycznie w tym bagażniku warto też wspomnieć, że ta podwójna podłoga, bardzo praktyczna taka półeczka, którą można zamontować wyżej lub niżej, i tam ta dodatkowa przestrzeń się pojawia. Auto jest zaskakująco praktyczne i technologicznie w tym segmencie też się wyróżnia.
1: I co ciekawe, no,
2: proszę,
1: co ciekawe, zależnie od koloru, albo jest nudne i pospolite, albo jest mniej nudne i mniej pospolite. Więc wybór koloru ma tutaj kluczowe znaczenie w przypadku tego samochodu.
2: No dobrze, i teraz tak, porównuję sobie dwie wersje. Active i Boost.
0: Tak.
2: Mocniejsza, z większą baterią.
0: Lepiej wyposażona, tam relingi, różne.
2: Która kosztuje w standardzie 15 tysięcy więcej od tej tańszej, która jest za 120.
0: Tak. I ta różnica w cenie wydaje się nieduża w porównaniu do tego, co więcej auto sobą reprezentuje, natomiast ma też minusy, będzie cięższe i tak dalej, więc to warto rozważyć. 134 tysiące w cennikowo ta wersja droższa kosztuje.
2: BYD Atto 2 wjeżdża dzisiaj na kanale PRK Polskiego Radia Kierowców na YouTubie punkt 19.
1: Obecność obowiązkowa.
2: Michał Górski.
0: Do zobaczenia.

Wtorek rozkręca nam się na dobre. Przypominamy, że pod koniec wtorku o godzinie 19 premierowo na naszym kanale warto rzucić okiem na BYD Atto 2. Polecamy ten test. Natomiast teraz wracamy jeszcze na drogi.

0: I bo to 10 minut zostało.
1: 9:50, więc czas na informacje drogowe, ale zanim Monice oddamy głos, tak? Jest bardzo poważne zdarzenie w ruchu drogowym. Czytam, że ile?
2: Ile?
1: 42 ciężarówki zablokowały autostradę i jest korek w kierunku zachodnim. Ten korek przekroczył już 20 kilometrów.
2: To chyba świecko.
1: To jest Arkansas. Pozdrawia Direx zza oceanu.
2: Nie, no.
1: Wracamy na polskie drogi.
2: Już mi się nogi ugięły.
1: Wracamy na polskie drogi.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Skoro to biedne świecko wywołałam do tablicy, no to sprawdzę. Nie, tutaj w ogóle prawie spowolnienia takie, ale wywołane właściwie jazdą na suwak i to też tak naprawdę mocno ograniczone te spowolnienia, czyli właściwie to takie malutkie na przejściu granicznym Świecku. Podobnie Jędrzychowice, choć tutaj może ten korek taki ciaśniejszy się wydaje, ale też no niewielki na czwórce. To zachodnie przejścia graniczne, natomiast utrudnienia wciąż utrzymują się. Mamy utrudnienie na A1C, węzeł Włocławek Północ, miejscowość Brzezie, Kujawsko-Pomorskie, 188 km, zwężenie w stronę Łodzi. Nie widać nawet tutaj specjalnie spowolnienia, ale uważajcie, no bo pracują służby przy tym zdarzeniu drogowym. A4 bez zmian, korek utrzymuje się długi, zaczyna przed węzłem Kleszczów i ciągnie po miejsce zdarzenia, miejscowość Pławniowice. Kolejna godzina zresztą tych utrudnień, zwężenia w stronę Wrocławia, po tym jak ciężarowy uderzył w bariery, też bez poszkodowanych na szczęście. 77, tutaj niestety przyszła korekta od służb. Mamy 3 osoby ranne w zderzeniu samochodu osobowego z dostawczym na wiadukcie, zresztą remontowanym w Stalowej Woli na trasie 77 między Sandomierzem a miejscowością Nisko. I tu trzeba omijać i jechać przez Stalową Wolę. No i nowa informacja z S6, zachodniopomorskie. Węzeł Płoty, Wiedźmice, 51 km, mamy pożar auto osobowego i zwężenie w stronę Łodzi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Gdybyście widzieli utrudnienia na swojej trasie, to czekamy na informacje. Inni kierujący również czekają. Można w aplikacji napisać, można także się nagrać, ale można też
1: zadzwonić 22 513 11 11.

0: ale my, ja myślę,
1: piękny chaos.
0: A ja miałem nie śpiewać. No.
2: Beautiful
3: man. Lubię ten kawałek,
1: ja
3: prawda?
1: Też. Od razu sobie wyobrażam, że jadę gdzieś, jestem na jakichś Hawajach.
0: Prawda, ta, i że słoneczko, takie i kabrio.
1: Palemka, kabrio.
3: Miło się zrobiło, Olu, zrobi się zaraz jeszcze milej. Olu?
1: Chyba zimniej. Olu? Tak? Słucham cię.
3: Pozdrawiam cię.
0: Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie.
3: A, widzisz? Fajnie? No.
1: Panowie.
3: Mamy dzisiaj taki...
1: jest dzień pozdrowień?
3: Nie! Po prostu!
1: Ale fajnie. Jeszcze raz, dzisiaj jest dzień pozdrowień?
3: Zobacz, nie! Jak rzadko, jak mało się pozdrawiamy, więc dzisiaj korzystając z korków...
1: To ja, poczekajcie, no, to ja też, dobra, ja też
0: dawaj,
1: mam
0: no
1: swoje.
0: I dawaj, no,
1: dobra, jesteście
0: miło.
1: Gotowi?
0: Tak, jesteśmy gotowi.
1: Łączę serdeczności.
0: O,
3: ładne to było, ładne to było.
0: Dobre.
3: To teraz ich pozdrowienia płyną w waszą stronę, a po godzinie 10:00 serdeczna Ola Jasińska.
1: Zapraszam.

0: I mamy godzinę 10 na zegarach. Sprawdźmy, co tam takiego przygotowała dla nas prognoza pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ach, no zerkamy w takim razie na to, co się dzieje w prognozie. Dziś w dzień w zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tak przynajmniej mówią synoptycy, we wschodniej umiarkowane i duże. Rano na wschodzie słabe opady deszczu lub mżawki, w ciągu dnia natomiast miejscami przelotny deszcz. Rano lokalnie głównie na wschodzie i południu kraju.

0: Mgła ograniczająca widzialność do około 200 metrów. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wschodzie i północy, około 22 stopni w centrum, do 25 stopni na południu kraju. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat, tam około 17 stopni. Wiatr słaby w zachodniej połowie kraju z tak zwanych kierunków południowych, we wschodniej połowie z kierunków zachodnich, a pod koniec dnia wiatr zmienny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A tymczasem w Zamościu 15 stopni i 7 kresek na termometrze, a w Kłodzku, i to jest najchłodniejsze miejsce, 9 stopni Celsjusza. No, zapowiada się przyjemny, rześki, na pewno poranek, a dzień, no mam nadzieję, że będzie słonecznie i przede wszystkim radośnie. 2 minuty po godzinie 10 zapraszam.

0: 9 minut po godzinie 10. Nasz słuchacz w aplikacji napisał, że jest półgodzinny korek na zjeździe z A1 na drogę krajową numer 46 przed rondem na obwodnicy Częstochowy i pyta, czy to jest wypadek. Wielkie dzięki za sygnał. Na razie nie mamy potwierdzenia, czy na zjeździe z A1 na drogę krajową numer 46 przed rondem na obwodnicy Częstochowy doszło do wypadku, chociaż Monia kiwa głową. Mamy potwierdzenie? Doszło tam do wypadku?
1: Tak, mamy.
0: Mamy
1: tak.
0: Potwierdzenie. No właśnie, skoro korek sięga już około pół godziny, no to rzeczywiście warto sprawdzić temat. Jeżeli ktoś jest w tym rejonie i wie dokładnie, co się dzieje, to oczywiście śmiało dawajcie znać w naszej aplikacji. Ale Monika Gniewaszewska też już ma najświeższe informacje. Aktualne informacje z dróg zbieramy dla Was przez cały dzień. Nasz serwis drogowy pojawia się na antenie co 20 minut. Czas na najświeższe informacje już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No to a propos tej A1, węzeł Blachownia w pobliżu miejscowości Wyrazów. To jest przed Częstochową, na 436 kilometrze. Samochód ciężarowy zderzył się z dwoma autami osobowymi. No i tutaj uwaga, bo mamy blokadę łącznicy zjazdowej z autostrady, czyli zjazd z A1 na 46 jest niemożliwy, ale wjazd na autostradę jest możliwy z 46, donoszą służby, ciąg główny autostrady też jest przejezdny, czyli autostrada A1 po prostu. Czyli nie możemy zjechać z A1 na 46 węzłem Blachownia, wjechać natomiast węzłem Blachownia można i później A1 w okolicach Częstochowy jedziemy bez kłopotów. Natomiast musimy sobie wybrać inny zjazd z A1, jeśli chcemy skierować się na inne okoliczne trasy właśnie tutaj na Śląsku. To A1 i nie są to jedyne utrudnienia na A1, bo cały czas utrzymują się też w Kujawsko-Pomorskiem, węzeł Włocławek Północ, w pobliżu miejscowości Brzezie. Tu dochowanie samochodu osobowego już jakiś czas temu miało miejsce i cały czas zajęty jest jeden pas w stronę Łodzi. Kłopoty z przejazdem utrzymują się też na A4 i to

0: ważne, bo tutaj korek jest 7-kilometrowy, nawet jeszcze większy. Przed węzłem Kleszczów jeszcze się zaczyna. Wyjazd z aglomeracji śląskiej w stronę Wrocławia jest zwężenie właśnie. No i tutaj w okolicach miejscowości Pławniowice na 292 kilometrze działają służby, bo nie dość, że samochód ciężarowy uderzył w bariery, no to jeszcze coś się z niego wylało. No i trzeba sprzątać i dlatego to tak długo trwa. A ósemka jeszcze doszła. Obwodnica Wrocławia, a właściwie jeszcze nie obwodnica. Węzeł Kobierzyce, węzeł Magnice, w pobliżu Magnic 3 kilometr, zwężenie w stronę granicy w Kudowie. Samochód osobowy, 2 właściwie się zdarzyły, na szczęście bez poszkodowanych, więc tutaj nawet korka specjalnie nie widać, no ale ostrzegamy. No i S6 w Zachodniopomorskiem, jadąc w stronę Trójmiasta, węzeł Płoty, węzeł Wiedźmice, uważajcie, 51 kilometr, mamy zwężenie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 12 minut po 10. Nasz słuchacz w aplikacji napisał, jak sytuacja Arklow do Tala. Mam nadzieję, że dobrze czytam. Choć w Irlandii już rzeczywiście nie byłam jakiś czas. Może Tela, może Tala. Popraw mnie, drogi słuchaczu. Pozdrawiam cię serdecznie. Wiedźmin z Irlandii napisał, jak wygląda ta sytuacja. Pozdrawiamy cię. Czy sprawdzimy? No, przede wszystkim sprawdzamy tę sytuację drogową na naszych polskich trasach, ale z powodu mojej ogromnej miłości do Irlandii. Oczywiście sprawdzimy, jak wygląda ta trasa. Tymczasem obiecałam pierwszą podpowiedź do zagadki. Przypominam, 4 podpowiedzi. 4 podpowiedzi do zagadki. Zagadka motoryzacyjna. Szukamy pewnej części samochodowej. Waszym zadaniem jest odgadnąć, co to za część. Ja tę część mam w głowie. Mam też 4 podpowiedzi, a wy odpowiadacie. Odpowiadacie w aplikacji, co to za część, której dziś szukamy. A podpowiedź numer 1 to, uwaga, nie zwiększa mocy silnika, ale pomaga mu pracować tak, jakby miał trochę lepsze maniery. Ciekawe, co to takiego?

0: nie dzwoń.
1: Ja też lubię, kiedy do mnie piszecie. 15 minut po 10. Obiecałam, że szukamy dzisiaj pewnej części motoryzacyjnej. Zagadka motoryzacyjna trwa. Pierwsza podpowiedź: nie zwiększa mocy silnika, ale pomaga mu pracować tak, jakby miał trochę lepsze maniery. Tak sobie to dzisiaj wymyśliłam. A wy odpowiadacie. I tak lubię, kiedy odpowiadacie w aplikacji. Piszecie sprężarka.

Niestety, nie o sprężarkę pytam. Turbo, napisał Direx. Niestety, nie o turbo mowa. No, ale, ale nie jesteście też tak super, super daleko. W takim razie, a co tam? Niech będzie. Podpowiedź numer dwa. Sama potrafi się odkształcać, żeby inne elementy nie musiały robić tego za bardzo. O co pytam? O jaką część samochodową dziś pytam? Nasza aplikacja oczywiście do Waszej dyspozycji.

0: 23 minuty po godzinie 10, a ja w takim razie zerkam, co się dzieje w naszej aplikacji, a właśnie w niej nadsyłacie swoje propozycje do dzisiejszej zagadki. Przypominam, szukamy pewnej części samochodowej, która nie zwiększa, to jest podpowiedź numer jeden, mocy silnika, ale pomaga mu pracować tak, jakby miał trochę lepsze maniery, a podpowiedź numer dwa, sama potrafi się odkształcać, żeby inne elementy nie musiały tego robić za bardzo.
1: Olej silnikowy i jego lepkość to na pewno poprawia. Tomek CRX.
2: Stosowanie lżejszego koła zamachowego nie zwiększa mocy silnika, a poprawia jego kulturę pracy. Pozdrawiam, Piotrek z białej Toyoty.
0: Pozdrawiam cię, Piotrku. To nie są prawidłowe odpowiedzi. To nie jest to, o co ja pytam. O tak może powinnam powiedzieć. To nie jest to, o co pytam. Mogę właściwie postawić tutaj pewien znak ostrzegawczy, umowny znak ostrzegawczy pod tytułem moje podpowiedzi są absolutnie zgodne z prawdą, ale mogą też mylić. Są takie... No powiedzieć dwuznaczne, to myślę, że powiedzieć całkiem adekwatnie. Więc tak, bywają dwuznaczne, mogą was nieco zmylić, ale na pewno są prawdziwe. Szukamy pewnej części samochodowej, a ja czekam w aplikacji na wasze odpowiedzi. Nie zwiększa mocy silnika, ale pomaga mu pracować tak, jakby miał trochę lepsze maniery. I sama potrafi się odkształcać, żeby inne elementy nie musiały tego robić za dużo.

0: witam szanowno radiokierowców. Czy może chodziłoby o przegub, umowę przegub w samochodzie? Serdecznie pozdrawiam, Karol.
1: Ja pozdrawiam cię serdecznie. Nie, nie chodzi o przegub, nie chodzi także o oponę, ani poduszkę pod silnikiem. Może to będzie dolot powietrza albo koło dwumasowe, amortyzator, sprężyna, Wiedźmin napisał. Nie, to nie są te odpowiedzi, natomiast podpowiedź tuż po serwisie drogowym. 10:30 na zegarach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No i powolutku sytuacja na naszych drogach się stabilizuje. Znika korek z okolic węzła Kleszczów, a to za sprawą tego, że służby już zakończyły tutaj prace, które trwały kilka godzin. Po tym jak samochód ciężarowy uderzył w bariery, rozlała się jakaś substancja z niego. W pobliżu Pławniowic doszło do tego zdarzenia na 292 kilometrze. No i utworzył się tutaj w takim kulminacyjnym momencie około 7-kilometrowy zator w stronę Wrocławia przy wyjeździe z aglomeracji śląskiej. Teraz jest bardzo niewielkie spowolnienie. No i to jest dobra wiadomość. Tutaj już powtórzę, służb nie ma, bo nie ma samochodu ciężarowego, który blokował przejazd na jednym pasie, a więc powolutku, powolutku i przejazd w ogóle powinien zacząć odbywać się płynnie. Też poprawiła się sytuacja na A1 na Śląsku. Odblokowana została łącznica zjazdowa z autostrady A1.

0: na 46, chodzi o węzeł Blachownia. Tutaj też na 436 kilometrze zderzył się ciężarowy z dwoma autami osobowymi, a więc trzy pojazdy, na szczęście bez poszkodowanych. No, ale na A1, oprócz tej zablokowanej łącznicy zjazdowej z A1 na 46, no to wjazd na autostradę był możliwy i też sam przejazd A1 też był możliwy. A więc taka jest sytuacja na A1 i A4. Natomiast jeszcze raz wracając na A1, cały czas kłopoty z przejazdem są w Kujawsko-Pomorskim, węzeł Włocławek Północ, w pobliżu miejscowości Brzezie. Ruch w stronę Łodzi odbywa się jednym pasem na 188 kilometrze. Cały czas kłopoty z przejazdem mamy na A8, to jest prawie obwodnica Wrocławia, węzeł Kobierzyce-Magnice na wysokości Magnic, trzeci kilometr, zderzenie dwóch autosobowych i zwężenie w stronę na południe, w stronę granicy w Kudowie. No i jest szóstka jeszcze cały czas, zachodniopomorskie, węzeł Płoty, Wiedźmice. Tutaj zwężenie w stronę Trójmiasta też cały czas jest, ale specjalnie nie widać ani spowolnienia, ani korka.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Highlander z tej strony. Może chodzi o poduszki silnikowe, które podtrzymują silnik, takie gumowe, które dają silnikowi lepsze maniery i odkształcają się, żeby inne elementy nie musiały tego robić za bardzo.
3: No niestety, no, całkiem dobra dedukcja. Myślę, że idziemy w dobrą stronę. Ale Kasia pyta, co ja na to w takim razie? A ja na to pomidor.

0: A ja przypominam, szukamy pewnej części samochodu.
1: No witam, Wiedźmin z tej strony. Może to będzie stabilizator? Pozdrawiam z Irlandii.
0: Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Mamy już pewne strzały. Niestety nie jest to ani stabilizator, ani termostat, ani opona, ani poduszka silnika, jak piszecie w aplikacji, ani dolot powietrza, ani koło dwumasowe. I powiem tak, kręcicie się coraz bliżej tematu, ale właściwej odpowiedzi jeszcze nie ma. Poduszka silnika brzmi bardzo logicznie. Dwumasa też potrafi nieźle

namieszać, ale szukamy czegoś innego. Czekam na wasze kolejne typy, ale obiecałam, że będzie trzecia podpowiedź. Proszę bardzo, trzecia podpowiedź brzmi tak. Może wyglądać jak bardzo prosty element napędu osprzętu, a mimo to ma zadanie, którego na pierwszy rzut oka w ogóle po niej nie widać. Co to takiego?

Z irlandzkim pozdrowieniem dla tych, którzy słuchają nas w korku, a także na trasie Arklow Tala. Tymczasem wracamy. Wracamy do podpowiedzi. Podpowiedź

0: numer jeden, którą wam tutaj zaprezentowałam wcześniej, to jest nie zwiększa mocy silnika, ale pomaga mu pracować tak, jakby miał trochę lepsze maniery. Podpowiedź numer dwa. Sama potrafi się odkształcać, żeby inne elementy nie musiały robić tego za bardzo. I podpowiedź numer trzy. Może wyglądać jak bardzo prosty element napędu osprzętu, a mimo to ma zadanie, którego na pierwszy rzut oka w ogóle po niej nie widać.
1: A może chodzi o rozrząd? Pozdrawiam, Andzia z Międzyrzecza.
0: Aniu, droga, niestety nie, nie. Termostat, sprężyna termostatu, opona, cały czas typujecie oponę. Nie, to nie jest opona.

0: Ja na pewno nie będę na was zła i mogę wam obiecać, że jak tylko pojawi się pierwsza prawidłowa odpowiedź, to natychmiast pojawią się brawa.
1: To może kopułka aparatu zapłonowego. Pozdrawiam, Tomek CRX.
0: A tymczasem 10 minut do 11, wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: To, że nie ma już ciężarowego przy wyjeździe z aglomeracji śląskiej przed węzłem Kleszczów i też nie ma korka, no to już wiecie, bo już żeśmy o tym mówili. To chodzi oczywiście o A4 i w stronę Wrocławia. Spore kłopoty z przejazdem, cały poranek miały miejsce, natomiast pojawiły się nowe zdarzenia drogowe, o których informują służby. To jest S8, węzeł Knurowiec, a właściwie odcinek Knurowiec-Trzcianka na wysokości Trzcianki, to jest na Mazowszu, 522 km. Uważajcie, samochód ciężarowy się zepsuł, stoi na jednym pasie jezdni w stronę Warszawy, więc tutaj jest zwężenie, więc trzeba uważać. 35, to też jest nowa wiadomość, trasa Wrocław-Świdnica, miejscowość Siedlakowice na Dolnym Śląsku. Samochód ciężarowy zderzył się z trzema autami osobowymi. Jedna osoba została poszkodowana, droga nie jest 35 zupełnie zamknięta, ale przez Siedlakowice jedziemy na zmianę jednym pasem. Też kłopoty z przejazdem, te się już utrzymują jakiś czas. A8, węzeł Kobierzyce-Magnice w pobliżu

0: Magnic. Na Dolnym Śląsku zderzenie dwóch autoosobowych i zwężenie w stronę na południe, w stronę Kudowy. Kłopoty z przejazdem wciąż mamy też na A1, węzeł Włocławek Północ. W pobliżu Brzezia samochód osobowy dachował. Ruch w stronę Łodzi odbywa się jednym pasem, to jest na 188 kilometrze. No i uwaga, dawno o tym mowy nie było, cały czas trzeba jechać przez Stalową Wolę. Chodzi o 77, która cały czas zamknięta jest na remontowanym wiadukcie po zderzeniu z auta osobowego z samochodem dostawczym. Tutaj niestety, ale trzy osoby zostały poszkodowane. 77. Chodzi o trasę Sandomierz-Nisko. Przez Stalową Wolę nie ma przejazdu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 9 minut do godziny 11, a może to wahacz, a jak nie wahacz, to chociaż amortyzator, napisała Kasia. Kasiu, droga Kasiu. Podpowiedź numer 4 po godzinie 11:00.

0: Mamy godzinę 11 na zegarach, a ja zerkam. Dwa strzały są już naprawdę bardzo blisko. Bardzo blisko tematu. Dotyczą prawie tej jednej takiej malutkiej części i potrafią powodować hałas, potrafią powodować drgania, ale to jeszcze nie jest nasza odpowiedź. Pojawiło się sprzęgło alternatora i pojawił się napinacz paska wieloklinowego. Niezłe tropy, bo jesteśmy już w okolicy tego czegoś, ale szukamy jeszcze jednego innego elementu. No właśnie. Chyba więcej nie mogę podpowiedzieć, bo jak powiem o słowo za dużo, to już będzie dużo za dużo, a to przecież nie o to chodzi, żeby było dużo za dużo, tylko żeby było dużo zabawy. Prawda? Godzina 11 na zegarach, a my sprawdzamy prognozę pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i proszę bardzo, godzina 11, zerkam co się dzieje u synoptyków. Mam nadzieję, że już dobrą kawę wypili. Mam nadzieję, że także nasi słuchacze podobnie. Jeśli nie, no to koniecznie musicie nadrobić te zaległości. Synoptycy, oprócz tego, że mam nadzieję, że napili się dobrej kawki, no to jeszcze przepowiadają, że w dzień w zachodniej połowie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a we wschodniej tak zwane umiarkowane i duże. Rano, czyli jeszcze przez godzinę, na wschodzie możliwe są słabe opady deszczu lub mrzawki, natomiast w ciągu dnia miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Lokalnie głównie na wschodzie i południu kraju rano pojawią się mgły i jeszcze przez godzinę rzeczywiście te mgły będą ograniczały widzialność do około 200 metrów. Temperatura maksymalna wyniesie od około 19 stopni na wschodzie i północy przez 22 stopnie w centrum, nawet do 20.

0: 25 na południu kraju, także przyjemniutko. Chłodniej będzie miejscami w rejonach podgórskich Karpat, gdzie temperatura osiągnie około 17 stopni. No tam już zdecydowanie mniej przyjemnie. Wiatr będzie słaby. W zachodniej połowie kraju powieje z kierunków południowych, a we wschodniej z kierunków zachodnich. Natomiast pod koniec dnia wiatr stanie się zmienny.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: My szukamy dalej, 2 minuty po 11 i jedziemy w kierunku godziny 12.

0: 10 minut po godzinie 11 w studiu Polskiego Radia Kierowców pojawił się długo niewidziany i długo niesłyszany Kuba Domoracki.
1: Dzień dobry. To znaczy wczoraj byłem, no to nie wiem, czy tak długo.
0: Dla mnie długo niewidziany, bo my dziś widzimy się pierwszy dzień po twoim urlopie. Mam nadzieję, że wypoczęty, ale już zdążyłeś zauważyć, co się dzieje na drogach, a dzieje się?
1: Dzieje się sporo, jak na tę porę, tak. No niestety mamy trochę korków, trochę też informacji o wypadkach i o tym za chwilę.
0: Proszę bardzo.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Na drodze krajowej numer 35 w województwie dolnośląskim pomiędzy Świdnicą a Wrocławiem niedaleko miejscowości Siedlakowice doszło do zderzenia, właściwie karambolu, z udziałem ciężarówki i trzech samochodów osobowych. Mamy informację, że jedna osoba została w tym wypadku ranna i na kilometrze 71 ruch jest możliwy tylko jednym pasem na zmianę. Uwaga na ekspresowej 8 niedaleko miejscowości i węzła Trzcian w województwie mazowieckim. Tutaj doszło do awarii samochodu ciężarowego na jezdni w kierunku Warszawy. Na kilometrze 522 zablokowany jest jeden pas właśnie w kierunku stolicy. Zdecydowanie wolniej jedzie się na autostradzie A2, a także na Mazowszu, pomiędzy Wiskitkami a Grodziskiem Mazowieckim w kierunku Warszawy, a także na Krajowej 7 na północ od Warszawy, w pobliżu Czosnowa, Dziekanowa Leśnego, a także Łomianek. Utrudnienia także na południu naszego kraju, w województwie małopolskim, na Zakopiance wzmożony ruch i pod Krakowem, w Gaju i w Libertowie i na fragmencie podhalańskim niedaleko Nowego Targu, Szaflar, Bańskiej, Niżnej, a także samego Zakopanego. I jeszcze województwo śląskie, tutaj wspomnę o jednej trasie, o autostradzie A1, fragment remontowany pomiędzy węzłami Piekary Śląskie a Pyżowice. Na fragmencie ponad 3-kilometrowym obowiązuje tymczasowo

0: Nowa organizacja ruchu, ale także ograniczenie prędkości. I tam także obserwujemy dość spore przedpołudniowe spowolnienia, zarówno w kierunku Gorzyczek, jak i w stronę Łodzi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 12 minut po 11, a my szukamy pewnej części, części samochodu. Pisze nasz słuchacz, może to półoś, nie tym razem. Napinacz paska wieloklinowego, no tu już nasz słuchacz jest znacznie, znacznie bliżej. No i mała podpowiedź, podpowiedź numer 4. Szukanej części trzeba wypatrywać bardzo blisko wału korbowego. Jeden z naszych słuchaczy napisał, że może to chodzi o wał, a jej praca ma związek z zarówno z drganiami silnika, jak i z napędem osprzętu. No, ciekawa jestem, czy wiecie.

0: Nasza aplikacja też płonie jak pochodnia. 19 minut po 11 szukamy pewnej części samochodowej.
1: Dzień dobry, Leszek z Wrocławka w sprawie konkursu. Moim zdaniem chodzi o napinacz posprzętu. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam.
2: A może chodzi o rozrząd? Pozdrawiam, Andzia z Międzyrzecza.
0: No jesteście już coraz bliżej.
3: Będzie to koło pasowe. Pozdrawiam, Marcin.
0: Pozdrawiam, nie.
4: Cześć, odnośnie tej zagadki, czy to nie chodzi o wałek wyrównoważający? Pozdrawiam, Rafał z MG.
0: Pozdrawiam cię, Rafale. Niestety nie o to pytam.
5: Dzień dobry. Jeśli chodzi o zagadkę, to myślę, że już wiem, co jest rozwiązaniem. Gwarantuję, że to jest ten dynks do tentegowania na bank. Kaziu z Hyundai'a, pozdrawiam.
0: Kaziu jest najbliżej. I myślę, że to jest bardzo, bardzo bliska odpowiedź. Nie mogę więcej powiedzieć niż pomidor. Mogę na przykład dodać tyle, że ta czwarta podpowiedź z mojej strony, ta czwarta podpowiedź, o której dziś wspominałam, to jest, gdy przestaje wykonywać swoją pracę, kierowca może usłyszeć hałas, może poczuć drgania albo zacząć podejrzewać kilka zupełnie innych podzespołów. No i pytanie, co to takiego jest? Co to za część motoryzacyjna, część samochodu, której dziś szukamy?

0: Przypominam, szukamy pewnej części samochodowej. Podpowiedź numer jeden. Nie zwiększa mocy silnika, ale pomaga mu pracować tak, jakby miał trochę lepsze maniery. Podpowiedź numer dwa. Sama potrafi się odkształcać, żeby inne elementy nie musiały robić tego za bardzo. Podpowiedź numer trzy. Może wyglądać jak bardzo prosty element napędu osprzętu, a mimo to ma zadanie, którego na pierwszy rzut oka w ogóle po niej nie widać. I podpowiedź numer 4. Gdy przestaje dobrze wykonywać swoją pracę, kierowca może usłyszeć hałas, może poczuć drgania albo zacząć podejrzewać kilka zupełnie innych podzespołów.
1: Leszek z Wrocławka, drugie podejście. Chodzi o tłumik drgani na wale korbowym.
2: Cześć, cześć. Czy to będzie tłumik drgań skrętnych? Pozdrawiam, Przemek z Subaru.
3: No to drugie podejście. Czy to chodzi o tłumik drgań skrętnych montowany na wale?
0: Proszę Państwa, komuś tutaj należą. Brawa! Tak, to nie było łatwa zagadka dzisiaj. Muszę przyznać, że długo nie pojawiła się prawidłowa odpowiedź. Tak naprawdę po czwartej podpowiedzi pojawiły się dopiero bliższe tej właściwej odpowiedzi z waszej strony. Natomiast no wielkie, wielkie brawa dla tych, którzy rzeczywiście wiedzieli. Wiedzieli także ci, którzy napisali wiadomość.

Wiadomości tekstowe, między innymi napisał, zdaje się, Pawełski. Pawełski, tak, tłumik drgań skrętnych wału korbowego. Nie, to nie była skrzynia biegów, to nie było koło pasowe, choć blisko, ani koło dwumasowe. Nie było to. Dzień dobry, obstawiam przegub albo przeguby auta, Bartłomiej. No, tych odpowiedzi rzeczywiście pojawiło się sporo w naszej aplikacji, ale to właśnie tłumik drgań skrętnych wału korbowego. O to dziś pytałam. Jeszcze raz wielkie, wielkie brawa dla was. Naprawdę, chapeau bas.

0: Pan Kazimierz napisał, w którym miejscu znajduje się tłumik drgań wału korbowego w silniku. Panie Kazimierzu, tłumik drgań wału korbowego znajduje się zazwyczaj na przednim końcu wału korbowego, czyli po stronie napędu od sprzętu silnika przeciwnej do skrzyni biegów. Bardzo często jest zintegrowany z kołem pasowym, które napędza pasek od sprzętu. I właśnie o ten element chodziło dzisiaj w naszej zagadce. A tymczasem wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas utrudnienia utrzymują się na autostradzie A1 w województwie kujawsko-pomorskim w pobliżu węzła Włocławek Północ. Tam na kilometrze 188 doszło do dachowania auta osobowego i mamy tam zwężenie w kierunku Łodzi. Ruch odbywa się tylko pasem prawym. Uwaga na drodze krajowej numer 35 na odcinku Wrocław-Świdnica, niedaleko miejscowości Siedlakowice.

0: Tutaj doszło do wypadku 3 samochodów osobowych i auta ciężarowego i na kilometrze 71 trasa jest częściowo zablokowana. Ruch jest możliwy jednym pasem na zmianę i mamy informację, że jedna osoba została w tym wypadku ranna. Jeżeli chodzi o sytuację na Mazowszu, to tutaj zakorkowana jest chociażby A2 pomiędzy Wiskitkami a Grodziskiem Mazowieckim w kierunku Warszawy, także Krajowa 7 pomiędzy Łomiankami a Stolicą oraz droga krajowa numer 79 pomiędzy Piasecznem a Warszawą i to w zasadzie w obu kierunkach. W województwie pomorskim utrudnienia utrzymują się na autostradzie A1 na wysokości Tczewa, także na drodze krajowej 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem oraz spowolnienia przedpołudniowe obserwujemy czy to na drodze krajowej numer 22 na wysokości Starogardu Gdańskiego i Malborka, czy to na trasie Majora Sucharskiego w samym Gdańsku na wysokości i mostu nad Martwą Wisłą i tunelu pod Martwą Wisłą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 28 minut do 12, a ja już teraz przygotowuję Was i rozgrzewam do kolejnego konkursu, w którym do wygrania voucher o wartości 200 zł w sklepie e-parts nie analizujecie, tylko dzwonicie. Numer telefonu 22 139 29 29. Dzwonicie już teraz. Ci, którzy się dodzwonią, właściwie jedna osoba, która się dodzwoni, trafia na antenę i mam nadzieję, że wyobraźnia tegoż słuchacza albo słuchaczki idzie w ruch, usłyszy odgłos ruszającego samochodu i będzie musiał albo musiała przekonać naszego kierowcę, żeby zatrzymał się właśnie po Was. Tu liczy się refleks, liczy się siła perswazji. Im bardziej pomysłowo, zabawnie, oryginalnie wyjaśnisz, dlaczego warto zabrać właśnie Ciebie w dalszą trasę, tym większa szansa na wygraną.

23 minuty do południa, a ja już teraz opowiadam wam o tym, że to jest jeden z tych konkursów, w których na pewno liczy się refleks, ale liczy się także siła perswazji. Wy dzwonicie na numer telefonu 22 139 29 29. Nie analizujecie, tylko dzwonicie, a ja powtarzam numer 22 139 29 29 i kto to dzwoni się jako pierwszy, trafia na antenę, a potem wyobraźnia idzie w ruch. Wy usłyszycie odgłos ruszającego samochodu i będziecie musieli przekonać naszego kierowcę, żeby zatrzymał się właśnie po was. O co chodzi? Chodzi o to, żeby bardziej pomysłowo, a właściwie im bardziej pomysłowo, im bardziej zabawnie albo oryginalnie wyjaśnicie, dlaczego to właśnie ciebie warto zabrać w dalszą trasę, tym większa szansa na wygraną. Jeśli kierowca powie wsiadaj, ruszaj, no to oczywiście czeka na ciebie voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepie E-Parts, a w tym sklepie no myślę, że sporo przydatnych rzeczy motoryzacyjnych, bo i części zamienne, i oleje, i płyny, i opony, i akumulatory, narzędzia, akcesoria, są promocje, są wyprzedaże, więc można sobie na pewno przyjemnie zaszaleć. Po waszej stronie nie ma analizy, dzwonicie 22 139 29 29, a ja już teraz czekam, kto pierwszy, ten lepszy.

0: Sponsorem nagród w konkursie jest iParts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe. www.iParts.pl. Konkurs.
1: Wszystko się zgadza, a z nami już teraz Karol. Witamy Cię na antenie Polskiego Radia Kierowców. Halo, halo, halo. Czy się słyszymy?
2: Halo, dzień dobry.
1: Słyszymy się. Dzień dobry, witaj. Cieszę się bardzo. Jak humor? Jak Twoje samopoczucie dzisiaj?
2: Bardzo, bardzo dobry w trasie. Klienci pozytywnie nastawieni, więc wszystko idzie jak trzeba.
1: No to ja w takim razie też się bardzo, bardzo cieszę. Mam nadzieję, że ten dzień będzie jeszcze lepszy dla Ciebie, ale to już za moment, już za chwilę się okaże. Przypominam, bierzesz udział w konkursie. Konkurs nazywa się Autostop i to jest jeden z tych konkursów, w których liczy się refleks. Refleks już zaliczony na 5. A teraz siła perswazji. Zadzwoniłeś i dodzwoniłeś się pod numer telefonu 22 139 20.

0: 29:29 jako pierwszy. No i za moment mam nadzieję, że twoja wyobraźnia pójdzie w ruch, usłyszysz odgłos ruszającego samochodu i będziesz musiał przekonać naszego kierowcę, żeby zatrzymał się właśnie po ciebie. Im bardziej pomysłowo, zabawnie albo oryginalnie wyjaśnisz, dlaczego warto zabrać właśnie ciebie w dalszą trasę, tym większa szansa na wygraną. Jeśli kierowca powie wsiadaj, usłyszysz brawa na antenie, no i wtedy czeka na ciebie voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepie eParts. Czy jesteś gotowy?
1: Jak najbardziej, cały czas.
0: Proszę bardzo. Czas start.
1: Ej, ej, kolego, ej. Zatrzymaj się. Ja nie chcę nic mówić, ale ja znam twojego szefa. Ja, co mnie interesuje, że jesteś na samozatrudnieniu, że na własnej działalności? To tym gorzej dla ciebie. A jak nie, to zobaczysz, jesteś i u mamy, i u pani. Poza tym mój brat ma też starszych i silnych kolegów, więc lepiej mnie poczuć.
0: Ty mu grozisz? Ty grozisz temu kierowcy?
1: Ja obiecuję.
0: A co mu obiecujesz?
1: Że jak się nie zatrzyma, to będzie u mamy, a z moją mamą lepiej nie... Tutaj nie wchodzić w żadne konflikty. Wiem z doświadczenia.
0: Na mamusie to zawsze pewnie kierowca powie wsiadaj. Proszę bardzo, wsiadaj. Czeka na ciebie voucher o wartości 200 zł do wykorzystania w sklepie iParts. No tak, jak to niektórzy mówią, jedni po dobremu, inni po groźbie. Ty trochę po dobremu, trochę po groźbie, ale udało ci się. Gratuluję ci raz jeszcze. Voucher o wartości 200 zł leci oczywiście dla ciebie.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest iParts, właściciel sklepu online oferującego części samochodowe www.iParts.pl.
0: I mam nadzieję, że będziesz miał okazję przyjemnie spożytkować te dwie stówki. I tak jak mówiłam, i oleje, i płyny, i opony, akumulatory, narzędzia, akcesoria. Jest tego trochę. Mam nadzieję, że będziesz miał w czym wybierać. Jeszcze raz wielkie, wielkie gratulacje. Jakie plany masz na ten dzień?
1: Na ten dzień, no to kwestia jeszcze troszeczkę pracy. Później trening, siłownia, żeby się poruszać, endorfiny wyprodukować w organizmie. Dobry obiadek i oczywiście o 18 nasi siatkarze. Do boju Polsko.
0: Do boju. Też będę oglądała. No to zapowiada się całkiem przyjemny ten dzień. Mam nadzieję, że naszym siatkarzom pójdzie dokładnie tak jak tobie i będą mogli usłyszeć także brawa na naszej antenie. Jeszcze raz wielkie gratulacje i powodzenia. Powodzenia kolejnym słuchaczom, powodzenia naszym siatkarzom, kolejnym słuchaczom, bo konkurs powróci jutro po godzinie 11:30. A tobie jeszcze raz wielkie, wielkie gratulacje.
1: Dzięki śliczne.

0: nie chciałbym bez ciebie.
1: Dziesięć minut do godziny 12. No my też nie chcielibyśmy bez was, bo jaki to byłby sens, gdyby was nie było tutaj, prawda?
2: Nie byłoby,
1: nie byłoby, oczywiście, żeby nie było.
2: Byśmy do ściany mówili.
1: A my przecież nie chcemy mówić do ściany, a wy możecie mówić do nas też, wysyłając swoje wiadomości. Nie piszecie do ściany, tylko w aplikacji, a Kuba i ja na bieżąco wszystkie wiadomości od was sprawdzamy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trzy samochody osobowe zderzyły się na trasie ekspresowej S12 w województwie lubelskim pomiędzy węzłami Piask i Zachód a Świdnik. Na kilometrze 90 zablokowany jest jeden pas w kierunku Lublina. Utrudnienia w województwie dolnośląskim na A4 pomiędzy węzłami Wrocław Wschód a Brzezimie.

0: też zderzyły się dwa pojazdy osobowe na jezdni w kierunku Katowic. Mamy informację, że zablokowany jest tam jeden pas, chodzi o kilometr 171 i właściwie obserwujemy tam dość spory, kilkukilometrowy korek. Poważne problemy także na innej trasie dolnośląskiej, na drodze krajowej numer 35, niedaleko miejscowości Siedlakowice, to pomiędzy Wrocławiem a Świdnicą. Na kilometrze 71 doszło do wypadku ciężarówki i trzech pojazdów osobowych i ruch jest tam możliwy tylko jednym pasem na zmianę. Uwaga w województwie zachodniopomorskim na ekspresowej szóstce, pomiędzy węzłami Wicimice a Płoty, doszło do pożaru samochodu dostawczego na kilometrze 52. I tutaj mamy utrudnienia na jezdni w kierunku Szczecina. Jezdnia jest zwężona, ruch jest możliwy, no ale te utrudnienia właśnie na kilometrze 52 występują. Przypomnę, to trasa ekspresowa S6.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 7 do 12.

0: I proszę bardzo, dojechaliśmy, dotarliśmy w stronę godziny 12. Sprawdźmy w takim razie, jak prognoza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W dzień w zachodniej połowie kraju zachmurzenie raczej małe i umiarkowane, we wschodniej umiarkowane i duże. Możliwe słabe opady deszczu, mżawka również, natomiast w ciągu dnia miejscami wystąpią przelotne opady deszczu w wielu regionach. Lokalnie głównie na wschodzie i południu kraju mogą się pojawiać jeszcze mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów, choć raczej te mgły na godzinę 12 powinny już ustąpić. Jeśli takowe są, to dajcie znać w aplikacji. Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 19 stopni na wschodzie i północy przez 22 stopnie, to tak bardziej w centrum, do 25 stopni na południu kraju. Chłodniej będzie miejscami w rejonach podgórskich Karpat, gdzie temperatura osiągnie około 17 stopni. Wiatr raczej słaby. W zachodniej połowie kraju powieje z kierunków południowych, we wschodniej z kierunków zachodnich. Natomiast pod koniec dnia ten wiatr stanie się nieco bardziej zmienny. Sprawdźmy, jak wygląda najchłodniejsze, najcieplejsze miejsce i ta prognoza temperaturowa. 19 stopni i 7 kresek na termometrze to w Legnicy. Legnica w tym momencie na godzinę 12.01 jest najcieplejszym miejscem. Natomiast Kłodzko tu niespełna 12 stopni i jest to najchłodniejsze miejsce w Polsce.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To co? Jedziemy w kierunku 13, zgadza się? Tak, 2 minuty po 12. Aleksandra Jasińska, zapraszam.

0: 10 minut po godzinie 12 to Grupson i na szczycie. Wszyscy gdzieś na pewno spotkamy się, a co by nie mówić, to góra z górą się nie spotka, człowiek z człowiekiem tym bardziej. No więc właśnie, nasza aplikacja oczywiście do waszej dyspozycji w celu pozdrowień. Jak wcześniej panowie już słusznie mnie tutaj zachęcili do łączenia serdeczności, wy też możecie łączyć serdeczności, możecie przesyłać pozdrowienia przez naszą aplikację. Aplikacja Polskiego Radia oczywiście do waszej dyspozycji, a tymczasem wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sporo się dzieje, jak to zwykle bywa, na autostradzie A4, chociażby w województwie dolnośląskim. Pomiędzy węzłami Wrocław Wschód a Brzezimierz na kilometrze 171 zablokowany jest jeden pas w kierunku Katowic. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe i właśnie ten fragment A4 jest dosyć poważnie zakorkowany. Poważny korek obserwujemy także na fragmencie przygranicznym autostrady A4 w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic. Tradycyjnie na jezdni w kierunku Drezna. Przybywa samochodów także na małopolskim odcinku autostrady A4, zwłaszcza na odcinku remontowanym pomiędzy Balicami a węzłem Rudno i to w zasadzie i w kierunku Krakowa i w stronę Katowic. I także wzmożony ruch obserwujemy na obwodnicy Krakowa, na wysokości Bielan, Tyńca, a także Skawiny. Na Zakopiance spore spowolnienia, może nie korek, ale spowolnienie już popołudniowe i pod Krakowem w Gaju i w Libertowiem na odcinku remontowanym i na Podhalu niedaleko Nowego Targu, Szaflar, Poronina i samego Zakopanego. Uwaga, w województwie lubelskim na trasie ekspresowej S12 pomiędzy węzłami Piaski Zachód a Świdnik zablokowany jest jeden pas w kierunku Lublina na kilometrze 90. Zderzyły się tam trzy pojazdy osobowe. I jeszcze jedna informacja z Dolnego Śląska, ale z drogi krajowej numer 35. Mamy informację, że zakończyły się utrudnienia pomiędzy Wrocławiem a Świdnicą, niedaleko miejscowości Siedlakowice, gdzie doszło do wypadku, dosyć poważnego wypadku, aż czterech pojazdów. W tej chwili jezdnia powinna być już tam całkowicie odblokowana w obu kierunkach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 19 minut po godzinie 12, a już teraz historia pewnego pana z Krakowa, która to historia zaczęła się całkiem niewinnie, bo wyobraźmy sobie, pan wszedł do restauracji, rozejrzał się po lokalu, najwyraźniej szczególnie spodobała mu się papuga w tym lokalu. Nie chodziło jednak o podziwianie tego ptaka, a 45-latek postanowił rudosterkę turkusową po prostu zabrać ze sobą. Prawnie nazwalibyśmy to kradzież. Wziął papugę, wyszedł z nią z restauracji, zrobił sobie krótki spacer do samochodu i tam ją zostawił. Na tym jednak historia się nie skończyła. Mężczyzna spokojnie wrócił do lokalu, usiadł przy stoliku, zjadł posiłek, jakby nigdy nic się nie wydarzyło, a potem wsiadł do auta i odjechał. Właściciel restauracji, jak się okazuje, zgłosił kradzież, wyceniając ptaka na 1000 zł. Policjanci namierzyli podejrzanego w jednej z miejscowości pod Krakowem, 45-latek. Wpadł w ręce funkcjonariuszy, o tym mówi Piotr Szpiech, rzecznik krakowskiej policji.
1: Mężczyzna po poinformowaniu go o powodzie policyjnej interwencji został zatrzymany i przewieziony do krakowskiej jednostki policji. Podczas rozmowy z policjantami nie umiał on w racjonalny sposób wytłumaczyć swojego zachowania. 45-latek przyznał natomiast, że wypuścił skradzioną papugę i nie wie, gdzie może się znajdować.
0: No właśnie, o to jest pytanie. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Jedna rzecz wciąż pozostaje zagadką. Gdzie jest papuga? Los ptaka jest nieznany. Gdyby ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, bo zaczyna się tutaj tak zwany scenariusz być może gdzieś po drodze mężczyzna zatrzymał samochód i wypuścił papugę na wolność. Być może ptak wykorzystał moment nieuwagi i sam wydostał się z auta, a może rudosterka została gdzieś pozostawiona i dziś lata gdzieś po okolicach Krakowa. Tego na razie nie wiadomo. Pewne jest tylko to, że 45-latek został zatrzymany, grozi mu do 5 lat więzienia, a los papugi wciąż pozostaje nieznany. Gdyby ktoś wiedział, gdyby ktoś słyszał, no to dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców i oczywiście na policję.

0: Pół do godziny 13. Jedziemy w kierunku godziny 13. Wszystko się zgadza. Sprawdzamy też najświeższe informacje z tras.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Dostaliśmy informację, że zakończyły się utrudnienia na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Wrocław Wschód a Brzezimierz, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe. Na kilometrze 171 jezdnia w kierunku Katowic jest już odblokowana, no ale to drogowcy, a kierowcy wiedzą swoje. Spowolnienie i korki cały czas tam występują, no ale skoro jezdnia jest już odblokowana, miejmy nadzieję, że to się za niedługo skończy. Ale w pobliżu węzła Brzezimierz także trwają prace remontowe i tutaj te utrudnienia trwają i w związku z tym i tak jedzie się zdecydowanie wolniej na jezdni w kierunku Katowic. A teraz wieści od państwa. Słuchamy.
3: Dzień dobry, jest 17 w kierunku Lublina. Między Rykami a Rzeżynem jest wypadek. Są już służby, karetki. Ruch na razie odbywa się jednym pasem.
2: Dziękujemy bardzo za to ostrzeżenie i teraz trasa S12 pomiędzy węzłami Piaski Zachód a Świdnik. Tutaj zderzyły się trzy pojazdy osobowe na kilometrze 20 i jezdnia w kierunku Lublina jest tam zwężona, dokładnie zablokowany jest tam jeden pas. Jeżeli chodzi o sytuację na Mazowszu, to tutaj cały czas zdecydowanie wolniej na A2. Jedzie się na jezdni w kierunku Warszawy pomiędzy Wiskitkami a Grodziskiem Mazowieckim, ale podobnie jest na ekspresowej 8 pomiędzy Wyszkowem a Radzyminem, dokładnie niedaleko węzła Niegów, gdzie w związku właśnie z pracami remontowymi jezdnia w kierunku stolicy jest zwężona.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: To Sarsa i Katia Happy na antenie Polskiego Radia Kierowców, ale nie wszystkie rejony naszego przepięknego kraju niestety są happy.
1: Dzień dobry, jest 17 w kierunku Lublina. Między Rykami a Rzeszynem jest wypadek. Są już służby, karetki. Ruch na razie odbywa się jednym pasem. Pozdrawiam, Grzegorz Zielonego Autokaru.
0: Pozdrawiam Cię, Grzegorzu, bardzo dziękuję za tę wiadomość. Pewnie więcej informacji na ten temat już za niespełna 10 minut w najświeższych informacjach z tras w serwisie drogowym. Tymczasem kolejna wiadomość.
2: Pytam się sam siebie, co trzeba mieć w głowie, by kilkunastotonowym samochodem w centrum miasta przejeżdżać skrzyżowanie na czerwonym świetle, narażając wszystkich innych pieszych, rowerzystów i innych kierujących, mających zielone światło, na utratę życia lub zdrowia. Dramatyczne zachowanie tego kierowcy. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam, a raczej nie pozdrawiam, niestety. I tacy zdarzają się na naszych drogach. Bardzo dziękuję za tę wiadomość. Warto się przestrzegać i ostrzegać właśnie przed takimi kierowcami. Mam nadzieję, że jeśli nas słucha, to słyszy i czuje ten paluch grozy. No, tak nie robimy. Słuchacze Polskiego Radia Kierowców doskonale wiedzą, jak powinno się zachowywać w ruchu drogowym. Ta kultura jazdy was wyprzedza. Tak jak wyprzedza was, mam nadzieję, wyobraźnia, rozsądek na drodze i taka ludzka życzliwość i uprzejmość. Tymczasem 20 minut do godziny 13:00.

0: Słuchacze nie mogą się nadziwić, co to za historia z tą papugą. No tak, trudno uwierzyć, ale samochód też miał tutaj swoje miejsce w tej historii, bo papuga przez jakiś czas właśnie była uwięziona, powiedzmy, uwięziona w tym samochodzie. Teraz, tak jak powiedzieliśmy, los papugi nieznany, a tymczasem to, co jest znane, to warunki na trasach. Na pewno znane są Kubie Domorackiemu, który już teraz pojawił się w studiu, kiwa głową, patrzy na niego tak zagadkowo.
1: Śledzę. No mam notatki jak dobry student. Sporo tych notatek.
0: Sporo.
1: Coś tam się dzieje. Tak.
0: Nie lubię, jak przychodzisz i masz tak dużo tych notatek, bo to oznacza tylko jedno, że po prostu jest bardzo dużo sytuacji pewnie niepomyślnych dla naszych słuchaczy, ale od tego tu jesteśmy, żeby serwować wam nie tylko te wieści, które chcielibyście usłyszeć, ale niestety czasem jesteśmy też tym złym policjantem i musimy powiedzieć, które miejsca należy objechać, ale mając też przy okazji dobre wiadomości, w jaki sposób to objechać to czy inne zdarzenie. 10 minut do 13. Kuba Domoracki i najświeższe informacje z tras.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trasa S8 na Mazowszu na fragmencie kilkukilometrowym jest zakorkowana pomiędzy Wyszkowem a Radzyminem w kierunku Warszawy. W pobliżu węzła Niegów trwają prace remontowe i jezdnia jest tam zwężona. Na S8C utrudnienia utrzymują się także niedaleko Wyszkowa, ale dokładnie pomiędzy węzłami Knurów a Trzcianka. Chodzi o kilometr 522, gdzie doszło do awarii samochodu ciężarowego i w kierunku Warszawy zablokowany jest jeden pas. Uwaga, na trasie ekspresowej S17 w województwie lubelskim doszło tam do wypadku kilku pojazdów pomiędzy Rykami a Żyżynem na jezdni w kierunku Lublina. Trasa jest tam częściowo, ale tylko częściowo zablokowana. Ruch jest możliwy, ale utrudniony, bowiem obserwujemy tam dość sporej korek właściwie. Właśnie korek w kierunku Lublina w przeciwną stronę, czyli w kierunku Warszawy, jezdnia nie jest zablokowana, nie jest zwężona i ruch odbywa się bez przeszkód. Na trasie S12 pomiędzy węzłami Piaski Zachód a Świdnik zderzyły się trzy samochody osobowe na kilometrze 90 i tutaj mamy także zwężenie w kierunku Lublina. Jeżeli chodzi o sytuację na A4, to A4 jest zakorkowana na fragmencie przygranicznym na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna, ale także coraz większy ruch obserwujemy w Małopolsce w pobliżu węzłów Rudno i Balice, zarówno w kierunku Tarnowa, jak i w stronę Katowic.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: I mamy 6 minut do godziny 13. Piotrek Firon w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ja tak śpiewnym może trochę tonem cię wprowadziłam, ale to dlatego, że wskakujemy na wysokie obroty. Jak wysokie obroty, to tutaj, prawda, też odpowiedni rytm jest ważny. To śpiewamy? Ty zaśpiewasz po 13?
1: No, wiesz co, zobaczymy.
0: Może tak, może nie.
1: Trochę czuję się wywołany.
0: Do tablicy?
1: Do tablicy.
0: Możesz też zatańczyć, bo męskie granie, Igor Herbut i ekipa będzie cię zachęcać.
1: Chciałbym być w trochę w lepszej kondycji takiej tutaj, jeśli chodzi o kwestie związane z aparatem rezonującym, bo na razie...
0: Który jest, aparat dokładnie ci nie rezonuje?
1: Na razie 35% jest capacity.
0: Aha. No. To co się tam wydarzyło?
1: Nie wiadomo.
0: Różnica temperatur między Grecją a Polską, zgaduję.
1: Prawdopodobnie.
0: Mhm. No mam nadzieję, że to nie klimatyzacja.
1: Nie, ale wszystko jest dobrze już.
0: No dobrze. To jak dobrze, to dobrze. Jedziecie z Polskim Radiem Kierowców i Piotrkiem Firanem.

0: Moi drodzy, na zegarze minęła godzina 13.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I sprawdzamy pogodę. Dzisiaj mamy wyraźną różnicę między zachodnią a wschodnią częścią kraju. Na zachodzie Polski niebo jest na ogół pogodne albo tylko częściowo zasnute chmurami. Chmur mamy natomiast więcej na wschodzie i właśnie tam miejscami może pojawić się przelotny deszcz. Temperatura dzisiaj zdecydowanie wyższa niż wczoraj. Najcieplej na południu kraju, nawet do 25 stopni, w centrum około 22. Natomiast na wschodzie i północy około 19. Chłodniej pozostaje w rejonach Karpat, gdzie temperatura wynosi około 17. Wiatr słaby, na zachodzie wieje z południa, na wschodzie z zachodu, naprawdę. Miszmasz, pod koniec dnia kierunek wiatru będzie się jeszcze zmieniał i miejscami stanie się ten kierunek zmienny. Jeśli jesteście w trasie, szczególnie na wschodzie kraju, warto mieć przy sobie wycieraczki sprawne przed sobą i pamiętać, że przelotny deszcz może pojawić się niespodziewanie. Na zachodzie i w centrum warunki są znacznie spokojniejsze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Słubicach aktualnie najcieplej prawie 21 stopni, w Elblągu najchłodniej 15,5. Moi drodzy, zaczynamy, wskakujemy na wysokie obroty. Piotr Firan, kłaniam się. Razem spędzimy czas do godziny 18. Będą goście, będą tematy, będą zagadki i będzie także konkurs, w którym do zdobycia kupon na zakupy. A nasz konkurs o nazwie Wycieraczki, tak się właśnie nazywa, za jakiś czas, na pewno nie w pierwszej, i może w drugiej albo w trzeciej godzinie zobaczymy. Teraz już gitary grają, wszystko pasuje, więc ruszamy z energią. Dzień dobry.

0: Jakub Domoracki na miejscu. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Utrudnienia w województwie lubelskim na trasie ekspresowej S17 pomiędzy węzłami Skrutki a Żyżyn. Na kilometrze 96 doszło do wypadku samochodu osobowego. Mamy informację, że jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Na miejscu są służby i w kierunku Lublina zablokowany jest jeden pas. I dosyć spore spowolnienia właśnie na trasie ekspresowej S17 w województwie lubelskim obserwujemy. Utrudnienia także na ekspresowej trójce w województwie dolnośląskim na wysokości Lubina. Na kilometrze 271 doszło do awarii samochodu ciężarowego i tutaj w kierunku Zielonej Góry trasa jest zwężona. Zablokowany jest dokładnie jeden pas. Autostrada A4 cały czas jest zakorkowana i to dosyć poważnie. Na fragmencie przygranicznym na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic, tradycyjnie w kierunku Drezna, a na A4 mamy także utrudnienia m.in. w Małopolsce, pomiędzy węzłami Balice a Rudno, na fragmencie remontowanym, zwłaszcza od strony Katowic w kierunku Rzeszowa. Na Mazowszu cały czas zdecydowanie wolniej jedzie się na ekspresowej 8, na fragmencie remontowanym, niedaleko węzła Niegów, a zatem pomiędzy Wyszkowem a Radzyminem. Mowa o jezdni w kierunku Warszawy, która to jezdnia jest zwężona i właściwie S8 jest zakorkowana na fragmencie ponad 4-kilometrowym. Jeszcze wspomnę o sytuacji w województwie pomorskim. Na A1 wolniej jedzie się na wysokości Tczewa, na drodze krajowej nr 91, pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem. Natomiast na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku pewne utrudnienia utrzymują się niedaleko mostu na Martwej Wiśle.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A my zaczynamy dzisiaj od zagadki, czyli ja wam podaję podpowiedzi, wy zgadujecie, o co może chodzić. Do komunikacji oczywiście wykorzystujemy naszą aplikację tekstowo albo głosowo. Pierwsza podpowiedź dzisiaj jest następująca. Czasami pojawia się wcześniej niż się spodziewamy. I oczywiście ma to związek z motoryzacją.

0: Jeśli chodzi o naszą zagadkę, to pierwsza podpowiedź za nami. Ci, którzy dopiero teraz się włączyli, to przypominam, czasami pojawia się wcześniej niż się spodziewamy. I jeśli chodzi o odpowiedzi, to mamy tak. Czy chodzi o śnieg? Pozdrawiam, Rafał z Dastera. I nie chodzi o śnieg. Mamy jeszcze propozycję następującą.
1: Witam, Krzysiek z Zamościa, w sprawie konkursu. Myślę, że jest to pogoda. Pozdrawiam.
0: No też by pasowało, ale nie o to chodzi. Zresztą pogoda jest cały czas. Pytanie, czy dobra, czy niedobra, to już w zależności od tego, gdzie jesteście, bo dzisiaj ta pogoda trochę w kratkę. Oczywiście, jeśli chodzi o kolejne podpowiedzi, to się pojawią i druga pojawi się już teraz. Im dłużej to ignorujemy, tym większy może być problem. Taka jest druga podpowiedź. Czekam na wiadomości od was w naszej aplikacji. Tekstowo można też się nagrać, a my jedziemy dalej, 20 minut po godzinie 13. Czasami pojawia się wcześniej niż się spodziewamy, im dłużej to ignorujemy, tym większy może być problem. O co może chodzić?

0: czasami pojawia się wcześniej niż się spodziewamy. Im dłużej to ignorujemy, tym większy może być problem. Słuchamy.
1: Czy chodzi o kontrolkę check-in? Pozdrowienia z Francji.
0: Pozdrawiamy z Polski. Bardzo dziękujemy za tę odpowiedź. Chciałbym, żeby były oklaski, słychać energię w głosie, ale nie o to chodzi. I mamy tutaj jeszcze rdze. Ktoś napisał też o rozwolnieniu. Nikomu nie życzymy. I mamy tutaj jeszcze niski poziom płynu, na przykład spryskiwaczy. To jest od Tomka propozycja. Witamy Tomka. I od razu odpowiadam, że to nie o to chodzi. Trzecia podpowiedź w takim razie. Nie korzystamy z tego cały czas, ale dobrze wiedzieć, że jest. Zgadujemy dalej.

0: Pół godziny pozostało do 14:00 i to są Wysokie Obroty, Polskie Radio Kierowców. Sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bez wątpienia ruch wzmaga się już w wielu miejscach, no ale oczywiście daleko jeszcze do popołudniowych godzin szczytu komunikacyjnego, ale w wielu miejscach już spore korki, popołudniowe korki obserwujemy. Chociażby tak jest na Mazowszu, na ekspresowej 8 w Warszawie, a zatem na północnej obwodnicy miasta, pomiędzy Bemowem a mostem generała Grotoroweckiego w kierunku Białegostoku. Podobnie na A2, na fragmencie remontowanym pomiędzy Wiskitkami a Grodziskiem Mazowieckim w kierunku Warszawy, a także na ekspresowej 8 niedaleko węzła Niegów, a zatem pomiędzy Wyszkowem a Radzyminem. Tutaj także trwają prace remontowe i jezdnia jest zwężona w kierunku Warszawy. Uwaga na trasie ekspresowej S17 w województwie lubelskim pomiędzy węzłami Skrutki a Żyżyn. Niedaleko miejscowości Parafianka na kilometrze 96 auto osobowe uderzyło w bariery i dostaliśmy informację, że jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. W kierunku Lublina nadal zablokowany jest jeden pas i do tego zdarzenia doszło ponad godzinę temu. Na trasie ekspresowej S12 natomiast pomiędzy węzłami Piaski Zachód a Świdnik zderzyły się trzy samochody osobowe na kilometrze 90. I tutaj także jezdnia w kierunku Lublina jest zwężona. I jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie dolnośląskim. Autostrada A4 jest zakorkowana w dwóch miejscach. Po pierwsze na wysokości granicy państwa w Jędrzychowicach w kierunku Drezna, a po drugie na fragmencie remontowanym niedaleko węzła Brzezimierz w kierunku Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czasami pojawia się wcześniej niż się spodziewamy. Im dłużej to ignorujemy, tym większy może być problem i nie korzystamy z tego cały czas, ale dobrze wiedzieć, że jest. Takie są trzy podpowiedzi. Czekam na ruch z waszej strony w naszej aplikacji. Czwarta jeszcze dojdzie, ale widzę, że zaczynają się już pojawiać dobre odpowiedzi, więc w tej godzinie jeszcze na pewno rozwiążemy zagadkę. Kto nie zrobił głośniej, niech zrobi teraz. Ciao!

Będzie jeszcze jedna podpowiedź, bo taka jest konieczność. Czasami pojawia się wcześniej niż się spodziewamy. Im dłużej to ignorujemy, tym większy może być problem. Podpowiedź numer dwa. Numer trzy. Nie korzystamy z tego cały czas, ale dobrze wiedzieć, że jest. Co my tutaj mamy? Może chodzi o temperaturę płynu w układzie chłodzenia. Tomek z CRX. Odpowiadam nie. To może ciśnienie w oponie. Żonie w niedzielę dopompowałem prawie przed nie, bo ściągało i bieżnik ścinało. Tomasz, no to dobrze, że udało się zareagować w porę. DPF. Chodzi o pewnie filtr. Artur z Dużego. Nie. No to jeszcze jedna podpowiedź. Może być sygnałem, że najwyższa pora coś uzupełnić.

0: Witajcie. Jeśli chodzi o konkurs, to moim zdaniem może to być lampka rezerwy. Pojawi się wcześniej niż się tego spodziewamy. Pozdrawiam, Daroszyn Stochowy.
1: No właśnie i mamy jeszcze, zdaje się, że jedną propozycję takiej odpowiedzi.
2: Dzień dobry, Kaziu z Hyundai'a z tej strony. Prosta ta zagadka, jeśli się pojawia wcześniej niż się spodziewamy, no to ewidentnie to musi być kontrolka rezerwy paliwa. Pozdrawiam.
1: Robert z Vito także napisał o kontrolce rezerwy paliwa i Robert z Fiata. Moi drodzy, brawa. No dzisiaj nie było trudne, chociaż po głowie chodziło mi dzisiaj inne rozwiązanie. Natomiast chodziło rzeczywiście o kontrolkę paliwa. Moi drodzy, wszystkim bardzo serdecznie gratuluję. To jest rozgrzewka przed naszym konkursem Wycieraczki. Konkurs, do którego będziemy się zgłaszać także za pomocą naszej aplikacji, przesyłając numer telefonu, ale jeszcze nie teraz. Później będzie dla kogoś z was, kto się zgłosi, pytanie. Mam nadzieję, że dobra odpowiedź. No i voucher na zakupy o wartości 100 zł. Tych.

0: 10 minut do 14 i sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas utrudnienia utrzymują się na trasie ekspresowej S17 w województwie lubelskim pomiędzy węzłami Skrutki a Żyżyn. Tutaj na kilometrze 96 zablokowany jest jeden pas w kierunku Lublina, a to w związku z wypadkiem samochodu osobowego. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Zakończyły się natomiast problemy na innej trasie w województwie lubelskim, na trasie ekspresowej S12 pomiędzy węzłami Piaski Zachód a Świdnik, gdzie trzy samochody osobowe zderzyły się na kilometrze 90. W tej chwili jezdnia w kierunku Lublina jest już tam odblokowana. Sporo korków i sporo popołudniowych spowolnień w województwie mazowieckim, zwłaszcza na A2, niedaleko Grodziska Mazowieckiego w kierunku Warszawy, a także na ekspresowej 8 pomiędzy Wyszkowem a Radzyminem, niedaleko węzła Niegów. Tutaj akurat trwają prace remontowe i jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. Wolniej jedzie się także, jak zwykle, na Krajowej 7, na północ od Warszawy, pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Stolicą, ale podobnie na Krajowej 79, niedaleko Piaseczna, i to zarówno w kierunku Warszawy, jak i w stronę Góry Kalwarii. Autostrada A4 jest zakorkowana na Dolnym Śląsku. Właściwie chodzi o dwa fragmenty. Po pierwsze, fragment przygraniczny na wysokości Zgorzelca w kierunku Drezna, ale także fragment w pobliżu węzła Brzezimierz w kierunku Katowic. Jeszcze jedna trasa, autostrada A2 w województwie lubuskim. Tutaj przybywa samochodów na wysokości granicy państwa w Świecku, tradycyjnie w kierunku Berlina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Od jutra na polskich drogach ruszają wzmożone kontrole w ramach europejskiej akcji Road Pole Safety Days. Policjanci będą sprawdzać nie tylko prędkość, ale m.in. trzeźwość kierowców i inne elementy. A moim gościem po godzinie 14 będzie Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

0: Na zegarze minęła 14.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Wtorkowe popołudnie przynosi nam sporo słońca, a przede wszystkim na zachodzie Polski. Tam niebo jest tylko częściowo zachmurzone i warunki na drogach są na ogół dobre. Więcej chmur utrzymuje się na wschodzie kraju i miejscami właśnie tam może jeszcze przelotnie popadać. Dzisiaj zrobiło się wyraźnie cieplej. W centrum temperatura dochodzić będzie do około 22 stopni, na południu nawet do 25, na wschodzie i północy około 19. Jeśli jesteście w rejonach górskich, to tam chłodniej, około 17 stopni. Wiatr pozostaje słaby, w zachodniej części Polski wieje z południa, we wschodniej z zachodu. Nie powinien więc znacząco utrudniać jazdy. Pod koniec dnia kierunek będzie się zmieniał. Na razie mamy spokojnie, ciepłe, wtorkowe popołudnie, choć lokalnie na wschodzie warto jeszcze uważać na przelotny deszcz.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Najcieplejsze miejsca aktualnie to Legnica, Szczecin, Zielona Góra, Jelenia Góra, Gorzów Wielkopolski, Wrocław, Kielce, Świnoujście i Leszno. Tutaj 20, 21, a nawet 22 stopni. A najchłodniejsze miejsca to Elbląg, Zakopane, Warszawa, Krosno, Kozienice, Łęczyca i Hel. Tutaj 17, 16 stopni. 2 minuty po 14 to są wysokie obroty.

0: 10 minut po 14, czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas zakorkowana jest autostrada A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy Wrocławiem a Opolem w kierunku Katowic, dokładnie w pobliżu węzła Brzezimierz. Tutaj korek liczy no co najmniej 4 km, a zdecydowanie wolniej jedzie się nawet na fragmencie o wiele, wiele dłuższym. Na A4 korek obserwujemy także na fragmencie przygranicznym na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic, tradycyjnie w kierunku Drezna, natomiast w przeciwną stronę, czyli w kierunku Wrocławia, ruch odbywa się w sposób płynny. Uwaga w województwie lubelskim na trasie ekspresowej S17. Tutaj pomiędzy węzłami Skrutki a Żyżyn, niedaleko miejscowości Parafianka, auto osobowe uderzyło w bariery. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Na kilometrze 96 zablokowany jest jeden pas w kierunku Lublina. W województwie mazowieckim cały czas dość sporo korków się utrzymuje, popołudniowych korków, no a jeszcze oczywiście popołudniowe godziny szczytu komunikacyjnego przed nami. Ale już teraz zdecydowanie wolniej jedzie się w Warszawie na S8, niedaleko węzłów Marymącka i Wisłostrada, i to w obu kierunkach. Podobnie na A2, niedaleko Wiskitek i Grodziska Mazowieckiego w kierunku Warszawy, a także na ekspresowej 8 pomiędzy Wyszkowem a węzłem Niegów w kierunku także Warszawy i Radzymina. I jeszcze jedna trasa w województwie pomorskim, autostrada A1. Tutaj mamy problemy na wysokości Tczewa, to jest fragment remontowany i tutaj wolniej jedzie się, zwłaszcza w kierunku północnym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wzmożone kontrole policji od jutra w całym kraju i ogólnoeuropejska akcja, która będzie prowadzona równolegle w różnych krajach. My sobie porozmawiamy oczywiście o polskiej i za chwilę gość Robert Opa z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

0: Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji jest moim gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Road Pole Safety Days. Co to za akcja?
1: Są to Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ale Road Pole to jest, można powiedzieć, taka, no już nie tylko europejska organizacja skupiająca policję ruchu drogowego. Nie tylko europejska, bo chociażby są z nami koledzy z Dubaju też tutaj. No jest to organizacja, która ma przede wszystkim na celu edukację i kształtowanie tych pozytywnych postaw w ruchu drogowym, a że jest to bardzo szeroki zakres, cała Europa i tak naprawdę cały świat, no to bardzo różne zagrożenia, więc koordynują te działania. Od razu podpowiedzmy, że jest kalendarz roadpolowskich działań też, który no w wielu krajach jest realizowany w różnych terminach. U nas tym najważniejszym dniem, jeżeli chodzi o tegoroczne działania, będzie 17 września, natomiast tak jak zapowiedzieliśmy, no te kontrole odbywają się oczywiście w dużym zakresie już w najbliższych dniach.
0: No właśnie, bo w kalendarzu tam od 16 do 22 września, zdaje się, można się spodziewać. Zresztą kontroli policji zawsze można się spodziewać, ale wspomniał pan o tym, że to są takie działania edukacyjne. Czy w związku z tym taki kierowca, który zostanie zatrzymany do kontroli, może liczyć na pewnego rodzaju rozmowę, wyjaśnienie pewnych wątpliwości, czy jeżeli poważnie przekroczy prędkość, to wówczas zostanie ukarany mandatem?
1: W tym ostatnim przypadku, o którym pan redaktor powiedział, będzie to mandat na pewno. To tutaj nie ma przebacz, ta prędkość to niestety jest zupełna odwrotność tego, co chcemy zobaczyć dzięki tym działaniom, czyli dążymy tutaj do tej wizji zero wypadków śmiertelnych, nie tylko na polskich drogach, ale Polska interesuje nas najbardziej i takie dni faktycznie się zdarzają. Zawsze można liczyć na rozmowę i niższy wymiar kary bądź pouczenie, ale w przypadku mniejszych wykroczeń, natomiast przekraczanie prędkości wystarczy spojrzeć w policyjne statystyki na drugim miejscu od wielu lat jako taka główna przyczyna powstawania tych najbardziej tragicznych zdarzeń, bo na pierwszym mamy nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, bardzo często związane z nadmierną prędkością, natomiast ofiarochłonność tych wypadków związanych z prędkością no niestety jest bardzo duża i tutaj też chcemy budować tą świadomość, jak ta nadmierna prędkość wpływa na właśnie tą śmiertelność wypadków, bo niestety wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy, że te 10-20 km więcej, no to są zdecydowanie inne skutki wypadków, chociażby wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego, a tutaj chcemy też zwrócić uwagę na pieszych, bo mamy taki okres roku, kiedy te 3 ostatnie miesiące, no niestety w statystykach okazują się tragiczne, szczególnie dla tej grupy użytkowników drogi.
0: No tak, niechronionych. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo na polskich drogach, to ono się poprawia, czy jest coraz gorzej? Myślę sobie o tym wszystkim, co obserwujemy, każdy z nas obserwuje, ludzi rozproszonych, ludzi zajmujących się różnymi rzeczami w samochodzie, między innymi trzymaniem telefonu, odpisywaniem na wiadomości. Pewnie część naszych słuchaczy zastanawia się, kiedy widzi taką scenę, gdzie jest policja, dlaczego nie ma jej na skrzyżowaniu. Wiadomo, że trudno postawić patrole wszędzie, ale wydaje się, że tych kontroli, nawet takich środków nadzoru elektronicznego powinno być trochę więcej.
1: Policjantów ruchu drogowego mamy w kraju około 10 tysięcy. Wiadomo, że nie wszyscy wyjadą każdego dnia na drogę. Obywateli poruszających się różnego rodzaju pojazdami, myślę, że mamy, no dajmy na to, że jest 40 milionów osób około w Polsce, ja nie mówię o samych obywatelach Polski, ale bardzo dużo osób z zagranicy, wiemy dlaczego, więc jeżeli wszyscy o to nie zadbamy, nie tylko patrząc na to, co wykonuje policja, to na pewno to bezpieczeństwo, no w zakresie chociażby tego rodzaju dla niektórych błahego wykroczenia, którym jest rozmowa przez telefon podczas jazdy, dla mnie jest bardzo istotne i tutaj ustawodawca też to zobaczył i te 12 punktów karnych, podkreślmy, to jest naprawdę bardzo dużo. Już nie chodzi o sam mandat, tylko o to, jakie są skutki tego odrywania wzroku od pola widzenia kierowcy. Natomiast jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce, to mimo udziału bardzo dużej liczby obcokrajowców, rok po roku, naprawdę w ostatnich latach zdecydowanie się ona poprawia. Mhm.

0: Z czego to wynika? Z tego, że mamy coraz więcej trasek ekspresowych, że ten ruch jest w dużym stopniu także prowadzony po drogach, gdzie ta infrastruktura jest bezpieczna? Czy są jeszcze inne powody, dlaczego to bezpieczeństwo się poprawia?
1: Nie ma bezpiecznych dróg bez bezpiecznych jego uczestników, jeżeli chodzi o kierowców szczególnie, bo najwięcej to tych zdarzeń jest z udziałem kierujących samochodami osobowymi. To podkreślmy. Natomiast myślę, że moglibyśmy o tym rozmawiać bardzo długo. Ja myślę, że infrastruktura na pewno, ale mam nadzieję, że przede wszystkim ten obszar świadomości, edukacji kierowców. I tutaj taki przykład chyba z ostatnich miesięcy. No i przepisów, które są wprowadzane. Czasami mówimy, że już dość zaostrzenia kar, no ale chociażby no, usankcjonowanie tego, że na hulajnodze elektrycznej jeżdżą dopiero 13-latkowie z uprawnieniami i odpowiedzialność dotyczy opiekunów bądź rodziców, no powoduje to, że ta dynamika zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych, mimo tego, że jest ich więcej tych zdarzeń niż rok temu, ale widać, że spada. Także no, ta czasami kara i jej nieuchronność też powoduje to, że mówimy o lepszych statystykach ruchu drogowego. No i oczywiście jako przedstawiciel policji też chciałbym zwrócić uwagę, że po to chociażby są te statystyki i działania nasze, które prowadzimy, żeby też patrzeć, w jakim obszarze mamy problem. Mm-hmm. Czyli tutaj, jak mówiliśmy o tych chociażby motocyklistach jeszcze 2 sezony temu, to też za pośrednictwem chociażby waszego radia, z którym współpracujemy od wielu lat, staramy się wpływać na to, żeby uprzedzać o tym, jakie są zagrożenia, a nie tylko i wyłącznie egzekwować przepisy, nakładać mandaty karne. No i tutaj, jeżeli chodzi o ten rok ubiegły, był najlepszy w historii polskiej policji, policji ruchu drogowego, a ten zapowiada się, że ten trend jest długofalowy, bo mamy o mniej o 307 wypadków, mniej ofiar o ponad 100. Ale każdy dzień na drodze to jest kolejny dzień naszej służby, ale przede wszystkim tego, żebyśmy wszyscy tego bezpieczeństwa razem pilnowali. Czyli najważniejszy dla mnie zawsze element to, żeby te nasze pociechy, czy jesteśmy opiekunami, czy rodzicami, to żeby wprowadzać w ten świat uczestnictwa w ruchu drogowym już od poziomu pieszego, a później już właśnie tego małego rowerzysty, małego użytkownika hulajnogi elektrycznej, bo to się wszystko przekłada tak naprawdę później na te statystyki. Natomiast trend faktycznie jest dobry i 1660 ofiar wypadków drogowych z ubiegłego roku to najmniejsza liczba, tak jak wcześniej powiedziałem, od 89 roku. Przypomnę, że w roku chociażby jeszcze na początku lat 2000 tych ofiar mieliśmy w granicach 7-8 tysięcy. To jest to ogromny spadek.
0: Bardzo duży.
1: I na tle Europy też naprawdę wypadamy coraz lepiej.
0: Podinspektor Robert Topas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji jest moim gościem.

0: Za pół godziny będzie 15, sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, niedaleko węzła Wrocław Wschód, na kilometrze 166, doszło do awarii samochodu ciężarowego. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Katowic. Na A4 mamy utrudnienia także nieco dalej, już bliżej węzła Brzezimierz. Chodzi także o jezdnię w kierunku Katowic. Tutaj w związku z pracami drogowymi mamy zwężenie i niestety spory, właściwie kilkukilometrowy korek właśnie w kierunku Katowic czy Krakowa. Na A4 także coraz większy ruch obserwujemy w województwie małopolskim pomiędzy węzłami Rudno a Balice, a także na obwodnicy Krakowa, już stricte pomiędzy Balicami a węzłem Krakowska Wina, i to zarówno w kierunku Tarnowa, jak i w stronę Katowic. A teraz wieści od Państwa, słuchamy.
3: Autostrada A2 od Słubic w stronę Warszawy, okolice 50 kilometra. Drogowcy robią coś na różnych pasach. To chyba ważna informacja, że na różnych, raz prawy, raz lewy, zajęty. Oznaczone jest to co prawda 500 metrów wcześniej, ale nie ma ograniczenia prędkości. Ono dopiero pojawia się w trakcie tych robót drogowych, więc może warto o tym wiedzieć, żeby już wcześniej zwolnić.
2: Dziękujemy za to ostrzeżenie i jeszcze kilka słów o sytuacji w województwie mazowieckim. Tutaj cały czas niezmiennie zakorkowana jest ekspresowa 8 pomiędzy Wyszkowem a Radzyminem na jezdni w kierunku Warszawy. Chodzi o fragment niedaleko węzłów Mostówka i Niegów, gdzie w związku z pracami drogowymi trasa jest zwężona. Jeszcze mamy jeden korek na Mazowszu, przynajmniej jeden oczywiście na ekspresowej 8 w samej Warszawie, czyli na północnej obwodnicy miasta pomiędzy Bemowem a mostem generała Grota Roweckiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wzmożone kontrole policyjne ruszają niebawem w ramach akcji Roadpol Safety Days. Co będzie konkretnie brane pod uwagę przy takiej kontroli i kiedy będziemy mogli liczyć na rozmowę bardziej niż na mandat? To wszystko wyjaśni podinspektor Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, który jest naszym gościem. 28,5 minuty do 15.

0: Więcej patroli policji drogowej w ramach akcji Roadpol Safety Days. Podinspektor Robert Opa z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Więcej to znaczy ile? Wszyscy wyjadą na drogi? Ci, którzy będą mogli? Widzę uśmiech na twarzy.
1: Wszyscy, którzy będą do dyspozycji, bo faktycznie planujemy te działania, no chociażby kaskadowe pomiary prędkości, no to wymagają dużego zaangażowania, natomiast wiele zależy też od kierujących i od pogody. Oczywiście ja nie mówię, że pogoda bezpośrednio wpływa na zaistnienie zdarzeń drogowych, natomiast często się tak zdarza, że przy pierwszych opadach deszczu faktycznie mamy bardzo dużo pracy przy obsłudze kolizji drogowych. Żeby zobrazować skalę, rocznie obsługujemy prawie 400 tysięcy kolizji drogowych. Do tego te wypadki, o których rozmawialiśmy, to też odpowie wszystkim słuchaczom i panu redaktorowi, dlaczego czasami nie mamy czasu na tą służbę tak zwaną prewencyjną. Mhm. No i tutaj też jest ogromna prośba do uczestników kolizji drogowych, że jeżeli podczas takiego zdarzenia naprawdę nie dojdzie do poważnych uszkodzeń, sprawa jest jasna, sprawca jest, można powiedzieć, przyznaje się do spowodowania zdarzenia. Nie ma problemów z dokumentami, trzeźwością. To nie jest to tylko odciążenie pod kątem tak naprawdę firmy ubezpieczeniowej, tylko nas, żebyśmy mogli patrolować te drogi. Natomiast no myślę, że będzie to ponad 5 tysięcy policjantów ruchu drogowego, więc naprawdę sporo w różnych miejscach. Są różnego rodzaju programy nawigacyjne, gdzie też nas widać i to bardzo dobrze, że są. Jest to dozwolone prawem. Praktycznie każda aplikacja pokazuje, że gdzieś ten patron może stać. Ale nie chodzi o to, żeby oczekiwać na ten komunikat, czy wypatrywać tego żółtego plastronu, tylko żeby naprawdę dostosować prędkość do warunków ruchu, bo to jest klucz do tego, żebyśmy wszyscy jeździli bezpiecznie. I zawsze mój apel jeszcze dotyczy tego, że zacznijmy od tego, że wszyscy jesteśmy pieszymi. Mhm. Naprawdę wszyscy jesteśmy pieszymi i czasami zmieniając ten środek lokomocji z nóg na jakiś pojazd, zapominamy o tym, jak kruche jest ludzkie życie. Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, te dane dotyczące tych niechronionych uczestników ruchu drogowego w tym roku też są dużo lepsze niż w

0: biegłym, który przypomnijmy był najbardziej bezpiecznym, ale mogłyby być na pewno dużo lepsze, kiedy zachowamy uwagę i rozwagę na drogach. To nie tylko patrole, to też bezzałogowe statki powietrzne,
1: no właśnie, z powietrza. Nieoznakowane radiowozy, funkcjonariusze grupy Speed, kontrole prowadzone z wykorzystaniem dronów. To wszystko też będzie wykorzystane?
0: Dokładnie tak. Oczywiście to nie jest tak, że tylko konkretnie na przykład 17 wykorzystujemy te środki, ale chcemy tego dnia faktycznie zwrócić uwagę taką prewencyjną, pokazać też właśnie jaka jest skala tych zdarzeń. To też dzięki wam możemy przekazać jako medium tego, że na tych polskich drogach może być jeszcze bezpieczniej i apelować, bo ten apel to jest coś, co jeszcze może przyczynić się do tego, że ktoś się zastanowi, ktoś troszeczkę przemyśli swoje zachowanie, że wsiadając za kierownicę pojazdu, najwięcej zależy od nas samych.
1: Kiedy może skończyć się na rozmowie, a kiedy na mandacie?
0: No już jedną sytuację podkreślaliśmy. Mówił
1: tak,
0: pan redaktor o tej prędkości. No jeżeli będzie to wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych, jeżeli będzie to przejechanie na czerwonym świetle. Absolutnie tutaj nie można liczyć na pouczenie. To się bardzo często kończy bardzo tragicznie, natomiast jeżeli będzie to, załóżmy, nieprawidłowe użycie kierunkowskazu, jakieś naprawdę drobne przekroczenie prędkości, zawsze można tutaj nazwę to w cudzysłowie negocjować. Rozmawiać z policjantem, mamy zapis też w naszym systemie informatycznym, czy to zdarzyło się pierwszy raz, czy enty, to też wpływa na to, w jaki sposób podejdziemy do takiej interwencji. I to samo podczas kolizji. Natomiast trzeba pamiętać, że jeżeli przyjedziemy na miejsce kolizji i są nawet niewielkie uszkodzenia, no to tutaj po ujawnieniu wykroczenia jesteśmy zobowiązani nałożyć i punkty karne, i co najmniej 1050 zł mandatu, zależnie od przyczyny spowodowania tego zdarzenia. Więc pomyślmy też o tym, że czasami to my możemy być sprawcą jakiejś takiej delikatnej stłuczki i może fajnie byłoby, tu też użyję cudzysłowa, porozmawiać po europejsku między sobą, zgłosić to do firmy ubezpieczeniowej, skorzystać z aplikacji M-Stłuczka i tak wszystko załatwić między sobą.
1: Jest taka możliwość. No i wspomniał pan o tym, że jednak ci policjanci mogą być potrzebni gdzie indziej, bo wcale nie mamy ich tak dużo. Czy podczas tej akcji także kontrolę trzeźwości? I pytanie też, jak to wygląda w statystykach? Czy rokrocznie jest coraz mniej pijanych kierowców? Czy gdzieś tam utrzymuje się ten wynik na dotychczasowym poziomie?
0: Troszeczkę mniej, jeżeli chodzi o ubiegły rok. Jeżeli chodzi o ten rok, tutaj mamy dane też delikatnie lepsze, ale to nie znaczy, że niskie. No w tej chwili mamy 60 455 takich interwencji, gdzie mówimy o działaniu alkoholu, czyli w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu. To na pewno cieszy, szczególnie, że ten spadek, tak? Szczególnie, że tych kontroli mieliśmy w tym roku już ponad 13 milionów. To też odpowiada na pytanie pana redaktora, dlaczego nie jesteśmy wszędzie? Każdy taki przypadek, kiedy wykryjemy nietrzeźwego kierowcę, to jest co najmniej kilkadziesiąt minut, można powiedzieć, naszej interwencji. Czasami udanie się jeszcze na tak zwane badania krwi, bo czasami osoby odmawiają przebadaniu. Czasami są to uczestnicy wypadku drogowego, gdzie prokurator zleca takie czynności. I czasami taka służba to naprawdę jest zatrzymanie dwóch nietrzeźwych kierujących przez te 8 godzin i nic więcej nie zrobimy. A chciałbym, żebyśmy więcej oddziaływali prewencyjnie, ale to wszystko wymaga tego, żebyśmy nie byli zaangażowani chociażby w obsługę zdarzeń drogowych. No, mówiliśmy ostatnio o takich ewidentnych przypadkach, kiedy kończy się to tragicznie, przejazdy kolejowe. Jak można wjechać na przejazd kolejowy bez świadomości? No oczywiście są przypadki zasłabnięcia, awarii pojazdu, ale wszystkie pozostałe inne to jest wina uczestników ruchu drogowego, głównie kierujących.
1: No dobrze, to jeszcze krótko. Czy takie wzmożone kontrole przekładają się na mniejszą liczbę wypadków, czy też wykroczeń?
0: Niestety nie zawsze. Niestety nie zawsze. To wynika bardzo często właśnie z tych dodatkowych aspektów, o których mówimy, chociażby kiedy, pamiętam kilka lat temu, mieliśmy taki dzień wizji zero, ale niestety tego dnia ta pogoda się totalnie zepsuła, był to i deszcz, i śnieg, i oblodzenia, no to tutaj mogę powiedzieć, że na pewno będziemy mówić o słabych statystykach w ruchu drogowym, ale na pewno jeżeli o tym dużo mówimy, jeżeli my jako policja pracujemy, i tak na pewno lepszych, niż gdyby nas na tych drogach nie było. Więc ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie. Tutaj dobrą odpowiedzią jest śledzenie naszych statystyk dziennych z terenu kraju. No i to, że pojawiają się tutaj liczby zero po stronie osób zabitych, no i to są dni, które naprawdę

0: cieszą wszystkich policjantów, ale myślę, że też wszystkich, którzy interesują się tą problematyką ruchu drogowego.
1: Wzmożone kontrole policji w ciągu najbliższych dni, więcej patroli na drogach, jedźmy bezpiecznie i także przestrzegajmy przepisów. Podinspektor Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bezpiecznej drogi.

0: Kuba Domoracki na miejscu. Sprawdzamy, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i już powolutku zaczynają się popołudniowe godziny szczytu komunikacyjnego. Coraz większy ruch, coraz więcej spowolnień i korków przez to, chociażby na południu naszego kraju, w województwach śląskim i małopolskim. Zakorkowana jest ekspresowa jedynka w Dąbrowie Górniczej, zwłaszcza w kierunku północnym. Podobnie autostrada A4 pomiędzy Katowicami a Chorzowem, krajowa jedynka niedaleko Pszczyny oraz ekspresowa jedynka pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką. Spore spowolnienia także na obwodnicy Krakowa, na autostradzie A4, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe, także na Zakopiance pod Krakowem od strony Myślenic oraz na drodze krajowej nr 28 niedaleko Limanowej, Gorlic, Mszany Dolnej, Makowa Podhalańskiego czy Wadowic. Zakorkowana jest także cały czas ekspresowa 8 w województwie mazowieckim pomiędzy Wyszkowem a Radzyminem w kierunku Warszawy. Niedaleko węzła Niegów trwają prace remontowe i właśnie w związku z tym trasa jest zwężona w kierunku stolicy. Zdecydowanie wolniej cały czas jedzie się także na A2, niedaleko Grodziska Mazowieckiego, również w kierunku Warszawy, oraz na Krajowej 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami, a także stolicą. Jeszcze kilka słów o sytuacji na Pomorzu. Tutaj także już coraz więcej korków i spowolnień popołudniowych, chociażby na trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku, pomiędzy tunelem pod Martwą Wisłą a obwodnicą, w kierunku obwodnicy zwłaszcza, także na drodze krajowej nr 91, na wyjeździe z Gdańska w kierunku Tczewa oraz na remontowanym odcinku A1 w pobliżu Tczewa właśnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Informacje od Was, informacje drogowe, mile widziane. Oczywiście w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo wysyłajcie, jeżeli jesteście świadkami utrudnień. My te informacje przekażemy dalej.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Na zegarze powoli dochodzi godzina 15, bardzo powoli, bo dopiero za pół minuty będzie ta 15, ale to nam nie przeszkadza w niczym, żeby sprawdzić to, jaka będzie pogoda.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ciepłe popołudnie, w dużej części kraju również pogodne. Najwięcej słońca mamy na zachodzie Polski, gdzie pojawia się tylko niewielka ilość chmur. We wschodniej części kraju chmur nieco więcej i miejscami przelotne opady, ale nie na pewno ciągły deszcz. Najcieplej dzisiaj na południu, temperatura sięga 25 stopni. W centrum mamy około 22, a na północy i wschodzie około 19. Jeśli jedziecie na południe w okolice gór, tam będzie chłodniej, w rejonach podgórskich około 17 stopni. Wiatr słaby i nad większością tras nie powinien być odczuwalnym problemem. Na zachodzie wieje z południa, na wschodzie z zachodu, ale pod koniec dnia kierunek zacznie się zmieniać. I to jest ważne, jeśli macie przed sobą dłuższą trasę. Dzisiejszy wieczór zapowiada się spokojnie, a opadów powinno być niewiele. W nocy niebo będzie na ogół pogodne lub z niewielką ilością chmur. Trzeba jednak będzie uważać na mgły na wschodzie kraju.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeśli chodzi o temperaturę najwyższą aktualnie, to w Słubicach mamy prawie 24 stopnie, a najchłodniej na Podkarpaciu, konkretniej w Lesku. 16,5 niespełna. To kolejna godzina naszego spotkania. Jesteśmy na wysokich obrotach. Piotr Firan, zapraszam.

0: No i mamy 9,5 minuty po godzinie 15 i czas sprawdzić, co dzieje się na polskich drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Dwa samochody osobowe zderzyły się na Zakopiance pomiędzy Krakowem a Myślenicami, niedaleko miejscowości Krzyszkowice. Na kilometrze 688 zablokowany jest jeden pas w kierunku Zakopanego. Na Zakopiance oczywiście mamy także utrudnienie, jak to zwykle bywa w Gaju i w Libertowie, na odcinku remontowanym, czyli pod Krakowem. Tutaj i w kierunku Myślenic, i w kierunku Krakowa jedzie się dużo wolniej. A teraz województwo mazowieckie i wieści z trasy. Słuchamy.
3: Witam, stały słuchacz. Powiem dużo, bardzo dużo cierpliwości potrzeba na rondzie Wiskica, bo nie dość, że tu jest roboty drogowe, to jeszcze zakorkowana jest 50 w jedną stronę, w drugą. Zjazd na 50 tam od Poznania, od Warszawy, wszystko stanęło. Nie wiem, tam mówią, że tam na Wójce coś jest dalej.
2: No i rzeczywiście zaczęło się już w województwie mazowieckim, jak to zwykle bywa, po 15 popołudniowe godziny szczytu. Chociaż na autostradzie A2 akurat zdecydowanie wolniej jedzie się właściwie od samego rana. W pobliżu Grodziska Mazowieckiego, zwłaszcza w kierunku Warszawy, gdzie pracują służby drogowe i tutaj mamy zwężenie właśnie w kierunku stolicy. Dużo wolniej jedzie się także na północnej obwodnicy Warszawy, pomiędzy Bemowem a mostem generała Grota Roweckiego i to w zasadzie w obu kierunkach. Podobnie na Krajowej 7, niedaleko Łomianek oraz na Krajowej 79 pomiędzy Warszawą a Piasecznem. Jeszcze wspomnę o jednej trasie, o trasie Majora Sucharskiego w Gdańsku. To jest Krajowa 89. Tutaj bardzo poważny korek, zwłaszcza od tunelu pod Martwą Wisłą aż do obwodnicy.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Dziś Europejski Dzień Prostaty. Dobra okazja, żeby przypomnieć, że nie warto czekać na pojawienie się problemu. A jeśli chodzi o profilaktykę i o pewne rzeczy, które warto o nie zadbać wcześniej, to sobie o tym porozmawiam z doktorem Stefanem Czarnieckim ze szpitala Karolina Grupa LuxMed, który jest urologiem. To za kilka minut.

0: Profilaktyka zdrowotna bardzo ważna. Dzisiaj Europejski Dzień Prostaty. W tej sprawie łączymy się z ekspertem, doktorem Stefanem Czarnieckim, urologiem ze szpitala Karolina, grupa LuxMed, ordynator oddziału. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Kłaniam się, dzień dobry, tak ważnym dniu mężczyzn.
0: Panie doktorze, rozłożymy sobie to na czynniki pierwsze, ale najpierw chciałem spytać o samych kierowców, którzy jednak sporo czasu spędzają w pozycji siedzącej. Czy to może mieć negatywny wpływ na zdrowie, w tym przypadku prostaty?
1: Spędzanie dużo czasu w pozycji siedzącej z przyczyn ogólnozdrowotnych nie jest wskazane i należy to maksymalnie redukować. Natomiast najczęstszym takim kłopotem, który można by uniknąć z perspektywy prostaty i zdrowia układu moczowego, to jest unikanie przetrzymywania moczu w pęcherzu, czyli czekanie do kolejnej stacji benzynowej, jak już się chce, nie jest wskazane, czyli nie jest wskazane przepełnianie pęcherza. A druga sprawa, to na pewno nie jest wskazane być w stanie odwodnienia. Jeżeli dążymy do tego, żeby rzadziej oddawać mocz poprzez niedostateczne picie płynów, czyli te zalecane 1,5 do 2 litrów jednak dziennie płynów, no to znaczyłoby, że jesteśmy przewlekle w stanie odwodnienia.

0: odwodnienia i to też nie jest wskazane.
1: Czyli dążymy do równowagi.
0: Na pewno dążymy do równowagi, dążymy do optymalnej ilości ruchu z przyczyn ogólnozdrowotnych, natomiast układ moczowy lubi być płukany przez mocz, który nie jest nadmiernie skoncentrowany, więc trzeba i dostatecznie dużo pić i nie przetrzymywać tego moczu w pęcherzu. Dlaczego? Dlatego, że z upływem lat u mężczyzn po 50, 60 roku życia dochodzi do przerostu gruczołu krokowego. Mm-hmm. To nie jest nowotwór, ale to jest przerost, który zaczyna powodować osłabienie strumienia moczu. Mniej dynamicznie się oddaje ten mocz. Częściej się oddaje ten mocz. Albo w nocy na przykład jest potrzeba wstania, aby oddać mocz. To może prowadzić do nieskutecznego opróżniania pęcherza. Czyli jeżeli mamy w pęcherzu na przykład 300 czy 400 ml i oddamy jego 200, tam zostanie 100-150 w środku, to znaczy, że to już jest problem, który może prowadzić do komplikacji.
1: Czyli to jest tak, że następuje ten przerost, o którym pan mówi, to jeszcze nie jest problem zdrowotny, natomiast rozumiem, że następuje ucisk i z tego powodu możemy odczuwać dyskomfort i częściej chodzić do toalety, tak?
0: Sam przerost jest procesem fizjologicznym, jasne, który odbywa się wskutek oddziaływania testosteronu na komórki prostaty, ale jeżeli on prowadzi do nieskutecznego opróżniania pęcherza, to zacznie prowadzić do nagłej, pilnej potrzeby oddawania moczu, albo do wstawania w nocy. No trochę jakby tankować na stacji benzynowej za każdym razem, gdy mamy pół baku benzyny. No to będziemy dwa razy częściej zatrzymywać się na stacji benzynowej. Jeżeli chcemy rzadziej tankować, czyli napełniać do pełna i opróżniać do zera ten pęcherz, to musimy dbać o zdrowie tej prostaty.
1: Panie doktorze, a jeśli chodzi o kwestie związane z tym przerostem, to można jakoś to zminimalizować, jakoś na to wpłynąć, nie wiem, uprawianiem sportu albo tym, co pan, o czym pan wcześniej mówił, czyli tym odpowiednim nawadnianiem się i dbaniem o układ moczowy?
0: Nie, tu samodzielnie sobie nie poradzimy. Po 40 roku życia każdy mężczyzna powinien oznaczyć stężenie PSA we krwi, czyli psa. Z tym wynikiem PSA powinien udać się do urologa i z urologiem ustali, jaki jest jego zindywidualizowany program profilaktyki, czyli czy musi wykonać USG układu moczowego raz do roku, jak często musi badać to PSA, czy w rodzinie występował nowotwór prostaty, bo to już jest grubszy temat, który dotyka w tej chwili 44 mężczyzn każdego dnia w Polsce, nowotwór prostaty.
1: No całkiem sporo. Jeśli chodzi o kwestię wieku właśnie, pan powiedział te 40 lat, to jest taka granica, że powinniśmy zacząć się tym zagadnieniem już interesować i wybrać się do lekarza i oznaczyć sobie ten poziom PSA?
0: Tak, w wieku 40 lat oznaczenie PSA jest obligatoryjne dla każdego mężczyzny, dlatego że nie wiemy, czy w jego rodzinie krążą mutacje BRCA1, BRCA2 lub inne rzadsze, które mogą być związane ze wczesnym, zaskakująco wczesnym występowaniem nowotworu prostaty. Nie wiemy też, jakie jest wyjściowe stężenie tego PSA. I teraz bardzo ważna uwaga, na wynikach w badaniach laboratoryjnych to jest norma do 4 nanogramów na mililitr. Nie wolno się stosować do tej normy. Ten wynik należy koniecznie skonsultować z lekarzem, bo gdybyśmy czekali do 4 nanogramów na mililitr w wieku 45 przykładowo lat, to byśmy byli cholernie odważni i to nie byłoby wskazane. Czyli norma dla 40-latka to jest około 1 nanogram na mililitr, a norma dla 60-latka to jest około 2 nanogramy na mililitr. To jest bardzo ważna pułapka. Wykonanie tego wyniku i samodzielne interpretowanie tego wyniku i schowanie go do szuflady jest najgorszym, co możemy zrobić, bo bez pomocy urologa jednak nie ocenimy, jakie jest nasze zindywidualizowane ryzyko nowotworu prostaty i jakie jest też nasze zdrowie urologiczne pod kątem łagodnego rozrostu. Bo łagodny rozrost daje objawy w postaci osłabionego strumienia moczu, częstszego oddawania moczu, przerywanego strumienia moczu, może nawracających infekcji nawet. Natomiast nowotwór nie daje żadnych objawów.
1: Panie doktorze, to jeszcze porozmawiamy sobie o tym, czy mężczyźni chętnie przychodzą do gabinetu, ale także o innych badaniach, o tym, jak diagnozować dobrze prostatę, no i oczywiście o perrektum też będzie, ale to za kilka minut.

0: No i tak, Jakub Domoracki pojawił się na swoim miejscu, a to oznacza, wiele rzeczy może oznaczać, natomiast w tym przypadku sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dwa samochody osobowe zderzyły się na ekspresowej szóstce w województwie zachodniopomorskim pomiędzy węzłami Wicimice a Płoty. Na kilometrze 46 zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina. Na razie nie mamy informacji o osobach poszkodowanych w tym zdarzeniu. No ale do tego zdarzenia doszło dosłownie kilka minut temu. Obserwujemy już tam pewne spowolnienia właśnie w kierunku Szczecina. Na drodze krajowej numer 12 w województwie wielkopolskim na wysokości Pleszewa doszło do dosyć poważnego zdarzenia. Ciągnik rolniczy uderzył tam w sygnalizację świetlną. Chodzi o kilometr 239. Ruchem na miejscu kieruje policja. Trasa jest częściowo, ale tylko częściowo zablokowana. Dwa samochody osobowe zderzyły się na Zakopiance pomiędzy Krakowem a Myślenicami, niedaleko miejscowości Krzyszkowice. Na kilometrze 688 mamy zwężenie w kierunku Zakopanego. Popołudniowe godziny szczytu w województwie mazowieckim już rozkręciły się właściwie na dobre. Rozkręcają się może tak. Zakorkowana jest ekspresowa dwójka, południowa obwodnica Warszawy, pomiędzy węzłami Opacz, Warszawa Lotnisko a Warszawa Puławska. Podobnie ekspresowa ósemka, północna obwodnica, pomiędzy Bemowem a mostem Grota, generała Grota Roweckiego. Podobnie krajowa 61 niedaleko Zegrza oraz autostrada A2 w pobliżu Grodziska Mazowieckiego. Tutaj akurat ten korek na dwójce właściwie od wczesnych godzin porannych się utrzymuje. Mowa o jezdni w kierunku Warszawy pomiędzy Biskitkami a Grodziskiem, gdzie w związku z pracami remontowymi mamy zwężenie w kierunku stolicy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mamy Europejski Dzień Prostaty i za chwilę wrócimy do rozmowy z doktorem Stefanem Czarnieckim z grupy LuxMed.

0: Mamy Europejski Dzień Prostaty. Wracamy do rozmowy z doktorem Stefanem Czarnieckim, urologiem ze Szpitala Karolina, ordynatorem oddziału Grupa LuxMed. Panie doktorze, mam nadzieję, że się słyszymy.
1: Kłaniam się, oczywiście.
0: Panie doktorze, wspomniał już pan o badaniu PSA, czyli psa. Tutaj warto takie badanie sobie zrobić, ale pytanie, czy to wystarczy, czy potrzebne są też inne metody diagnostyczne, na przykład, nie wiem, rezonans prostaty, czy badanie per rectum?
1: Dokładnie tak jest, że zaczynamy faktycznie od wizyty profilaktycznej z prostym badaniem laboratoryjnym, czyli PSA. No i wskutek tej wizyty decydujemy, co dalej jest potrzebne. No w pierwszej kolejności jest to zwykle USG, czyli ultrasonografia jamy brzusznej, taka funkcjonalna, czyli przed i po oddaniu moczu oceniamy, jak funkcjonuje ten układ moczowy. No a drugim narzędziem, który już wykonujemy w przypadku podejrzenia nowotworu lub chęci wykluczenia obecności tego nowotworu, to jest faktycznie rezonans magnetyczny prostaty z kontrastem, który jest badaniem nieinwazyjnym, wysoce czułym i wysoce specyficznym. I to jest badanie, które w ostatnich 10 latach w dużym stopniu zastąpiło takie badanie, z którego urolodzy byli słynni, czyli z badania palpacyjnego, z badania DRE, z badania prostaty palcem przez urologa. Badanie rezonansem jest dużo przyjemniejsze, mniej dyskomfortowe i na pewno nie odstrasza tak bardzo jak badanie palpacyjne, które kiedyś było konieczne, ponieważ nie mieliśmy lepszego narzędzia. Ono wciąż jest ważne, ale nie jest aż tak kluczowe jak kiedyś podczas każdego spotkania z urologiem.
0: No właśnie, bo tak sobie myślę, że my jako mężczyźni jednak mamy problem z tym, żeby wybrać się do lekarza. A co dopiero, jeżeli już porozmawiamy w jakimś gronie, że takie badanie będzie polegało na tym, to a na tym, no to już w ogóle uciekaj kto może, tak?
1: No, niestety te wskaźniki profilaktyki wśród Polaków są wciąż na niskim poziomie. Myślę, że ta obawa przed badaniem palpacyjnym to jest część historii. Druga część historii to jest obawa przed konsekwencjami leczenia, a nie rozpoznania. Ocenia się, że nawet 50% Polaków nigdy w życiu nie zbadało prostaty w żaden sposób. A brak objawów to jest cecha charakterystyczna dla nowotworu prostaty. 36% mężczyzn uważa, że jeżeli nic ich nie boli, nie mają problemów z oddawaniem moczu, to nie są zagrożeni z perspektywy urologicznej. A to jest błąd i to jest manifestacja strachu przed diagnozą, a nie strach przed diagnozą jest konieczny, tylko strach przed późnym wykryciem. A późne wykrycie jest problemem.
0: No dobrze, jeżeli ktoś to wcześniej wykryje, to wtedy jakie są rokowania i jak wygląda takie leczenie takiego pacjenta?
1: Więc właśnie to jest taka choroba, gdzie wczesne wykrycie wiąże się z prawie 100% wyleczeniem i to takim, które jest dużo mniej okaleczające niż takie leczenie, które możemy zaproponować w sytuacji wykrycia późnego, gdzie stosujemy chemioterapię, operacje, radioterapię i tak dalej. To, co mamy, postęp, który na to pozwolił, to są terapie celowane, terapie ogniskowe, czyli terapie TMA, terapie HIFU, terapie IRE. To są terapie, które leczą tylko punkt w prostacie. On może mieć kilkanaście milimetrów. Leczymy tylko punkt nowotworu i

0: oszczędzamy resztę narządu i to jest ogromny postęp. Nie musimy już zawsze wycinać całej prostaty, możemy leczyć ją tylko ogniskowo, więc te takie obawy przed rozpoznaniem raka, ponieważ i związanego z tym leczeniem, które ma jakieś przykre konsekwencje, to jest już nieaktualne. W tej chwili mamy do czynienia z takimi technologiami, które pozwalają nie tylko wyleczyć z tego raka, ale praktycznie wyleczyć go w taki sposób, który jest niezauważalny. Co więcej, jest duża grupa nowotworów, których w ogóle już nie musimy leczyć. Nowotwory niskiego ryzyka, wykryte wcześnie, są monitorowane nieraz kilkanaście lat bez aktywnego leczenia i pacjenci bez szwanku funkcjonują, więc nie należy bać się rozpoznania nowotworu, wykrycia nowotworu, tylko trzeba bać się zbyt późnego wykrycia. Mm-hmm. I dlatego zachęcam od 40 PSA, urolog, diagnostyka, która nie jest przykra i leczenie, które wcale nie jest przykre.
1: No dobrze, panie doktorze, od 40, ale jak często? Raz w roku wystarczy, czy trzeba częściej przychodzić do urologa?
0: Trzeba zacząć, bo to tak naprawdę zależy od tego, jakie będą wyniki. Zależy, co się działo w rodzinie dotychczas, co się działo u taty, u dziadka, czy w rodzinie występował nowotwór piersi, który jest związany z mutacją BRCA1 i BRCA2, o których się trąbi od dekad w związku z rakiem piersi. On jest także implikowany w rozwój części takich dość podłych nowotworów prostaty. Więc jeżeli zbadamy to PSA raz, ustalamy z urologiem, czy kolejna wizyta jest po roku, po dwóch, czy nawet po 6 czy 8 latach. Mhm. Więc to jest bardzo zindywidualizowane.
1: No dobrze, ale prawda jest taka, zresztą to ma swoje odzwierciedlenie w statystykach, że wielu mężczyzn odkłada wizytę u urologa, bo po prostu wiadomo, że jest obawa, jest jakiś wstyd. Co powiedziałby pan takiemu mężczyźnie, który od kilku lat powtarza sobie jeszcze nie teraz, przecież nic mi nie jest?
0: Zapraszam przede wszystkim. Po drugie, 70% wizyt urologicznych jest sprowokowanych przez kobiety, przez partnerki, przez żony, przez córki, więc tutaj rola kobiet jest niemała. Naprawdę nie trzeba się bać. To jest nieracjonalne, nierozsądne, nieroztropne. Może jedyny w Polsce profil uromotoryzacyjny na hiperpopularnym profilu na Instagramie, dr Czarniecki pomoże mężczyznom zrozumieć, że warto dbać o siebie trochę bardziej niż nawet o własny samochód.
1: No właśnie. To pamiętajmy o tym, że kiedy już nasz PESEL powie nam co nieco o naszym wieku, czyli skończymy 40 albo mamy więcej lat, no to powinniśmy zacząć też myśleć o tym, że warto mieć urologa w swoim kalendarzu i zaplanowaną wizytę. Panie doktorze, jeszcze tak na koniec, krótko, czy ten PSA wynik, jeżeli on jest podwyższony, to automatycznie oznacza takie poważne problemy?
0: Absolutnie nie. PSA to jest jak taka pomarańczowa lampka w samochodzie, która pokazuje, że coś się dzieje. To nie oznacza to samo, co czerwona lampka, która oznacza wyłącz silnik, brak oleju. To jest taka lampka, która mówi sprawdź, co się dzieje. To PSA może być podwyższone w stanach zapalnych, może być podwyższone w łagodnym rozroście. To są schorzenia, na które mamy rozwiązania. Możemy naprawdę łatwo ulżyć swoim pacjentom, ale no, jednak ten krok jest po stronie pacjentów i muszą się udać do najbliższego urologa. Nawet jeżeli nie w 40 roku życia i się spóźnili, no to lepiej późno niż wcale.
1: Doktor Stefan Czarniecki, urolog ze szpitala Karolina, grupa LuxMed. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Zdrowia, pozdrawiam.
1: Wzajemnie, do usłyszenia.

0: Nieco ponad 10 minut do godziny 16 i czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na autostradzie A4 cały czas utrzymuje się dosyć spory kilkukilometrowy korek w województwie dolnośląskim na wysokości Oławy, czyli w pobliżu węzła Brzezimierz. Chodzi o jezdnię w kierunku Katowic i tutaj rzeczywiście obserwujemy coraz większy korek, który zaczyna się właściwie już za węzłem Wrocław Wschód i tutaj na fragmencie właściwie prawie że kilkunastokilometrowym jedzie się zdecydowanie wolniej. Popołudniowe godziny szczytu w województwie małopolskim. Autostrada A4 jest zakorkowana na wysokości Krakowa i to w obu kierunkach. Podobnie Zakopianka w Gaju i w Libertowie oraz Krajowa 94 pomiędzy Krakowem a Olkuszem, a także na wysokości Wieliczki. Na Zakopiance utrudnienia utrzymują się także w miejscowości Krzyszkowice. To pomiędzy Krakowem a Myślenicami. Dwa samochody osobowe zderzyły się na kilometrze 688 i w kierunku Zakopanego zablokowany jest jeden pas. A teraz Mazowsze i wieści od Państwa. Słuchamy.
3: Dzień dobry. W stronę Poznania, autostrada A2, tuż przed zjazdem Wiskitki doszło do kolizji kilku aut. Przejezdny aktualnie ten pas, miało to miejsce dosłownie kilka minut temu, czyli około 15.30.
2: Bardzo dziękujemy za to ostrzeżenie. Tych utrudnień na Mazowszu jest zdecydowanie więcej. Wspomnę chociażby o dwóch trasach. Ekspresowa 8 pomiędzy Wyszkowem a Radzyminem, niedaleko węzła Niegów. Cały czas tutaj mamy korek w związku z pracami remontowymi, ale także na ekspresowej 2 sytuacja jest dosyć nieciekawa w Warszawie, pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Ursynów. I jeszcze jedna trasa, ekspresowa 3 na wysokości Lubina. Na kilometrze 268 zderzyły się 3 osobówki. Mamy tam blokadę 2 pasów w stronę Bolkowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Każdy o niej słyszał, ale niewiele osób wie cokolwiek o tym organie. Toczek pyta, do czego służy prostata. A ja chciałbym odpowiedzieć, że gdyby nie ona, to by nas nie było. Tak dyplomatycznie. 8 minut do 16.

0: Na zegarze punktualnie 16.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A pogoda dzisiaj sprzyja kierowcom. Na zachodzie mamy mało chmury, miejscami bardzo dużo słońca. We wschodniej części kraju chmur jest więcej. Tam miejscami może pojawić się gdzieniegdzie przelotny deszcz. Nie są to jednak opady, które obejmą cały region. Temperatura pozostaje dość wysoka, jak na tę porę września. Na południu kraju do 25 stopni. W centrum około 22. Na północy i wschodzie około 19. W rejonach podgórskich około 17. Wiatr słaby z różnych kierunków, a jeśli chodzi o to, co przed nami, noc będzie na ogół pogodna, choć na zachodzie i północnym zachodzie z biegiem godzin zacznie przybywać chmur. Nad ranem na zachodzie województwa zachodniopomorskiego może pojawić się deszcz. Jeżeli natomiast jedziecie nocą przez wschodnią Polskę, największą uwagę trzeba będzie zwrócić na widoczność. Tam miejscami mogą tworzyć się mgły, które ograniczą widzialność do około 200 metrów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Południowy zachód, Słubice 25 stopni, Lesko 16. Najcieplejsze, najchłodniejsze miejsce. 17:30.

To są wysokie obroty w Polskim Radiu Kierowców. Przed nami bardzo przyjemne rzeczy, bo między innymi nasz konkurs o nazwie Wycieraczki. Jeśli chodzi o szczegóły, to będzie przestrzeń i czas na to, żeby nieco więcej powiedzieć.

0: Chociażby na autostradzie A4, zarówno na obwodnicy Krakowa i to w obu kierunkach, także w województwie śląskim, w pobliżu Mysłowic, Katowic i Chorzowa oraz na Dolnym Śląsku pomiędzy Wrocławiem a Opolem na tym fragmencie, dokładnie w pobliżu węzła Brzezimierz. No i oczywiście A4 jest cały czas zakorkowana na fragmencie przygranicznym na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. Uwaga na trasie ekspresowej S3, także na Dolnym Śląsku, gdzie pomiędzy węzłami Lubin Północ a Lubin Zachód zderzyły się 3 samochody osobowe. Jedna osoba została w tym zdarzeniu poszkodowana i na kilometrze 268 mamy blokadę 2 pasów w kierunku Bolkowa. Natomiast na trasie ekspresowej S6 w Zachodniopomorskiem zderzyły się 2 samochody ciężarowe na jezdni w kierunku Szczecina. Chodzi o fragment pomiędzy węzłami Wicimice a Płoty. Na kilometrze 46 zablokowany jest jeden pas właśnie w kierunku stolicy województwa zachodniopomorskiego. Bez zmian na krajowej 12 na wysokości Pleszewa, gdzie na kilometrze 239 ciągnik rolniczy uderzył w sygnalizację świetlną. Ruch jest tam możliwy, ale jedynie jednym pasem na zmianę. Jeszcze 2 słowa o sytuacji na Pomorzu. Tutaj wolniej, dużo wolniej jedzie się w Gdańsku i na trasie Majora Sucharskiego pomiędzy tunelem pod Martwą Wisłą a obwodnicą, ale także na drodze krajowej nr 91 pomiędzy Gdańskiem, Pruszczem Gdańskim a Rusocinem. Podobnie na remontowanym odcinku A1 na wysokości Tczewa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Już prawie 12 minut po godzinie 16.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: No dobrze, rozgrzewka już była, to teraz czas na dogrzewkę. Przed wycieraczkami oczywiście, tak się nazywa nasz konkurs, który przed nami, ale zanim wycieraczki, to najpierw kultowy fragment z jednego z programów Telewizji Polskiej i waszym zadaniem jest dokończyć odpowiedź reporterki. Ja wam oczywiście podam podpowiedzi, ale najpierw posłuchajmy.
1: Jakie są prawdopodobne przyczyny?

0: tego wykolejenia.
1: Albo szyny, które nie są równe, albo po prostu, no, tak jak mówiłam we wcześniejszym wejściu, szyny były złe, a podwozie...
2: I pytanie brzmi, jakie było podwozie? Odpowiedź A. Wadliwe. Odpowiedź B. Zmęczone. Odpowiedź C. Podejrzane. I odpowiedź D jeszcze jest. Też było złe. Odpowiedzi w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo.

0: No właśnie, zagadka wybrzmiała, słuchamy, przypomnienia?
1: Szyny były złe, a podwozie...
0: I było pytanie, jakie było podwozie? A. Wadliwe, B. zmęczone, C. podejrzane, D. też było złe. Odpowiedzi oczywiście w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo.

0: Pora odpowiednia, bo pół godziny do 17:00 czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na autostradzie A4 w województwie małopolskim pomiędzy węzłami Brzesko a Bochnia doszło do zderzenia dwóch pojazdów, auta osobowego i autobusu. Niedaleko miejscowości Jodłówka na kilometrze 464 jezdnia w kierunku Krakowa, mamy informację taką, została całkowicie zablokowana. Na miejscu są służby i to one najprawdopodobniej kierują na objazdy. I ten fragment można oczywiście omijać Starą Czwórką, a zatem Krajową 94 i wtedy z autostrady należy zjechać na wysokości Brzeska. Na czwórce oczywiście są także inne utrudnienia na Dolnym Śląsku, na wysokości węzła Brzezimierz, właściwie w pobliżu węzła Brzezimierz, bo utrzymuje się tam wielokilometrowy korek od strony Wrocławia w kierunku Katowic. Uwaga, w województwie wielkopolskim na drodze krajowej nr 12 na wysokości Pleszewa ciągnik rolniczy uderzył w sygnalizację świetlną na kilometrze 239. Ruch jest tam możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Po południowe godziny szczytu w województwie mazowieckim zdecydowanie wolniej jedzie się i na północnej, i na południowej obwodnicy Warszawy. Podobnie na drodze krajowej nr 79 na odcinku Warszawa-Piaseczno-Góra Kalwaria, a także na krajowej 61 pomiędzy Warszawą a Legionowem, a także na fragmencie remontowanym niedaleko Zegrza.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Zgadujecie w naszej zagadce, przysyłacie zdjęcia, uśmiechnięte buzie. Widzę, pozdrawiamy słuchacza z okolic Rzeszowa, Szerokości.

To Edyta Bartosiewicz przed chwilą, a my zajmiemy się teraz nie piosenką o nieszczęśliwej miłości, ale naszą dogrzewką, bo to miała być dogrzewka przed wycieraczkami, konkursem naszym, który będzie w kolejnej części programu.

0: programu. I było tak, że posłuchaliśmy sobie fragmentu, kultowego fragmentu z jednego z serwisów informacyjnych Telewizji Polskiej. Część osób wiedziała, część osób nie wiedziała, ale przypomnijmy sobie jeszcze ten fragment niekompletny.
1: Jakie są prawdopodobne przyczyny tego wykolejenia?
2: Albo szyny, które nie są równe, albo po prostu, no, tak jak mówiłam we wcześniejszym wejściu, szyny były złe, a podwozie...
0: No właśnie, i pytanie brzmiało, jakie było podwozie, czy było wadliwe, to jest A, B, zmęczone, C, podejrzane i D, też było złe. Wasze propozycje?
3: Oczywiście odpowiedź brzmi, też było złe. Pozdrawiam, Damian ze Skody.
4: Halo, halo, dzień dobry. No to jest świeże, ale kultowe. Podwozie oczywiście też było złe. Pozdrawiam serdecznie, z uśmiechem na ustach, bo mnie rozbawiliście. Z oktawki.
5: Odpowiedź, zadanie jest D. Też było złe. Pozdrawiam, Maciek Magic.
6: Podwozie też było złe. Odpowiedź C. Po zdopieniu.
7: Hejka, podejrzewam, że było też złe podwozie. Pozdrawiam serdecznie, cieplutko, Andrzej Gniechłodniarz.
8: Cześć wszystkim. Podwozie również było złe. Odpowiedź D. Prawidłowa. Tylko ten, co nic nie robi, nie ma żadnych wpadek. Ja tak uważam. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Kasia ze Stingerki.
0: Pamiętam, jak zaczynałem prowadzić swoje pierwsze programy, to się też bałem, że tak zacznę mówić jak ta pani, bo to jest stres, to są różne rzeczy i ostatecznie, no wyszło śmiesznie, trafiła do kanonu, nie wiem jakie są dalsze losy zawodowe, ale posłuchajmy już kompletnego fragmentu.
2: Szyny były złe, a podwozie też było złe.
0: No właśnie i wszystko jasne. Już prościej się tego nie udało wyjaśnić. Brawa dla tych wszystkich, którzy dobrze odpowiedzieli. Obok tych, którzy się nagrali, byli też ci, którzy napisali. To Król Jakub, jako pierwszy zdaje się, ale mamy także Michała, Toczka, Mateusza, Sebastiana z Warszawy, Anię, Krzyśka, Ewę z Kii, Pitera, Tomka z Yamachy, Roberta, Grześka z A4 i Pawła z Kii. Także nie wiem, czy Paweł jedzie z Ewą, czy to są dwa osobne samochody. Brawa także dla was. I teraz, moi drodzy, po dogrzewce można zgłaszać się do konkursu wycieraczki, czyli będzie pytanie, może będzie podpowiedź do pytania, żeby przetrzeć szybę i rozjaśnić nieco drogę do dobrej odpowiedzi. A stawką tutaj jest voucher o wartości 100 zł na zakupy w sklepie internetowym. Można się zgłaszać w naszej aplikacji, wysyłając imię i nazwisko oraz numer telefonu. Kto pierwszy, ten lepszy. I oczywiście zapraszamy wszystkich tych, którzy nie brali jeszcze udziału w tym konkursie. Się.

0: Akurat myślałem, że pani się zacięła, ale jednak kontynuuje śpiew. To tak na...
1: Bo się chwileczkę tylko.
0: Na finał twojego dyżuru. Tak chciała sobie jeszcze tak... Zapętliła się na chwilę. Co ci artyści nie wymyślą naprawdę, żeby przyciągnąć uwagę?
1: Oj, tak, artystyczne głowy.
0: My teraz chcielibyśmy zaprezentować informacje drogowe.
1: Dobry pomysł.
0: Proszę bardzo.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Trasa S5 w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Żmigródek a Korzeńsko jest zablokowana w kierunku Poznania. Na kilometrze 109 doszło do zderzenia auta osobowego i pojazdu ciężarowego. Ten fragment należy omijać Starą Piątką. Na autostradzie A4 w Małopolsce doszło do zderzenia auta osobowego i autobusu pomiędzy Brzeskiem a Bochnią na jezdni w kierunku Krakowa. Mieliśmy tam całkowitą blokadę w kierunku stolicy Małopolski. Dosłownie przed chwilą dostaliśmy informację, że jezdnia została już odblokowana, no ale oczywiście cały czas utrzymuje się tam dość spory korek, który zaczyna się już na wysokości Brzeska. Ten fragment ewentualnie można omijać Starą Czwórką przez Brzesko i przez Bochnię. Na ekspresowej Trójce w województwie dolnośląskim doszło do wypadku 3 aut osobowych pomiędzy węzłami Lubin Północ a Lubin Zachód. Na kilometrze 268 zablokowane są 2 pasy w kierunku Bolkowa. Uwaga, w województwie wielkopolskim na drodze krajowej numer 12. Tutaj ciągnik rolniczy uderzył w sygnalizację świetlną. Chodzi o okolice Pleszewa i kilometr 239. Ruch jest tam możliwy, ale jedynie jednym pasem na zmianę. Popołudniowe godziny szczytu w województwie mazowieckim. Oczywiście nie wspomnę o wszystkich trasach, bo no, nie mam tyle czasu, ale chociaż o 3. Ekspresowa Dwójka w Warszawie. Tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się zarówno pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa Lotnisko, ale także nieco dalej na wysokości Wilanowa i węzła Wał Miedzeszyński w kierunku Terespola. Zakorkowana jest także Krajowa 7 niedaleko Łomianek oraz Krajowa 79 w pobliżu Piaseczna. I jeszcze jedna trasa, trasa Majora Sucharskiego w Gdańsku. Ona już jest mniej zakorkowana, ale cały czas zatłoczona od gdańskiego portu w kierunku obwodnicy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No tak, chciałem powiedzieć, że możemy na chwilę wyłączyć Dua Lipę. Tak, dobrze, zaraz wróci. Bo jest sprawa, Tomasz napisał wiadomości, 2 wiadomości. O treści uwielbiam was, Kubo. I zastanawiam się, że to jest...
1: was, do ciebie chyba.
0: Nie, właśnie. Ja was, myślę, Piotrze, że to jest... Bo jest jeszcze tak. Ewa, jest Ewelinka. Mm-hmm. Jestem ja i jesteś ty. Mm-hmm. I nie wiem, a są 2 wiadomości.
1: Aha.
0: Więc nie wiem do kogo. Tomasz może rozwinie, albo doślij 2.
1: Podzielimy się jakoś.
0: Albo się my jakoś podzielimy, ale ja chciałbym odpowiedzieć. I vice versa. My też was uwielbiamy i cieszymy się, że z nami jesteście. I teraz... Czy już Dua Lipa jest gotowa? Znowu? Pani Ewelinko, proszę rozkręcić już tę imprezę, tak? O, no, to możemy jechać dalej. Kubusiowi już dziękujemy, Kubuś wróci, ale dzisiaj skończy już dyżur. Bardzo miło było.
1: Bardzo dziękuję.

0: Na zegarze minęła 17.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Raczej ciepłe i całkiem pogodne popołudnie. Najwięcej słońca mamy na zachodzie kraju, gdzie nadal utrzymuje się niewielkie lub umiarkowane zachmurzenie. Więcej chmur na wschodzie i tam miejscami wciąż może pojawiać się gdzieniegdzie przelotny deszcz. Temperatura dzisiaj od 19 stopni na wschodzie i północy przez około 22 stopnie w centrum, aż do 25 miejscami na południu. Chłodniej w rejonach podgórskich, tam około 17. Wiatr pozostaje słaby z różnych kierunków. Jeśli macie przed sobą wieczorną albo nocną trasę, pogoda powinna być na ogół spokojna. W nocy będzie niewiele chmur, choć na zachodzie i północnym zachodzie z czasem zacznie ich przybywać. Nad ranem na zachodzie województwa zachodniopomorskiego może pojawić się deszcz. Najważniejsza informacja dla kierowców na noc to jest informacja związana z widzialnością. Na wschodzie Polski miejscami utworzą się mgły, które mogą ograniczać widzialność nawet do około 200 metrów. Temperatura spadnie tam do 7-10 stopni. Cieplej będzie na zachodzie i północnym zachodzie od 13 do 16. Natomiast w rejonach podgórskich może być tylko 5 do 7 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Cała redakcja jest doceniona. To wiadomość od Tomasza. Uzupełnienie. Bardzo dziękujemy i bardzo nam miło. Ruszamy dalej. 2 minuty po godzinie 17. To są wysokie obroty w Polskim Radiu Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Niestety dzieje się. Droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Lubin Północ, węzeł Lubin Zachód. W pobliżu 268 kilometra zderzenie trzech autosobowych, jedna osoba ranna, zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Bolkowa. S5, odcinek węzeł Korzeńsko, węzeł Żmigródek, w pobliżu węzła Korzeńsko na 109 kilometrze doszło do zderzenia ciężarówki z autem osobowym. Jedna osoba ranna, zablokowana jezdnia w kierunku Poznania. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Wicimice, węzeł Płoty, 46 kilometr, kolizja dwóch ciężarówek. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Szczecina. Krajowa 12, odcinek Jarocin-Kalisz, w pobliżu Pleszewa na 239 kilometrze. Rolniczy ciągnik uderzył w sygnalizację świetlną. Wprowadzono ruch dla obu kierunków jednym pasem.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nasz słuchacz także pisze o trasie S5 Poznań-Bydgoszcz w kierunku Bydgoszczy, kilometr 101, za Żninem zablokowana droga, zderzenie dwóch samochodów osobowych i ciężarówki. To od naszego słuchacza informacja. Bardzo dziękujemy. Moi drodzy, 12 minut po 17, to są wysokie obroty. Za chwilę zupełnie zmienimy temat, bo zajmiemy się sprawami konkursowymi, w tym przypadku tym, kto wygra voucher na zakupy.

0: Mała podpowiedź, jak ominąć blokadę S5 za Żninem. Zjeżdżamy drugim zjazdem na Żnin i kierujemy się starą piątką na Bydgoszcz. Wjeżdżamy z powrotem na S5 na węźle Pałuki. Podpowiedź od naszego słuchacza. A teraz...
1: Konkurs. Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize. Producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.
0: I witamy Kasię. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Kasiu, skąd do nas dzwonisz?
2: Z Warmińska Mazurskiego.
0: Skąd?
2: Z Warmińska Mazurskiego.
0: Województwo warmińsko-mazurskie, piękne województwo, usiane jeziorami, zielenią, dziką zwierzyną i fantastycznymi ludźmi, mam nadzieję,
2: tak.
0: Kasiu. Więc zasady gry są następujące. Ja zadaję ci pytanie i ty może znasz odpowiedź, może nie znasz, ale gdyby się okazało, że na przykład, nie wiem, jesteś zestresowana albo zapomniałaś, jaka jest odpowiedź, no to mamy dla ciebie wtedy podpowiedź. Wtedy musisz poprosić o wycieraczki i będzie taki dźwięk. No nie, to nie będzie taki dźwięk. Żeby był wycieracz, tu musimy poprzestawiać. O, taki dźwięk. O, no właśnie. Więc wszystko jest jasne. Jeżeli będziesz potrzebowała podpowiedzi, to po prostu my potrzebujemy tej informacji od ciebie. Czas na pytanie. Jesteś gotowa?
2: Tak.
0: No dobrze. Jaki rodzaj silnika spalinowego ze względu na rodzaj paliwa nie posiada świec zapłonowych, lecz świece żarowe? Potrzebujesz podpowiedzi, czy...
2: Diesel.
0: Diesel. Silnik diesla wysokoprężny. No i tutaj niepotrzebne są podpowiedzi, bo odpowiedź

0: jest dobra i brawa należą się Kasi. Brawo, Kasiu, bardzo dobrze. Obiad już był dzisiaj?
1: Tak.
0: Co jadłaś?
1: Dzisiaj była wątróbka z mięsami.
0: To fajne, nie każdy lubi, ale ja akurat lubię, więc...
1: Ja też.
0: Narobiłaś mi smaka. Trochę stresiku było dzisiaj?
1: Był.
0: No był, słyszę właśnie, ale nie martw się, jesteś wśród przyjaciół, nie ma czego się bać. O, ktoś tam jeszcze coś dogaduje. Był sufler? Był. Dobra.
1: Był, był.
0: Dobrze, żebyś tutaj zawału nie dostała nam na antenie, więc ja tylko chciałem powiedzieć, że pozdrawiamy suflera także, że nagroda jest twoja, dostaniesz voucher na zakup wycieraczek o wartości 100 zł. Mam nadzieję, że się cieszysz albo cieszycie i wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
1: Tak, dziękuję bardzo wzajemnie.
0: Dzięki.
1: Do usłyszenia.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Wize, producent wycieraczek do szyb samochodowych. Wize.pl.
0: No, takie są właśnie emocje, częścią natury ludzkiej są także, moi drodzy, jutro kolejna szansa, żeby zdobyć kupon. A teraz 22 po 17.

0: Nieco ponad pół godziny pozostało do godziny 18. Jesteśmy cały czas na wysokich obrotach. Napływają także informacje od was a propos tego, co dzieje się na drogach. A jeśli chodzi o informacje z naszej strony, to teraz już czas na najnowsze od Mariusza Dąbrowskiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niewielkie zmiany na naszej drogowej mapie utrudnień. Wciąż kłopoty są na drodze krajowej numer 12 na odcinku Jarocin-Kalisz w pobliżu Pleszewa na 239 kilometrze, gdzie rolniczy ciągnik uderzył w sygnalizację świetlną. Wprowadzono ruch dla obu kierunków jednym pasem. S6, odcinek węzeł Wicimicie, węzeł Płoty, 46 km, kolizja dwóch ciężarówek.

0: zablokowany jeden pas w kierunku Szczecina. Autostrada A1, odcinek węzeł Woźniki, węzeł Częstochowa Południe, w pobliżu Woźników. Awaria autokaru, zepsuty pojazd blokuje jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. S5, odcinek Żnin Północ Pałuki, w pobliżu Sobiejuchów. Na 101 kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarówką, jedna osoba ranna. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. I jeszcze raz S5, odcinek węzeł Korzeńsko, węzeł Żmigródek, 109 kilometr, czyli 5 kilometrów dalej od utrudnienia, o którym mówiłem przed chwilą. Zdarzenie ciężarówki z autem osobowym, jedna osoba ranna, zablokowana jezdnia w kierunku Poznania. Więc można powiedzieć, że S5 w rejonie między 100 a 110 kilometrem jest drogą nieprzejezdną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Utrudnienia dziś, ale jeśli chodzi o planowane prace drogowe, to o nich sobie powiemy, jeśli chodzi o Zakopiankę, ale to za kilka minut. Teraz 28 do 18.

0: Za 19 minut będzie 18. Wspominałem o utrudnieniach. No i teraz czas na szczegóły. Od jutra do piątku utrudnienia na Zakopiance w Myślenicach na pasie w kierunku Krakowa. Jak informuje Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, będą tam prowadzone prace drogowe.
1: To niespełna 700 metrów jezdni. Na tym odcinku będziemy zmieniać nawierzchnię. Ściągniemy starą i położymy nową. Planujemy zakończenie prac w piątek wieczorem. W ciągu dnia będzie ruch jednym pasem. Wieczorem będziemy przywracać ruch dwoma pasami. Obowiązywać będą oczywiście ograniczenia prędkości.
0: I w czasie prac na prawym pasie zamknięty będzie zjazd na Zakopiankę z wiaduktu przy ulicy Sobieskiego w kierunku Krakowa. Obowiązywać będzie objazd przez nowy, wybudowany węzeł. Należy wziąć to pod uwagę, jeżeli planujecie podróż akurat Zakopianką. Od jutra utrudnienia.

0: Nieco ponad 10 minut do 18. Jesteśmy na wysokich obrotach i czas sprawdzić, co dzieje się na naszych drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A1, odcinek węzeł Woźniki, węzeł Częstochowa Południe w pobliżu Woźników na 457 km. Zepsuł się autokar i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. S3, odcinek węzeł Lubin Północ, węzeł Lubin Zachód w pobliżu 268 km. Zderzenie trzech autosobowych. Jedna osoba ranna, zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Bolkowa. Raz jeszcze S3, odcinek węzeł Dargobądź, węzeł Międzyzdroje, 15 km. Motocyklista uderzył w bariery, jest ranny, zablokowana jest jezdnia w kierunku Świnoujścia. S5, odcinek węzeł Korzeńsko, węzeł Żmigród.

0: Rudek, 109 km, zderzenie ciężarówki z autem osobowym. Jedna osoba ranna, zablokowana jezdnia w kierunku Poznania. S5 kilka kilometrów wcześniej, Żnin Północ, Pałki. W pobliżu miejscowości Sobiejuchy na 101 km zderzenie auta osobowego z ciężarówką, jedna osoba ranna, zablokowana jezdnia w kierunku Trójmiasta. Więc S5 zablokowana w obu kierunkach i to w rejonie 110 km. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Wicimice, węzeł Płoty, 46 km, kolizja dwóch ciężarówek, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Szczecina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Dzień dobry, Zbyszku.
1: Dzień dobry, Piotrku.
0: Czy przed chwilą obserwowałem gimnastykę buzi języka?
1: Tak. Tak. No, bezgłośną, a mogę zrobić kama makaka kukułka gagateki czużże ze Szwecji.
0: No naprawdę.
1: Zbyszek, dla słuchaczek i słuchaczy wszystko.
0: Ja zabieram swoje kartki, bo tutaj są tajne kartki z pytaniami między innymi do konkursu, ale te kartki, jak widzisz, przeszły bardzo dużo.
1: Mm-hmm. No tak, ale...

0: Zobaczyłbym sobie, jak ten proces przebiega. To musi być naprawdę interesujące.
1: No tak, a co po 18?
0: A dzisiaj będzie bardzo dużo muzyki. Zapraszam na spotkanie w kąciku Melomana w Naluzie.
1: Czyli tak lakonicznie trochę będzie, ale biorąc pod uwagę Zbyszka i jego gust, to na pewno będzie przyjemnie, miło. Trochę już jesiennie?
0: Tak, na pewno trochę tak, chociaż na pewno ty jesteś większym jesieniarzem ode mnie. Ja od końca czerwca, kiedy moja żona mówi, że o, już jesień, bo się dzień skraca o minutę, to jestem na drugim biegunie i do ostatniej chwili chcę chodzić w krótkich spodenkach i marzę, żeby było te 20 stopni przynajmniej.
1: Słuchaj, u mnie na razie akcentów jesiennych brak, za to są dawne zdjęcia w rzepaku.
0: O, no to już
1: jesteśmy chyba już w podobnym teamie. Tak, Zbyszek zostaje, a ja dziękuję za wspólnie spędzony czas.
0: Dziękujemy.
1: Do jutra.
0: Piotr Firan.
1: Do usłyszenia.

0: Miliony dolarów w złocie, czyli Zanach i Dawid podsiadło. Ostatnia nadzieja w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Skończyła się ta piosenka punktualnie o 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w nim raport pogodowy. Jak nam się jedzie właśnie teraz o godzinie 18, jeżeli chodzi o sytuację meteorologiczną? No, najchętniej nie jechałbym do Leska.

0: A teraz, bo tam tylko 16,6 stopnia. Z przyjemnością wybrałbym się do Słubic. 24,8 to są odpowiednio najchłodniejsze i najcieplejsze miasto w Polsce o godzinie 18. W Słubicach prawie 25 stopni. Odczuwalna właśnie 25. Najzimniejsze miasto, jeżeli chodzi o odczuwalną temperaturę, to Hel 16 stopni. Jeżeli chodzi o noc, to zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a na północnym zachodzie i zachodzie kraju wzrastające do dużego. Nad ranem na zachodzie województwa zachodniopomorskiego mogą się pojawić przelotne opady deszczu, twierdzą synoptycy. Na wschodzie kraju miejscami utworzą się z kolei mgły, takie jak dzisiejszego ranka w centrum i na wschodzie, ograniczające widzialność do około 200 metrów. Temperatura minimalna, najzimniej będzie w rejonach podgórskich, miejscami od 4 do 7 stopni tylko. Najchłodniej na wschodzie kraju od 7 do 10 stopni. Cieplej na północnym zachodzie oraz krańcach zachodnich od 13 do 16. Podkreślam, to jest temperatura prognozowana na noc dzisiejszą. Wiatr przy tym słaby, miejscami umiarkowany. Będzie wiał z południa. Na początku nocy, tak do 12, do 1 na wschodzie kraju będzie zmienne.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Słuchajcie, PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie, właśnie się zaczyna. Od informacji, że realizuje ją jedyna i niepowtarzana Ewelina Dobrzyńska. Maciek Sampolski jest wydawcą, Mariusz Dąbrowski już za chwilę powie, co na drogach. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Z wielką radością posłucham sobie Youth of the Nation, teraz z wami zespołu POD.

Jest kilka wątków, które łączą artystę, który przed chwileczką na naszej antenie się prezentował, Kamil Bednarek, z artystą słowa, który za chwilę będzie opowiadał o tym, co dzieje się na naszych drogach. Mariusz Dąbrowski, niewątpliwie esteta i trendsetter, człowiek, który nie tylko o drogach wie dużo. Opowie teraz, co dzieje się na naszych trasach. 10,5 minuty po godzinie 18 w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: Odcinek węzeł Woźniki, węzeł Częstochowa Południe. W pobliżu właśnie węzła Woźniki ta sytuacja się rozegrała, o której wspomniał nasz słuchacz. Awaria autokaru, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. S3, odcinek węzeł Dargobont, węzeł Międzyzdroje, 15 km. Motocyklista uderzył w barierę, jedna osoba ranna, zablokowana jezdnia w kierunku Świnoujścia. S3, odcinek węzeł Lubin Północ, węzeł Lubin Zachód, 268 km, zderzenie trzech autosobowych, jedna osoba ranna, zablokowane dwa pasy jezdni w kierunku Bolkowa. S5, dwa zdarzenia, 109 km między węzłem Korzeńsko a węzłem Żmigródek, zderzenie ciężarówki z autem osobowym, jedna osoba ranna, zablokowana jezdnia w kierunku Poznania. Ta sama S5, ale odcinek Żnin Północ Pałuki w pobliżu miejscowości Sobiejuchy na 101 km. Zderzenie auta osobowego z ciężarówką, jedna osoba ranna, zablokowana jezdnia w kierunku Gdańska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cóż mogę powiedzieć? Szerokiej drogi, dobrej muzyki i ruszamy w trasę.

Dokładnie 22 minuty po godzinie 18. Płomienny romans. Nie, to był związek właściwie Prince'a i Sheena Easton, If You Get The Look. Tuż przed prezentacją innego utworu z lat 80. Shaking Dudy będzie teraz zachęcał do tego, żeby zastanowić się, co robić. Ja nie muszę tego robić, bo wy zastanowiliście się i korzystacie z aplikacji Polskie Radio Kierowców. Bardzo dziękuję. Przypominam też, że mamy naszą trochę gorsza jakość techniczna jest nagrań, ale jest sekretarka dla antyapkowych 22 513 11 11. To jest nasza automatyczna sekretarka. Można dzwonić i tam też informować o tym, co przyda się innym kierowcom.

0: Uwielbiona nie tylko przez fanów na całym świecie, ale i artystów. Barry White przyznawał się do wielkiej fascynacji głosem Lizzy Stansfield. Carry On za nami, przed nami, no też bądźcie uważni, dbajmy o siebie na drogach po wysłuchaniu informacji, które przygotował Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A1, odcinek węzeł Woźniki, węzeł Częstochowa Południe. 457 km, awaria autokaru, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. S3, odcinek węzeł Dargobądź, węzeł między Zdroje, 15 km. Motocyklista wjechał w bariery, jest ranny, zablokowana jezdnia w kierunku Świnoujścia. S3, odcinek węzeł Lubin Północ, węzeł Lubin Zachód, 268 km, zderzenie trzech autosobowych, jedna osoba ranna i zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Bolkowa. A teraz relacja z autostrady A4 i nasz słuchacz.
3: Cześć, tu Patryk z Mana. Mamy niestety kolejny wypadek.

0: Wypadek, autostrada A4, 96 km w stronę Wrocławia, to jest przy węźle Legnickie Pole. Droga całkowicie jest zablokowana, oba pasy stoją. Pozdrawiam.
1: My również pozdrawiamy. S5 w dwóch miejscach, trasa zablokowana. 109 km między węzłem Korzeńsko a węzłem Żmigródek. I 101 kilometr między węzłem Brzmin Północ a Pałkami w Sobiejuchach, również zablokowana w kierunku Ale Gdańska. S6, odcinek węzeł Wiecimice, węzeł Płoty, 46 kilometr, kolizja dwóch ciężarówek. Zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Szczecina.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Przed wami setki kilometrów prawdopodobnie naszych coraz piękniejszych dróg, a w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, sprawdzona ekipa. Mariusz Dąbrowski wróci o 18.50. No i ścieżka dźwiękowa, przy której każda podróż, mam nadzieję, mija szybciej. Zostańcie z nami, bo dziś gramy bez zatrzymywania.

Zbliża się godzina 19, za 20 minut będzie 7. Wieczorem słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja Na Luzie. Taka muzyczna, taka bardzo przesycona piosenkami. Przed nami mnóstwo kolejnych świetnych piosenek, które moim zdaniem idealnie pasują do widoku za szybą. Jedźcie bezpiecznie i zróbcie głośniej Polskie Radio Kierowców, bo teraz będzie Marika sprzed prawie dokładnie 14 lat, z jesieni 2012 roku. Pamiętam nasze spotkanie sprzed premiery albumu Momenty. To było wprawdzie już w październiku 2012 roku, ale też było ciepło, przyjemnie. Ten album wprawdzie jest trzecim w dyskografii Mariki, ale chyba był takim pierwszym, dzięki któremu artystka dała się poznać szerszej publiczności. Wyszła z takiego hermetycznego środowiska miłośników reggae i ragamuffin. Zresztą posłuchajcie piosenki, która promowała to wydawnictwo. Ona już jest taka, można powiedzieć, że popowo-regowa. Widok, Marika i Spoko, Armia w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

0: Joe Perry, jedyna taka gitara we wszechświecie, która zawsze brzmi tak, że wiadomo, że to właśnie on. Aerosmith, Living on the Edge, taka nasza wycieczka do początku lat 90. w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w którym mamy też tradycję informowania o tym, co dzieje się na drogach. Dokładnie o 18.50 nastąpi kolejny w wykonaniu mistrzowskim Mariusza Dąbrowskiego, serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jak ja się pozbieram po tylu zacnych słowach. Autostrada A4, odcinek węzeł Legnickie Pole, węzeł Mikołajowice w pobliżu Legnickiego Pola na 97 kilometrze. Zdarzenie ciężarówki z autem osobowym. 4 osoby ranne, zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Kolejne nowe utrudnienie, droga krajowa nr 75, Brzesko-Nowy Sącz, w pobliżu miejscowości Tworkowa na 32 kilometrze trwa akcja gaszenia budynku gospodarczego, ale na czas trwania akcji strażaków droga została zablokowana. Koniec utrudnień na S3 na odcinku węzeł Lubin Północ, węzeł Lubin Zachód w pobliżu 268 km. Tam doszło do zdarzenia 3 autosobowych. Jedna osoba została ranna.

0: No, zablokowane były dwa pasy jezdni w kierunku Bolkowa. Były, bo już teraz przez 268 km jedzie się bez problemów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przypominam o naszej aplikacji Polskie Radio Kierowców, taka czerwona, jeżeli nie macie, to koniecznie zainstalujcie, bardzo dużo przydatnych funkcji posiada. No i teraz 8 minut przed godziną 19, niezależnie od tego, czy przed wami jeszcze setki kilometrów do przejechania, czy właśnie parkujecie pod domem, nieustająco dbamy o wasz muzyczny komfort z zespołem Foster the People.

0: Pablo Pavo i Karwowski w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Piosenka skończyła się punktualnie o 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jakby ktoś chciał się schłodzić, to zapraszamy na Hel. 16,1 stopnia w tej chwili, jeżeli chodzi o najzimniejsze miasta w Polsce, to zimniejszego nie ma. Najcieplej w Słubicach 24,7 stopnia. Gratulujemy i pozdrawiamy wszystkich Słubiczan i tych, którzy przez Słubice przejeżdżają. Fajnie wam. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, o tym już mówiłem. Natomiast jutro w dzień na wschodzie i początkowo w centrum zachmurzenie również małe i umiarkowane. Tam rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. W zachodniej połowie kraju w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Zmienia się to względem dnia dzisiejszego i wystąpią przelotne opady.

0: deszczu. Miejscami pojawią się nawet burze, głównie na południowym zachodzie. Prognozowana wysokość opadów podczas burz około 20 mm, 2 cm wody na metr kwadratowy spadnie. Temperatura maksymalna jutro w najcieplejszym momencie dnia od około 20 stopni na północnym wschodzie i północy do 26 na południu kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany we wschodniej połowie kraju z południa, na zachodzie początkowo południowy również i południowo-zachodni. W ciągu dnia skręci na zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zanim nam zaśpiewają Natalii Imbruglia i Kasia Kowalska, chciałbym pochwalić się, że w rewelacyjnym towarzystwie dzisiaj jadę. Po pierwsze, słuchaczek i słuchaczy Polskiego Radia Kierowców waszym i bardzo się cieszę, że do 22 będziemy razem, ale też jest Maciek Sampolski, wydawca dzisiejszej audycji, jest Ewelina Dobrzyńska, realizatorka i Mariusz Dąbrowski, który już za 8 minut powie, co tam na drogach. Ja się nazywam Zbyszek Zegler i zapraszam bardzo serdecznie do pozostania z nami z PRK, z Polskim Radiem Kierowców w programie Na Luzie. Torn teraz, żeby żadnych kolcy na drodze nie było.

0: Kasia Kowalska, a ja za nami 10 minut po godzinie 19. Czytam w aplikacji Polskiej Radio Kierowców. Bednar do nas napisał wiadomość tekstową. S5 w kierunku Poznania za miejscowością Żnin. Droga zablokowana. No wiemy, wiemy, Bednar. Posłuchaj uważnie, co Mariusz Dąbrowski ma do powiedzenia w kwestii uaktualnień, między innymi na tej drodze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Od blisko 3 godzin mówimy o tym, że S5 jest zablokowana i to w obie strony na odcinku 10 km, bo zarówno na 109 km między węzłem Korzeńsko a węzłem Brzmigródek w pobliżu 109 km po zdarzeniu ciężarówki z autem osobowym zablokowana jest jezdnia w kierunku Poznania, a te 9 km wcześniej na 101 km między Żninem Północ a Pałkami

pobliżu miejscowości Sobiejuchy doszło do zderzenia autoosobowego z ciężarówką. Tu jedna osoba została ranna i zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. A więc S5 praktycznie jest wyłączona na tym odcinku 10 km. Z pomagania zmotoryzowanym trzeba swoje odstać, zanim ruch

0: Ciągnik rolniczy uderzył w sygnalizację świetlną, obowiązuje ruch wahadłowy. I droga krajowa nr 75, Brzesko-Nowy Sącz w pobliżu Tworkowa. Na 32 kilometrze trwa akcja gaszenia budynku gospodarczego. Na czas trwania akcji pożarowej droga została zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dokładnie 12 minut po godzinie 19. Zmieniamy tempo, zmieniamy klimaty, ale niezmiennie trzymamy najwyższą muzyczną jakość. W Polskim Radiu Kierowców nie ma nudy, teraz zagramy bardziej tanecznie.

Wieczór za szybą, a w głośnikach Polskiego Radia Kierowców absolutny miks przebojów. Już niedługo w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w Na Luzie pojawi się zespół Ira z zapowiedzią nowej płyty, z nowym singlem. Na razie posiłkujemy się tym, co doskonale znamy i chyba wszyscy lubimy. Zespół Ira klasycznie. Mój dom teraz, czyli 23,5 minuty po godzinie 19 w PRK.

0: tańczyć.
1: Polecam, a też możemy słuchać, przez cały dzień nadajemy, więc można słuchać wiadomości drogowych. Te najaktualniejsze ma w tej chwili dla nas Mariusz Dąbrowski, bo minęła 19.30, a w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, co 20 minut kolejna porcja świeżutkich wiadomości z dróg.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Nie dość, że trasa S5 jest zablokowana i to w obu kierunkach, i w stronę Poznania, i w stronę Trójmiasta. Taka sytuacja jest na 109 i na 101 kilometrze. To jeszcze do tego dochodzi kolejny kłopot. Odcinek węzeł Lubcz, węzeł Mieleszyn w pobliżu Bożacina. 129 kilometr autoosobowe zderzyło się z busem. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Poznania, czyli dublet w stronę stolicy Wielkopolski. Dwie blokady, przynajmniej 3 godziny utrudnień. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 75 na odcinku Brzesko-Nowy Sącz w pobliżu Tworkowa na 32 kilometrze. No i jest trójka, węzeł Dargobądź Międzyzdroje, 15 kilometr. Motocyklista w barierach jest ranny, zablokowana jest też jezdnia w kierunku Świnoujścia. I skończyły się kłopoty między węzłem Lubin Północ, węzeł Lubin Zachód na 268 kilometrze. Ale na autostradzie A4 są kłopoty. Odcinek

0: Tak, węzeł Legnickie Pole, węzeł Mikołajowice. W pobliżu 97 kilometra po zderzeniu ciężarówki z autem osobowym. 4 osoby ranne, zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dokładnie za 28 minut będzie godzina 20, punktualnie o 8 powiem, jak w ciągu najbliższych godzin będzie nam się jechało pod kątem pogodowym. Meteorologiczny raport też będziemy dla Was mieli w PRK, w Polskim Radiu Kierowców.

Rozświetlają kolejne kilometry dróg, a ja melduję się obok, właściwie na fotelu pasażera, można powiedzieć. I przez najbliższe godziny będę wam waszym muzycznym pilotem. Przeskakujemy płynnie między datami i gatunkami. Teraz u nas Daria Zawiałow w PRK.

0: Można powiedzieć, że to takie francuskie elektro-country, zespół Daft Punk w towarzystwie Todda Edwardsa. Właściwie Todd Edwards zaśpiewał zespołowi Daft Punk na płycie Random Access Memories. To już 13 lat temu ukazał się ostatni album francuskich mistrzów z Daft Punk. A punktualnie o 19.50 kolejny serwis, największe, najwspanialsze, najbardziej okazałe doniesienia. No nie, no bez przesady. Po prostu aktualne doniesienia z dróg. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada 1, odcinek węzeł Woźniki, węzeł Częstochowa Południe w pobliżu 457 km. Awaria autokaru. Wciąż zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. S3, odcinek węzeł Dargobądź, węzeł Międzyzdroje, 15 km. Motocyklista wjechał w bariery, jest ranny. Zablokowana jest także jezdnia w kierunku Świnoujścia. Autostrada 4, odcinek węzeł Legnickie Pole, węzeł Mikołajowice, w pobliżu 97 km. Zderzenie ciężarówki z autem osobowym, 4 osoby ranne, zablokowana jezdnia w kierunku Wrocławia. S5, odcinek węzeł Lubcz, węzeł Mielaszyn, w pobliżu Bożacina, na 129 km. Auto osobowe zderzyło się z busem. Zablokowana jezdnia w kierunku Poznania. Jeszcze jedno miejsce na S5. Węzeł Korzeńsko, węzeł Żmigródek w pobliżu 109 km. Zderzenie ciężarówki z pojazdem osobowym. Jedna osoba ranna zablokowana. Po raz drugi jezdnia w kierunku Poznania. Odblokowano jezdnię na 101 km w kierunku Gdańska.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A ja mam informację chyba z ostatnich

ostatniej chwili. S5 w kierunku Poznania jednak puścili ruch. Jedziemy od 19.36, pisze nam Bednar. Sprawdzimy, potwierdzimy. Dziękujemy bardzo. Do tego służy właśnie aplikacja Polskie Radio Kierowców. Sam

0: Lew morza, białe szumy i ciszy.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Will you pick me up?
1: Zbliża się ósma, czas na meldunek pogodowy z Wrocławia. W aplikacji Polskiego Radia Kierowców Antek z Gryfina na gościnnych występach napisał: 21 stopni w stolicy Dolnego Śląska, wiatru brak, zachmurzenia również brak. Wszystkim kierowcom Antek życzy szerokości, przyczepności i spokojności, czyli miłego wieczoru. Tobie również, Antku. Minęła 20.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: I wszystkim słuchaczkom i słuchaczom Polskiego Radia Kierowców życzę wszystkiego dobrego, udanej trasy, miłych powrotów albo wyjazdów w takich oto okolicznościach pogodowych. 13,4 stopnia w Zakopanem, to jest najzimniejsze miasto w tej chwili w Polsce. 23 stopnie w Słubicach, to jest najcieplejsze miasto. A jutro w dzień na wschodzie i początkowo w centrum zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Tam rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. W zachodniej połowie kraju w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże i wystąpią przelotne opady deszczu. W związku z tym miejscami pojawią się też burze, głównie na województwie lubuskim, na południowym zachodzie. Prognozowana wysokość opadów podczas burz około 2 cm, 20 mm. Temperatura maksymalna od około 20 stopni na północnym wschodzie i północy do 26 nawet na południu kraju. Łałałiła. Chłodniej miejscami tylko nad morzem, około 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiał z południa, na zachodzie początkowo z południa i z południowego zachodu, a w ciągu dnia będzie skręcał na zachodni. I podczas burz porywy wiatru nawet do 70 km na godzinę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 70 km na godzinę to już są poważne porywy wiatru, więc pamiętajcie o tym jutro, wybierając się w trasę.

że wyjeżdżając zza ściany lasu, czy zza budynków, czy zza ekranów dźwiękoszczelnych, trzeba wziąć pod uwagę, że te porywy wiatru będą właśnie takie. Słuchacie PLK Polskiego Radia Kierowców. Trwa program Na Luzie, który dziś realizujemy w składzie Ewelina Dobrzyńska, realizatorka, Maciek Sampolski, wydawca. Mariusz Dąbrowski już za chwilę będzie raportował z dróg. Ja nazywam się Zbyszek Zegler i bardzo Was namawiam do tego, żeby zostać z Radiem Kierowców jak najdłużej. Teraz na przykład z zespołem Three Doors Down.

0: Może dla Grzegorza Skawińskiego za późno już kochać ją, ale na pewno jest idealny czas na kolejny serwis drogowy w PRK w Polskim Radiu Kierowców. 20:10, Mariusz Dąbrowski już z nami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ja wejdę teraz nie na swoją działkę, ale tylko na setne sekundy. Grzegorzowi Skawińskiemu okazało się, że warto kochać.
0: No może. Nie potwierdził, nigdy nie zaprzeczył, więc niech to w eterze rozpłynie się.
2: I płynie, no ale tam jakaś piękna nowa wiadomość się pojawiła.
0: No dobra, to zweryfikujemy.
2: Dobra. A ja sprawdzam, co się dzieje na naszych drogach. Autostrada A1, odcinek węzeł Woźniki, węzeł Częstochowa Południe w pobliżu 457 km. Awaria autokaru, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. Krewa 12, Jarocin-Kalisz w pobliżu Pleszewa, 239 km. Ciągnik rolniczy uderzył w sygnalizację świetlną, wprowadzono ruch wahadłowy. S6, odcinek węzeł Wicimice, węzeł Płoty, 46 km, kolizja dwóch ciężarówek, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Szczecina. S3, odcinek węzeł Dargobądz, węzeł Międzyzdroje, 15 km, motocyklista wjechał w bariery, jest ranny, zablokowana jest jezdnia w kierunku Świnoujścia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to Mariusz, teraz specjalnie dla ciebie. Twoja ulubienica, Miley, teraz już jako Miley po prostu, wszyscy i tak wiedzą, że Miley jest jedna, więc...

0: ja wolę, by to było tylko nasz.
1: Kamil Piwot, kolejny fajny pomysł na świetny interes. 18, prawie 19 minut po godzinie 20 w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Nieustająco przypominam o naszej aplikacji. Korzystacie z niej, ale zawsze lepiej wiedzieć, że jest. Szczególnie jeżeli jesteście na przykład nowymi słuchaczkami albo słuchaczami Polskiego Radia Kierowców i nie wpadliście na to, że jest aplikacja Polskie Radio Kierowców, taka czerwona, i że można w niej pisać wiadomości tekstowe albo nagrywać wiadomości głosowe. Te szczególnie lubimy, bo fantastycznie brzmią wasze głosy, więc zachęcam do korzystania z niej. No poza tym wspólna podróż, można powiedzieć, że zawsze mija szybciej, dlatego cieszę się, że spędzamy ten wieczór razem. Zdejmujemy z was po całym dniu stres, mam nadzieję, serwując taką muzykę, która wywołuje uśmiech na twarzy. Było dosyć nostalgicznie, refleksyjnie, to teraz będzie troszeczkę bardziej dynamicznie. Do Ameryki się wybierzemy z zespołem Linkin Park. Początek wieku, Somewhere I Belong, jeszcze klasyczny skład zespołu Chester Bennington, żywy jak żywy, cały zespół w doskonałej formie. Posłuchajmy jednego z klasycznych utworów, który teraz śpiewa w Linkin Park dziewczyna. Takie czasy nastały. 20 minut po godzinie 20 w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Jedziemy!

0: Tina Turner jeszcze za Ike'em. Net Push City Limits w czasach szczęśliwego, pięknego Motown, po którym śmigały piękne, ślicznie lśniące samochody produkowane w Motor City właśnie. Co tam w Ameryce? Nie wiadomo. Direct nie pisze, ale co na polskich drogach wie Mariusz Dąbrowski. 20:30 na zegarze, Polskie Radio Kierowców na luzie i raport z dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trasa ekspresowa S5, odcinek węzeł Lubcz, węzeł Mieleszyn w pobliżu Bożacina na 129 kilometrze. Auto osobowe zderzyło się z busem, zablokowana była jezdnia w kierunku Poznania. Była, bo otrzymaliśmy od służb informację o odblokowaniu jednego pasa jezdni. Nowe utrudnienie, S6, odcinek węzeł Wicimice, węzeł Płoty, 46 kilometr. Tu doszło do kolizji dwóch ciężarówek, zablokowany jest jeden z pasów jezdni w kierunku Szczecina. To utrudnienie jest z 15, ale wszystko wskazuje na to, że to utrudnienie może potrwać nawet i 6 godzin. S5, odcinek węzeł Korzeńsko, węzeł Żmigródek w pobliżu 109 kilometra. Zderzenie ciężarówki z autem osobowym, jedna osoba ranna, zablokowana jezdnia w kierunku Poznania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kolejny dzień powoli zbliża się ku końcowi. Czas zostawić pośpiech w tyle. W Polskim Radiu Kierowców wrzucamy w na luzie tryb relaks w trasie. Przed nami kolejny utwór, który myślę, że idealnie pasuje do wieczornego resetu za kółkiem. Ja trzymam rękę na muzycznym pulsie. Wytrzymajcie obie ręce na kierownicy.

Dojść do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

Dzisiaj można powiedzieć, że odbywamy podróż przez muzyczne bezkresy. Faza Delta, kolejny utwór, tym razem z dorobku zespołu Hej, z płyty Miłość, Uwaga, Ratunku, Pomocy z 2009 roku. Szybciutko liczymy, ile to lat temu. Jak będziecie wiedzieli, to możecie pokazać, że nie śpicie i napisać na przykład w aplikacji Polskie Radio Kierowców. Jak wam się wydaje? Jak? Cały czas nowa jest ta piosenka, ale ile lat ma? Napiszcie proszę, albo nagrajcie się.

0: Zbliża się 20.50, słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Pytałem, żeby sprawdzić waszą czujność, czy nie śpicie za kierownicą. Ile lat temu zespół Hej wydał płytę Miłość, Uwaga, Ratunku, Pomocy z 2009 roku i w aplikacji Polskie Radio Kierowców niezawodnie pojawił się wpis. Zagadkowa piosenka, lat ma 17, tyle co ja. Pozdrawiam najlepszą załogę radia, Antek z Gryfina. Dziękuję bardzo. Hej rzeczywiście swoją płytę wydał w połowie października 2009 roku, więc to jeszcze nie takie pełne 17 lat. Za to jak najbardziej pełnoletni Toczek też się zameldował w naszej apce. Cześć chłopaki, Toczek właśnie kładł asfalt, ale już was słucha. Ciekawe. Pozdrawiamy i na serwis drogowy zapraszamy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Krajowa dwunastka, Jarocin-Kalisz w pobliżu Pleszewa na 239 kilometrze. To jest tam, gdzie ciągnik rolniczy uderzył w sygnalizację świetlną i obowiązuje teraz ruch w obu kierunkach jednym pasem. Skończyły się kłopoty na S6 na odcinku węzeł Wicimice, węzeł Płoty na 46 kilometrze. Nie ma już utrudnień na jezdni w kierunku Szczecina. Skończyły się utrudnienia na S5 na odcinku Żnin Północ Pałuki w pobliżu Sobiejuchów na 101 kilometrze. Zablokowana była jezdnia w kierunku Gdańska. Była, bo te jedzie się już od kilkudziesięciu minut bez problemów. S5, odcinek węzeł Korzeńsko, węzeł Żmigródek, 109 kilometr, zderzenie ciężarówki z autem osobowym, jedna osoba ranna, zablokowana jest jezdnia w kierunku Poznania. I raz jeszcze S5, odcinek węzeł Lubcz, węzeł Mieleszyn w pobliżu Bożacina. Na 129 kilometrze auto osobowe zdarzyło się z busem. Zablokowana była jezdnia w kierunku Poznania, ale odblokowana na niej jeden pas i w stronę stolicy Wielkopolski. W tym miejscu na 129 kilometrze jedzie się troszeczkę łatwiej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No teraz też będzie łatwo i przyjemnie, chociaż rokowo, dziarsko konkretnie. Od ponad 60 lat na scenie, ponad 250 milionów sprzedanych płyt, zasłużenie. The Rolling Stones i ich najnowsza piosenka In The Stars w Radiu Kierowców.

0: No, specyficzne życzenie miała Olivia Dean w tej piosence Man I Need. Chłop, którego bym chciała, ma do niej gadać. Talk to me, talk to me, talk to me. No to będę gadał. W Słubicach w tej chwili najcieplej 20,6 stopnia, najchłodniej w Zakopanem 11,4, a wszystko o pogodzie na jutro. Już teraz minęła 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Będzie podział między tym, co się będzie działo na wschodzie i na zachodzie w dzień. Na wschodzie i początkowo w centrum zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. No i tam lokalnie mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów, czyli powtórka z dzisiejszego dnia. W zachodniej połowie kraju w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, czyli odwrotnie niż dzisiaj, i wystąpią przelotne opady deszczu i miejscami pojawią się burze, głównie na południowym zachodzie. Może napadać podczas tych burz do 20 mm deszczu. Temperatura maksymalna jutro w ciągu dnia od 17 stopni nad morzem miejscami przez 20, maksymalnie 20 na północnym wschodzie i północy, do nawet 26 stopni na południu kraju. Mowa oczywiście o maksymalnych temperaturach w najcieplejszym momencie dnia, czyli zwykle to jest tak między 14 a 16. Wiatr jutro będzie wiał słabiutko, no ale będzie też i umiarkowany, czyli nie będzie taki strasznie słaby. We wschodniej połowie kraju z południa, na zachodzie też z południa i z południowego zachodu, ale później w ciągu dnia będzie skręcał na zachodni. Podczas burz porywy wiatru nawet do 70 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ewelina Dobrzyńska dba o to, żeby tak fajnie i w stereo brzmiało Polskie Radio Kierowców. Jest realizatorką dzisiejszej audycji na luzie. Maciek Sampolski jest wydawcą tegoż programu. Mariusz Dąbrowski już za 8 minut będzie mówił, co na drogach. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. W Polskim Radio Kierowców zapraszam, zachęcam do tego, żebyście byli z nami, bo mamy takie brzmienia, przy których można powiedzieć, że asfalt pod kołami się wydaje równiejszy. Lenny Kravitz teraz przypomni, czym jest prawdziwy, soczysty groove, a potem sprawdzimy, jak pięknie potrafią brzmieć polskie legendy bluesa.

masz swój.

0: Ależ to było wydarzenie. Zespół Jam zaprosił Tadeusza na Lepę podczas kolejnej niedyspozycji Ryśka Lidla i wyszło takie cudo. W PRK, w Polskim Radiu Kierowców możecie słuchać takich piosenek przez cały dzień, całą noc, 24 godziny na dobę. I przez cały dzień podajemy też informacje drogowe. Najlepszy w tym jest jedyny, niepowtarzalny Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A1, odcinek węzeł Woźniki, węzeł Częstochowa Południe, w pobliżu 457 kilometra. Zepsuty autokar już od kilku godzin blokuje jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. Droga ekspresowa S3, odcinek węzeł Dargobądz, węzeł Międzyzdroje, 15 kilometr. Motocyklista uderzył w bariery, jest ranny i zablokowana jest jezdnia w kierunku Świnoujścia. Autostrada A4, odcinek węzeł Legnickie Pole, węzeł Mikołajowice, w pobliżu 97 kilometra. Po zderzeniu ciężarówki z autem osobowym 4 osoby zostały ranne i zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. S5, odcinek węzeł Lubcz, węzeł Mieleszyn, w pobliżu Bożacina. Na 129 kilometrze auto osobowe zderzyło się z busem. Można jechać przez 129 km z piątki w kierunku Poznania tylko jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to odważnych zapraszam teraz na parkiet. Murder on the Dance Floor, Sophia Isbaxter.

Są takie chwile, kiedy nawiązanie do tytułu piosenki zespołu na przykład Sixpence None the Richer byłoby nie na miejscu. Gdyby za chwilę miały być wiadomości drogowe, to bym na pewno nie przetłumaczył tytułu piosenki tej formacji Kiss Me. Ale Mariusz za 10 minut dopiero, a teraz tuż przed 8. rocznicą wydania, będzie w październiku 8. rocznica wydania płyty Małomiasteczkowe. Nie ma fal. Dawid Podsiadło z tej płyty właśnie.

0: W niekończącym się peletonie piosenek o miłości mamy i takie. Whole Wide World, Reckless Eric. Piosenka już prawie 50-letnia. Punktualnie o 21:30 wyjeżdżamy na polskie drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Znacznie poprawia się sytuacja na drodze ekspresowej S5. Nie ma już utrudnień na odcinku Żnin Północ Pałuki w pobliżu Sobiejuchów na 101 kilometrze. Właśnie otrzymaliśmy informację, że skończyły się kłopoty na S5 na odcinku węzeł Korzeńsko, węzeł Żmigródek w pobliżu 109 kilometra. A w innym miejscu S5, na odcinku węzeł Lubcz, węzeł Mieleszyn, w pobliżu Bożacina, na 129 kilometrze, jedzie się w kierunku Poznania tylko jednym pasem, ale się jedzie. S3, tu już są kłopoty tylko na odcinku węzeł Dargobądz, węzeł Międzyzdroje, na 15 kilometrze. Autostrada 1, odcinek węzeł Woźniki, węzeł Częstochowa Południe, 457 km, zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi i droga krajowa numer 12, Jarocin-Kalisz w pobliżu Pleszewa na 239 km, obowiązuje ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i w tymże Polskim Radiu Kierowców w programie Na Luzie przed nami czysta radiowa przyjemność i absolutny brak nudy za kółkiem, mam nadzieję, dzięki blokowi muzycznemu, w którym spotkają się Lady Antebellum, czyli taki nowoczesny country pop. Limit Chance zaśpiewa Antek Smykiewicz i będzie Chumbawamba teraz u nas. Znaczy...

18 minut pozostaje do godziny 22. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja na luzie. No staram się, żeby idealnie wam się jechało bez względu na to, czy jedziecie krajówką, czy jedziecie autostradą, czy dojeżdżacie do domu już na przykład drogą gruntową i wydaje mi się, że bardzo odpowiednia będzie teraz piosenka do właśnie takiego niespiesznego przemieszczania się, ale jak jedziecie z prędkością autostradową, to myślę, że też się sprawdzi. Various Monks z

No nie wiem, czy to jest wasza ulubiona wokalistka. Ja bardzo lubię Kasię Stankiewicz, więc posłuchajmy Przed epoką wstydu, Erotyk w wykonaniu Kasi i zespołu Various Max.

0: Rzadki te przypadek rock'n'rollowców w XXI wieku, żeby wierzyli w miłość. I Believe in a Thing Called Love, zespół The Darkness. Justin Hawkins, wokalista tego zespołu, miał w zwyczaju na koncertach chodzić na rękach w czasie, kiedy nie śpiewał. I to przemierzał scenę niejednokrotnie, wielokrotnie. I bardzo lubił, jak wszyscy z zachwytem klaskali wtedy, kiedy on chodził na rękach. Minęła 21.50 w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Zamieniamy historię z rockowych aren na informacje bieżące z polskich dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bez zmian na autostradzie A1, odcinek węzeł Woźniki, węzeł Częstochowa Południe, 456 km, awaria autokaru, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. S3, odcinek węzeł Dargobądź, węzeł między Zdroje, 15 km, motocyklista uderzył w bariery, jest ranny, zablokowana została jezdnia w kierunku Świnoujścia. Raz jeszcze S3, odcinek węzeł Niedoradz, węzeł Zielona Góra Południe, 196 km, auto osobowe uderzyło w bariery, blokując jeden z pasów jezdni w kierunku Zielonej Góry. Teraz tak, Krajowa 8, odcinek Ząbkowice Śląskie Niemcza, w pobliżu miejscowości Przerzeczyn Zdrój na 70 km, zdarzenie ciężarówki auto osobowego, dwie osoby ranne, droga zablokowana. Krajowa 12, odcinek Jarocin-Kalisz, Pleszew, 239 km. Ruch dla obu kierunków możliwy, ale tylko jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No niestety, wszystko co dobre szybko się kończy. Kończy się dzisiejsze na luzie. Za 8 minut będzie godzina 22, więc w imieniu swoim oraz Maćka Sampolskiego, wydawcy dzisiejszej audycji, Eweliny Dobrzyńskiej, nadrealizatorki i słyszanego przed chwileczką Mariusza Dębrowskiego, dziękuję wam za wspólnie spędzony czas. Zbyszek Zegler, jedźcie bezpiecznie, do usłyszenia.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

To jedyny dowód, że byłaś tu. A teraz puste miejsca na ścianach i sufitach zajmuje pałac kultury wystający zza parapetu i butelka porzeczkowego wina.

kuchennymi zabarykadowały się w ubikacji, a wczoraj zostałem pokłócony z 11 papierosem mieszkańcem

słyszy, drugiej pary oczu wyskoczyły przez okno, rozbijając się o kontenery. O kontenery z mlekiem i to już chyba wszystko. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.